0: Autopromocja.
1: Hej, patrz jaki nowy kawałek znalazłam.
2: Nie, posłuchaj tego, to jest lepsze.
1: Co ty włączasz? Patera. Tego i tamtego posłuchasz w magazynie muzycznym o godzinie 20 od poniedziałku do piątku w Radiu Meteor.
3: Chcesz odkrywać nową muzykę? Być zawsze na bieżąco z ostatnimi premierami? Co tydzień w Radiu Meteor przedstawiamy tylko najświeższe wydania, starannie wyselekcjonowane przez naszą redakcję. Płyta tygodnia magazynu muzycznego. Każdy piątek o 11.30.
4: Autopromocja.
5: Cześć, tu Cold the Sun. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Meteor.
6: Thank you so much.

0: emocja. Przesuń się bliżej.
1: Dobrze, że jesteś. Właśnie zaparzyłam herbatkę i mam ci tyle do opowiedzenia, że aż nie wiem, od czego zacząć. Widziałam dzisiaj, że jeden znany piosenkarz był znowu z tą aktorką, z którą podobno miał się już nie spotykać, a jego ex już lajkuje zdjęcia jego nowej. A to dopiero początek, bo kiedy siadamy przy stole z przyjaciółką do herbatki, zaczynają się najlepsze historie. Jula Hasiuk zaprasza was na Tea Time. Audycję, w której nie tylko parzymy herbatę, ale też ją rozlewamy. W co drugi poniedziałek o 17 na antenie Radia Meteor.
2: To ten Henryk VIII serio miał aż 6 żon? Nie wierzę w to. Chyba muszę posłuchać wehikułu czasu.
3: Gdybym tylko wiedział, kiedy było powstanie tapingów. Muszę posłuchać wehikułu czasu.
4: Witam, to ja, Dominik Maćkowiak, autor wehikułu czasu. Czy wiedzieliście, że wojna stuletnia tak naprawdę trwała 116 lat? Albo że niemieckie działo kolejowe Schwerer Gustav ważyło 1300 ton? Nie? To dowiecie się o tym i nie tylko o tym co środę o 11.30 w Radiu Meteor.
0: Autopromocja.
5: Cześć, tutaj Lili Hejc-Rozys i serdecznie pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Meteor.

0: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.
1: Audycja tylko dla dorosłych. Może zawierać wulgaryzmy.

0: Autopromocja.
1: Masz dość notowania na zajęciach?
2: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
1: Notatki z Poznania. We wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 17 w Radio Meteor.
3: J. Cole jest beznadziejny.
4: Sentino wyprzedził swoją epokę.
3: Ocenzurowali nas.
4: Polska niegotowa.
3: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
4: Drake się zaczął na Skorpionie.
3: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
4: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
1: Autopromocja.
5: Cześć, pozdrawiamy słuchaczy Radia Meteor i zapraszamy was już 20 czerwca do Chojnic na 11. edycję Intertone Festival. Zagrają Madball, Hamulec, Czerń, Meluzyna i inni. Zaczynamy o 14.30, czekamy na was.

zastępca prezydenta Mariusz Wiśniewski zdążył już zresztą odpowiedzieć radnej na interpelację i wyjaśnił, że miasto krawężniki owszem obniży, choć nie wszystkie od razu.

0: inne budżety, to są inni wykonawcy, także my nie możemy tego tak zupełnie skoordynować. Proszę pamiętać, że jest 105 ulic, na których realizujemy nasze zadanie związane z zarządzaniem strefy. To jest ogromne przedsięwzięcie i nie jesteśmy w stanie tak precyzyjnie zgrać dwóch...
1: Gramy już.
2: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.

0: Dzień dobry, z tej strony kapitan Julia Cicha. Znajdujemy się na pokładzie linii lotniczych Meteor. Naszym celem jest odkrycie muzyki z najróżniejszych zakątków świata. Argentyna, Tanzania, Chiny czy Indonezja. Odlatujemy co 2 tygodnie w poniedziałki o godzinie 21. Życzymy słuchaczom miłej podróży.
1: Czy wiesz, który kraj postarza swoich obywateli o rok oraz uwielbia medycynę estetyczną, Fryderyka Chopina i kiszoną kapustę? To Korea Południowa. A w Radiu Meteor jest miejsce, w którym poznasz wiele podobnych ciekawostek, dowiesz się więcej o historii, zwyczajach i popkulturze tego kraju, a przede wszystkim przekonasz się, jak interesująca i różnorodna jest koreańska muzyka. To miejsce to stacja Seul, co drugi piątek o 17. Zapraszam, Lena Czerniak.
2: Autopromocja.
3: Siema, słuchacie Radia Meteor. Zapraszam na Intertone Festival w Chojnicach już 20 czerwca.

0: Matka.
1: Wybiła czwarta w Radiu Meteor.
2: Słuchasz Radia Meteor.

0: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże Wam zasnąć.
1: Audycja tylko dla dorosłych. Może zawierać wulgaryzmy.

0: Autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Chcesz czasem posłuchać czegoś innego? Czegoś innego? Mam na myśli coś naprawdę innego. Takie rzeczy usłyszysz tylko w katalogach Pod Ziemią. Audycji o zapomnianych kartach muzycznej historii, niedocenianych artystach i najciekawszej muzyce undergroundu i awangardy. Ja, Ania Gil, zapraszam Was na katalogi Pod Ziemią. Co drugi piątek o 21:00. Do usłyszenia.
4: Autopromocja.
5: Cześć, tu Fismol. Słuchacie Radia Meteor.
6: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.

0: Słuchajcie, ile w ogóle nowej muzyki wyszło w zeszły piątek. Bring Me The Horizon, Architects, Bad Omens. Mi najbardziej podoba się ten nowy album Bring Me The Horizon. Jest taki nowoczesny i złożony.
1: Każdy gatunek powinien ewoluować, ale w przypadku metalu ja jakoś wolę te klasyczne brzmienia.
0: A ja mam w sumie to gdzieś. Słucham każdego podgatunku. Gdyby była tylko jakaś audycja metalowa. Tyle, że jest. Rdzeń Chaosu w co drugą środę o 22 w Radiu Meteor. Zapraszają
2: Dominik Pardiak,
1: Aleksander Gęda
0: i Adam Zawadzki.
3: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania w jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
4: Autopromocja.
5: Witamy.
6: Tu zespół Dog in the Fog.
7: I słuchacie Radia Meteor.
8: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.

0: to promocja.
1: Czy zastanawialiście się kiedyś, ile prawdy jest w tym, co oglądacie? Jak Hollywood romantyzuje toksyczne związki? Dlaczego lęk w grach wideo wygląda inaczej niż w życiu? A może dlaczego bohaterowie filmów po traumie po prostu wstają i idą dalej? W audycji Społeczne Kadry bierzemy pod lupę najpopularniejsze dzieła popkultury i konfrontujemy je z wiedzą ekspertów. Razem z psychologami, terapeutami i socjologami oddzielamy fikcję od faktów, a szkodliwe mity od wartościowych historii. Społeczne Kadry co drugi poniedziałek o 17 w Radiu Meteorii. Zaprasza Kacperska.
2: Chcesz odkrywać nową muzykę? Być zawsze na bieżąco z ostatnimi premierami? Co tydzień w Radiu Meteor przedstawiamy tylko najświeższe wydania, starannie wyselekcjonowane przez naszą redakcję. Płyta tygodnia magazynu muzycznego. Każdy piątek o 11.30.
3: Autopromocja.
4: Maryla Rodowicz, chciałam pozdrowić wszystkich słuchaczy Studenckiego Radia Meteor.

0: Autopromocja.
1: Przesuń się bliżej. Dobrze, że jesteś. Właśnie zaparzyłam herbatkę i mam ci tyle do opowiedzenia, że aż nie wiem, od czego zacząć. Widziałam dzisiaj, że jeden znany piosenkarz był znowu z tą aktorką, z którą podobno miał się już nie spotykać, a jego ex już lajkuje zdjęcia jego nowej. A to dopiero początek, bo kiedy siadamy przy stole z przyjaciółką do herbatki, zaczynają się najlepsze historie. Jula Hasiuk zaprasza was na Tea Time. Audycję, w której nie tylko parzymy herbatę, ale też ją rozlewamy. W co drugi poniedziałek o 17 na antenie Radia Meteor.
2: Hej, patrz jaki nowy kawałek znalazłam.
3: Nie, posłuchaj tego, to jest lepsze.
2: Co ty włączasz? Patera. Tego i tamtego posłuchasz w magazynie muzycznym o godzinie 20 od poniedziałku do piątku w Radiu Meteor.
4: Autopromocja. Cześć, tu Ola Filipek z Radia RMF FM. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Meteor.

0: I jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.
1: Audycja tylko dla dorosłych. Może zawierać wulgaryzmy.

0: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.
1: Autopromocja.
2: Masz dość notowania na zajęciach?
3: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
2: Notatki z Poznania we wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 17 w Radio Meteor.
4: J. Cole jest beznadziejny.
5: Sentino wyprzedził swoją epokę.
4: Ocenzurowali nas.
5: Polska nie gotowa.
4: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
5: Drake się zaczął na Skorpionie.
4: You know Miles Goat. On zrobi Graduation.
5: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób, a usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
6: Autopromocja.
7: Siema, słuchacie Radia Meteor. Zapraszam na Intertone Festival w Chojnicach już 20 czerwca.

0: Autopromocja.
1: Dzień dobry, z tej strony kapitan Julia Cicha. Znajdujemy się na pokładzie linii lotniczych Meteor. Naszym celem jest odkrycie muzyki z najróżniejszych zakątków świata. Argentyna, Tanzania, Chiny czy Indonezja. Odlatujemy co 2 tygodnie w poniedziałki o godzinie 21. Życzymy słuchaczom miłej podróży.
2: To ten Henryk VIII serio miał aż 6 żon? Nie wierzę w to. Chyba muszę posłuchać wehikułu czasu.
3: Gdybym tylko wiedział, kiedy było powstanie tapingów. Muszę posłuchać wehikułu czasu.
4: Witam, to ja, Dominik Maćkowiak, autor Wehikułu Czasu. Czy wiedzieliście, że wojna stuletnia tak naprawdę trwała 116 lat? Albo że niemieckie działo kolejowe Schwerer Gustav ważyło 1300 ton? Nie? To dowiecie się o tym i nie tylko o tym, co środę o 11.30 w Radiu Meteor.
0: Autopromocja.
5: Cześć, pozdrawiamy słuchaczy Radia Meteor i zapraszamy Was już 20 czerwca do Chojnic na 11. edycję Intertone Festival. Zagrają Madball, Hamulec, Czerń, Meluzyna i inni. Zaczynamy o 14.30, czekamy na Was.

0: mieście to wszędzie jest tłok.
1: Rano Meteor.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Witamy. Witamy serdecznie. Czy słychać w tle coś? Chyba nie.
3: Nie szkodzi, nie szkodzi. Zaraz to naprawimy.
2: Słychać. Naprawiłem.
3: Mamy muzyczkę, która was pobudzi, bo mamy 7:10 obecnie. Niektórzy z was pewnie nie spali w ogóle, bo oglądali Szwecja, Tunezja.
2: Tak,
3: myślę, że są tacy.
2: Oglądali Wybrzeże Kości Słoniowej z Ekwadorem, a może dwa te mecze.
3: Ale to jak tylko Wybrzeże Kości z Ekwadorem, to chociaż trochę pospaliście. Szwecja, Tunezja tego już nie gwarantowało, bo mecz się skończył godzinę temu. Nawet ja sobie jeszcze do herbaty zdołałem obejrzeć część, także to jest coś nowego, nie?
2: Tak, ale o Mundialu sobie porozmawiamy za
3: oczywiście
2: chwilę. No cóż, także zaczynamy. Dzisiaj po raz ostatni.
3: Niestety
2: w takim składzie. Właściwie to
3: okrojonym. No, redaktora Lubowego dzisiaj z nami nie ma, ale pozdrawiamy go serdecznie i na pewno jeszcze go na antenie Radia Meteor usłyszycie, a dzisiaj z wami będą
2: Wojtek Piasny
3: i Roch Orzechowski, także witamy was na początku tego tygodnia. No tak jak wiemy, zaraz się zaczynają sesje, zaraz zaczynają się obrony i tak dalej, więc Radio Meteor trochę będzie też okrojone, ale będziemy zarażować co środę, a na razie skoro mamy jeszcze normalny tydzień, no to z nami spędzicie najbliższe 3 godziny na potem cały dzień z Radiem Meteor, a teraz te 3 minuty spędzicie z Mrozu i Thompsonem.

0: to promocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób, a usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania. W jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
4: Autopromocja.
5: Rafał Rogiński z Shy Albatros. Pozdrawiam słuchaczy Radia Meteor.

0: Oprócz tego, że jest to ostatni poniedziałek, który z nami spędzicie i który my z wami spędzimy, co jest dla nas oczywiście zawsze przyjemnością, to jest to też 15 czerwca, co oznacza, że jak zawsze mamy różne imieniny, różne święta. Wszystkim wam oczywiście powiemy, na przykład, no dzisiaj nie jest aż tak nietypowo, bo jakieś Jolanty to tam znam jeszcze, także wszystko najlepszego dla Jolant i mamy też Vita. Ja kojarzę z Witold, to są inne imiona,
1: Bambino.
0: Zakładam.
1: Vita Bambino.
0: Vito Bambino, no faktycznie.
1: Ale to chyba jest trochę inne imię.
0: Jeszcze Vitali jest.
1: Vitali, tak, ale to w Polsce raczej nikt nie daje tego.
0: Sentino.
1: Tak, ale Adelaida ma na przykład imieniny. Ciekawe imię. Abraham.
0: Abraham, no to był taki prezydent, kojarzę.
1: Tak, tak. No,
0: tam taka historia była.
1: Izolda, Liba, Placyda, Germana.
0: Lothar.
1: Bardzo Lothar ładnie. Mateusz, taki piłkarz był niemiecki.
0: Tak, tak. No właśnie tak kojarzę, że to jest bardziej niemiecki, ale też jest Izolda, a naszego Tristana nie ma z nami akurat. Tristan akurat dzisiaj nie realizuje. Dzisiaj to robi redaktor Wojtek Piasny, także brawo Wojtek. Edburg jeszcze, nie wiem, czy mówiłeś.
1: Edburg nie mówiłem.
0: Wydaje mi się, oglądałeś serial Wikingowie?
1: Nie.
0: Tam był król Sasów, czyli Wielkiej Brytanii, i się właśnie nazywał chyba Król Edburg, tak mi się wydaje, Edburg? Albo podobnie, okay. Tak jest.
1: No, ale w każdym razie, jeżeli chodzi o imieniny, no to wszystkiego najlepszego.
0: Dla każdego. I ma jeszcze Wisława, ale nie Wiesława, to jest inne imię.
1: Tak, bo Wisława Szymborska nie miała na imię Wiesława, tylko
0: naprawdę?
1: Wisława.
0: No, serio?
1: Niesamowita sprawa.
0: Ej, dobra, teraz to mi
1: naprawdę,
0: ten...
1: teraz ten? Myślałem, że żartujesz tutaj.
0: Nie, nie żartuję.
1: Wisława Szymborska.
0: A może żartuję? To
1: swoją drogą, ona się urodziła pod Poznaniem w Kulni. Warto podkreślić.
0: O, byłem kiedyś, super miasto, także brawo. No i jeszcze ostatnie tutaj chyba takie honorable mention, no to Angelina Jolie miałaby dzisiaj, ma dzisiaj imieniny, bo żyje dalej i jest Angelina, nie wiem czy tutaj...
1: Angelina, ale tutaj chyba Angelina jednak faktycznie. No w każdym razie wszystkiego najlepszego, mamy też dzisiaj Dzień Wiatru, no w dzisiejszej pogodzie.
0: No jest świętowany.
1: W ostatnich kilku dniach jest mocno świętowany ten dzień, ale o czym też będzie później w serwisach, będzie mieli znaczną zmianę pogody, na szczęście na plus
0: tak
1: w najbliższych
0: jest.
1: Dniach, ale o tym sobie powiemy za trochę ponad godzinę. A teraz zaśpiewa nam Kazik Staszewski, a zaśpiewa nam piosenkę wraz z zespołem Kurt, Gdy nie ma dzieci, no czyli taki chyba najbardziej znany.
0: No dowiemy się, co wtedy się robi.
1: Dokładnie, dowiemy się.

0: Rano Meteor.
1: Wracamy do przeglądu tego, co dzisiaj się, jakie mamy dzisiaj dni. To teraz ogólnopolski dzień logoterapii.
2: Trzeba poruszyć ten temat.
1: Logoterapii, no zacznijmy od tego, że no, to jest taki dzień piesków trochę też, bo logoterapia to jest terapia poprzez kontakt z psami.
2: Tak jest.
1: Z pieskami. Zwłaszcza wobec osób niepełnosprawnych czy chorych jest stosowana. Myślę, że jest to bardzo fajna sprawa.
2: Ja tak na pierwszy instynkt pomyślałem, że chodzi o terapię dla piesków, jakaś behawiorystyka czy coś. Ale nie, faktycznie tu chodzi o taką, a to się mówi, że sobie bierzesz zwierzę takie jako zwierzątko terapeutyczne, które ci pomaga. I coś w tym jest, że jednak ta obecność ciągła tego zwierzęcia, które bezwarunkowo daje ci jakąś tam uwagę, miłość, pomaga.
1: Ja mogę powiedzieć, że no, od kiedy ja mam psa, to faktycznie taka...
2: Fajnie się wstaje,
1: jak się tego psa ma.
2: Wracasz do domu zmęczony, a on ci merda ogonkiem, tak, ciągle szczęśliwy, tak. Już nie było 5 minut.
1: Mój na przykład przychodzi, inaczej, mój na przykład stoi pod drzwiami zawsze i wpatruje się w drzwi, albo pod nimi siedzi, albo siedzi na moich kapciach.
2: No, a jakiego masz psiaka?
1: Rasę?
2: No, czy kundelek?
1: Nie powiem ci teraz, nie pamiętam dokładnie, ale jest to pies w stylu Maltańczyka, ale
2: taki
1: większy
2: malutki.
1: Trochę większy.
2: Trochę większy.
1: On nie jest taki mały wcale, ale faktycznie teraz, no nie, wiem już, przypomniałem sobie, Bichon Frise. Taka rasa.
2: Okej, dobra, to nie kojarzę. Każdy piesek jest cudowny, też są różne generalnie nurty, jest spotkanie AAA, nie chodzi o anonimowych alkoholików, wiem, o czym pomyślałeś, Wojtek, chodzi o spotkanie edukacyjne, relaksacyjne, które mają na celu wywołanie takiej radości nagłej, takiego poprawy nastroju po prostu. Są też takie bardziej systematyczne AAT, które są bardziej skupione na fizycznych właśnie tutaj działalnościach poznawczych, behawioralnych, i są też zajęcia dydaktyczne, motywacyjne AAE, także są bardzo różne nurty logoterapii. Jestem ciekaw, czy są jakieś kursy, jak wiesz, musisz być po studiach.
1: Muszą być raczej, wiesz.
2: Po studiach też myślisz?
1: Też myślę, że tak, że to jest taka dziedzina, jak to jest praca ze zwierzętami. No, ja uważam, że właśnie zwierzęta bardzo pomagają mi też w tych trudnych chwilach i też zawsze się odwdzięczają, kiedy ty coś dla nich robisz dobrego, bo że po prostu jesteś.
2: Zdecydowanie tak, także zwierzątka zawsze z nami są i logoterapia też jest dostępna. To są bardzo różne rodzaje terapii, ale taka z pieskami myślę, że każdego ucieszy. Są chociażby nawet lekcje jogi, gdzie masz pełno
1: tak,
2: koni,
1: to tam są,
2: w Poznaniu chyba coś takiego jest.
1: W Poznaniu jest taka inicjatywa właśnie, więc tutaj można na nią też pójść. No co, no wszystkiego najlepszego dla wszystkich piesków, dla ich
2: piesków terapeutów.
1: Tak, dla piesków terapeutów.
2: No ale nie możemy tyle o pieska gadać, bo zrobić nam się zdecydowanie za słodko. Musimy trochę odpuścić. Jest 7:31, także wstajemy na zajęcia, czy do pracy, czy co tam musicie robić. A jak jest za słodko, no to musimy chyba koniecznie posłuchać sobie Hozjera z jego hitem sprzed 2 lat.

0: holy shit, what the fuck I'm thinking about.
1: Rano Meteor.
2: To był Ice Cube, nieprzypadkowo, bo dzisiaj obchodzi 57. urodziny, a kim jest Ice Cube?
3: Ice Cube to, no tak jak słyszeliśmy, raper swego czasu bardzo popularny, teraz już aż tak nie, ale on też poszedł w pewnym momencie w aktorstwo, więc to jest
2: tak,
3: człowiek
2: był
3: wielu talentów.
2: Aktorem, zresztą wielu raperów w sumie tak poszło w aktorstwo, mam wrażenie.
3: No teraz poszedł na przykład Playboi Carti, który zagrał tak. Na przykład w oscarowym filmie, nie, jednak nie oscarowym, przepraszam, ale w tym Wielki Marty, także no w sumie to jest taka naturalna droga, jeżeli chodzi o USA, Ice Cube obchodzi 57 urodziny.
2: No chociażby Eminem też, przecież miał swój własny film de facto.
3: Prawda? Tak, tak, a poza tym nie grał dużo, ale dokładnie, miał taki moment, także wszystkiego najlepszego dla Ice Cube'a, śpiewał piosenkę It Was a Good Day, którą myślę, że wszyscy z nas doskonale znamy i mamy nadzieję, że po dzisiejszym dniu będziecie w stanie powiedzieć sobie w lustro, że tak, to był faktycznie dobry dzień, no i może to samo powie dzisiaj Mohamed Salah, który obchodzi 34 urodziny, absolutna legenda Liverpoolu, reprezentacji Egiptu, to już w ogóle. No i myślę, że taka postać, o której będziemy pamiętać.
2: No piłkarz w historii Egiptu to na pewno.
3: Liverpoolu tam gdzieś tak te, myślę, że w tej topce też jest stawiany przez fanów.
2: Okej, okay, no ja okay. Nie jestem akurat fanem aż takim Liverpoolu, tylko tak raczej sympatykiem.
3: Znaczy ja też nie, ale tak zakładam, to moja teza.
2: Wydaje mi się, że tak, że ta teza jest mimo wszystko prawdziwa. No...
3: I dzisiaj
2: poprowadził, tylko jeszcze ten, że poprowadził Egipt do dwóch awansów do Mistrzostw Świata w 2018 i w tym roku. No a właśnie, kiedy Egipt gra swój pierwszy mecz, gra go dzisiaj, o 21 z Belgią.
3: Z Belgią.
2: To jest dosyć ciężkie zadanie przed
3: ciężkie.
2: Mohamedem.
3: Tak, ciężkie spotkanie, ale zobaczymy. Mohamed Salah w końcu ma urodziny, także może to mu jakoś pomoże, jakoś go to wesprze, także zobaczymy. Powodzenia oczywiście dla wszystkich i zawsze po prostu chcemy oglądać jakieś widowisko na mundialu. No i ostatnie urodziny najstarszego tutaj pana, którego dzisiaj wymieniamy, czyli Steve'a Walsha. 75 lat dzisiaj kończy ten amerykański muzyk, najbardziej znany, bo występował w różnych zespołach, ale najbardziej znany jako wokalista zespołu Kansas. No tak. Czyli nawiązujemy znowu do mundialu w Ameryce.
2: No akurat w stanie Kansas chyba nie ma z tego.
3: Raczej nie. Raczej
2: Kansas jest raczej taki bardziej pustynny i taki tam, no taki bardziej, że hula tam wiatr, trochę jest dużo z przestrzeni, dużo jest pustyni i dużo jest też wiatru, a właśnie o wiatrze.
3: No Kansas nawiązuje do tego w swojej muzyce, więc poczujemy teraz klimat właśnie stanu Kansas, bo piosenka tego zespołu i Dust in the Wind, czyli najbardziej ich znany przebój.

0: trochę starszych utworów za nami. Teraz śpią Phil Collins, piosenkę Su Studio. Mam nadzieję, że dobrze to wymawiam.
1: Tak,
0: ale...
1: Su Studio, dokładnie. Su,
0: nie wiem co to, ale...
1: Właśnie to nie ma kompletnie znaczenia.
0: Ale nie
1: ma to
0: mieć.
1: Tytułu, nie ma to większej głębi. Po prostu Phil usiadł i stwierdził, że nazwę piosenkę Su Studio, która ma być rytmiczna i fajnie do niej się tańczy.
0: A do niej siedzieć się nie da akurat. Da się tylko tańczyć. Tak Phil Collins ma, no, ale my teraz się skupiamy na teraźniejszości, czyli na tym, co najbardziej ekscytuje no fanów sportu, piłki nożnej, ale myślę, że nie tylko, bo w całym USA to robi jednak duży szał, czyli mundial, co dzieje się teraz.
1: No nie tylko w USA, ja bym powiedział, że w Meksyku jeszcze większy, bo tak. Meksyk to jest kraj przecież zakochany w piłce nożnej.
0: Zdecydowanie, w Meksyku tak. No,
1: w Kanadzie mniej, bo oni w hokeja grają.
0: Nie, no w Kanadzie, no wiadomo, to też nie jest ogólnie reprezentacyjnie, to też najgorsza z tych trzech drużyn. Ostatnie wyniki, słuchajcie, no teraz o 4 rano niestety Szwecja wygrała, czyli główny wróg narodu polskiego, jeżeli spytać jakiegoś kibica piłki nożnej, pokonała 5-1 Tunezję, Wybrzeże Kości Słoniowej 1-0 Ekwador o 1 w nocy, ale najfajniejszy mecz chyba, który do tej pory widziałem, to była Holandia-Japonia 2-2, bo zawsze ci Japończycy po prostu walczą do końca i potrafią urwać punkty. Nie wiem, czy pamiętasz, ale 4 lata temu w Kanadzie, w Katarze pokonali
1: Niemcy i Hiszpanię. Hiszpanów i wyszli z drugiego miejsca z grupy.
0: Niesamowite.
1: Obok Hiszpanów i Niemcy nie awansowali wtedy z grupy.
0: Tak.
1: W przeciwieństwie do Polski, co warto podkreślić.
0: Warto. Największy sukces.
1: Idąc dalej, no to mi się też podobał mecz Brazylia-Maroko, zwłaszcza w pierwszej połowie. Marokańczycy bardzo ładnie grali, wręcz w pierwszej połowie można było się zastanawiać, że Marokańczycy, że Brazylijczycy to chyba ci w czerwonych koszulkach, tak? Bo Brazylia trochę tak na początku nie wiedziała, co się dzieje, ale ostatecznie wyrównali. Nie dali rady wygrać 1-1. Się zakończył ten mecz Holandia-Japonia, tak jak wspominałeś, 2-2 i to też taki dosyć był ciekawe spotkanie. No Holendrzy trochę chyba jednak rozczarowali tutaj.
0: Trochę tak, ale tak jak zawsze, tak jak mówiłem, zawsze Japonia gdzieś tam potrafi wyjść oczekiwaniom naprzeciw i zrobić wynik ponad stan kadry. Kadrę też ma niezłą, ale udało się tej Holandii zabrać 2 punkty i wyrównano rekord generalnie, jeżeli chodzi o wynik na mundialu. Znowu zrobiły to Niemcy, tym razem 7-1 pokonali nie Brazylię, tak jak w 2014, a Curaçao, czy tam jak wy pewnie znacie Curaçao,
1: tak,
0: no bo
1: ale...
0: Curaçao to tylko Mateusz Borek mówi, ale mówi poprawnie, prawdopodobnie.
1: Tak, no ale w każdym razie ten mecz, ten wynik to był trochę za wysoki, bo aż tak źle Curaçao nie grał. W pierwszej połowie strzelił bramkę na 1-1, co warto podkreślić. Miał nawet szansę na drugą bramkę w pewnym momencie, więc wydaje się, że tu raczej była kwestia opadnięcia z sił w tej drugiej połowie, dlatego taki wynik. No ale Niemcy myślę, że tym wynikiem raczej sobie zagwarantowali wyjście z grupy w końcu.
0: Tak, w końcu. Po dwóch mundialach bez.
1: Po 12 latach przerwy bez strefy pucharowej. Jeszcze może
0: A 12 lat temu wygrali.
1: 12 lat temu wygrali. Właśnie tak. Ten finał był ostatnim ich meczem w fazie pucharowej. Jeszcze wspomnę o jednej niespodziance, bo Katar zremisował ze Szwajcarią 1-1. Ten mecz generalnie był bardzo nudny, oglądałem go. Szwajcaria strzeliła gola z rzutu karnego, a potem chyba już się zadowoliła tym 1-0. No i zostali ukarani za swój minimalizm Szwajcarzy, bo tutaj właśnie Katar w doliczonym czasie gry wyrównał.
0: Tak jest, ale mam takie przemyślenie, że na razie ten mundial naprawdę fajnie, bo się zastanawialiśmy, czy będzie ten hype. Ja osobiście czuję, mimo że nie miałem okazji obejrzeć połowy z tych spotkań ponad, to gdzieś tam też wielki shoutout dla TVP Sport, bo skróty wstawiają chyba 5 minut po zakończeniu meczu i to są skróty na 10 minut, gdzie to wszystko czuć, widać, jak się prezentują drużyny, także to też dodaje, pomaga, żeby śledzić ten mundial, być na bieżąco, więc na razie naprawdę fajnie to wygląda, ten poziom sportowy, te wyniki zaskakujące, te czarne konie, to wszystko na razie gra, także mi się ten mundial na razie podoba,
1: no,
0: o dziwo.
1: Też mi się wydaje, że jest całkiem w porządku.
0: W porządku.
1: No, trochę może te godziny są dosyć niefajne dla europejskich widzów, ale no jak wiemy,
0: nie możemy wszystkiego.
1: W USA te strefy, jest dużo stref czasowych, więc ciężko też byłoby to tak zrobić, żeby było to dla nas całkowicie dobrze. No przed nami jeszcze takie ciekawe mecze w fazie grupowej, jak na przykład jutro Francja-Senegal.
0: Tak jest.
1: To ciekawe spotkanie.
0: Dzisiaj jeszcze Hiszpania i Republika Zielonego Przylądka, czyli kolejny debiutant po Curaçao, Jordanii i kimś jeszcze, już nawet nie wiem kto jeszcze, chyba Irak debiutuje. Także tych spotkań jeszcze trochę mamy. Teraz się cofniemy 16 lat do tyłu i ja posłuchamy sobie.
1: Tylko powiedzieć, że Shakira też nagrała teraz piosenkę.
0: Tak, no.
1: Mundial, ale jej nie puścimy, tylko puścimy tą właśnie lepszą, bardziej znaną. Też mi się wydaje, że lepszą.
0: Także puścimy ta, która leciała w Republice Południowej Afryki. Dokładnie tak. No i zostawiamy was z tą piosenką. My do tematu mundialu będziemy jeszcze wracać. Dobra, Shakira. Już się oddaję głos.

0: tam zagrał zespół Ich Troje i Michał Wiśniewski, a my wracamy jeszcze do Mundialu, dlatego że mówiliśmy o tych pozytywnych rzeczach związanych z Mundialem, ale nie ma też co ukrywać, że dużo jest też kontrowersji, dlatego że no, ceny biletów, jak wiemy, są dosyć wysokie, są wiele wyższe niż Mundial 4 lata temu, czy 8 lat temu. No, były też kwestie związane z polityką migracyjną Stanów Zjednoczonych, chociażby tylko piłkarze Uzbekistanu, którzy byli dosyć szczegółowo przeszukiwani, już się przybyli.
1: Sędzia somalijski, który został wpuszczony,
0: tak,
1: i też pełno kibiców, oczywiście. Ten problem z wizami w USA jest olbrzymi obecnie, ale słuchaj, to nie jest jakby problem, bo taki pan jest łysy, Gianni Infantino, i on powiedział tak: nie żyjemy na księżycu, żyjemy na ziemi. I tutaj już miałem takie: okej, faktycznie, masz rację, słuchamy dalej. Musimy uszanować, że nie jesteśmy królami świata, którzy mogą władać rządami i siłami porządkowymi. Jesteśmy organizacją sportową, która robi co może. Ważne jest, żeby czasem się uspokoić, wyluzować. Pracujemy nad wszystkim, czasami krzyki nie prowadzą do rozwiązania. Tak to powiedział szef jednej z największych organizacji sportowych na świecie, jeżeli nie największej. Ogólnie. No tak ogólnie.
0: Obok tego Komitetu Olimpijskiego Międzynarodowego.
1: No to myślę, że tak.
0: W każdym razie, no, to uspokoić, wyluzować, to jest w wolnym tłumaczeniu chill relax. Tak,
1: relax, take it easy, po prostu zaśpiewał.
0: Relax, take it easy. No jeszcze odniósł się pan Gianni Infantino, bo o nim mowa, do kwestii cen biletów, dlatego że bilety na finał mistrzostw, który odbędzie się 19 lipca w New Jersey, na stadionie w New Jersey, zaczynają się od około $4,200.
1: Boże święty.
0: A na porównanie najtańsze bilety na finał w 2022 kosztowały około $600, więc no, jest to kilkukrotne wyższe ceny. No, na mecze fazy grupowej też są wyższe na obecnym turnieju. No a pan Gianni tutaj argumentuje, że średnia cena biletu w wysokości $500 jest niższa niż średnia cena na mecze w fazie playoff w sportach popularnych w USA. No czyli to pewnie ma na myśli koszykówkę i futbol amerykański.
1: Pewnie tak, i to może mieć sens, bo wiemy, że w USA też z tym jest, no czy nie, że problem, ale tak po prostu to wygląda, i też mówisz, że pieniądze zarobione przez FIFA na biletach między innymi będą wykorzystywane do finansowania piłki nożnej najbiedniejszych krajach, i tam wymienisz Sudan czy Butan. No nie wiem, no może tak będzie.
0: No może będzie.
1: Jak możesz nie uwierzyć? Wojtek, uspokój się.
0: Wiadomo,
1: wyluzuj.
0: FIFA to jest bardzo wiarygodna organizacja, jak wiemy.
1: No tak.
0: Wielkim zaufaniu.
1: I tak da się jakoś to wszystko odstawić na bok, po prostu zamknąć trochę oczy i nacieszyć się chociaż mundialem, bo tyle nam chyba zostało, żeby wywiesić trochę tą flagę, pomachać nią, że się poddajemy. Panie Infantino, niech pan już przestanie mówić, po prostu oglądajmy te mecze. No, kontrowersji z tym mundialem jeszcze będzie sporo, niestety.
0: Najlepiej na pewno właśnie tutaj zająć się głównie oglądaniem meczów i nie myśleć o kwestiach związanych z robieniem polityki na tych mistrzostwach, bo niestety to jest też robione.
1: No.
0: Niestety też to trzeba podkreślić, ale teraz słuchając tej piosenki, która poleci, myślę, że można się cofnąć do czasu, kiedy faktycznie ta piłka nożna była dla może nie, no też była skomercjalizowana, to nie ma
1: to już
0: tego.
1: To już od dawna,
0: to już od jakichś, myślę, 40-50 lat tak jest. Bardziej miałem na myśli, że wtedy jako dzieci kilkuletnie jednak patrzyliśmy na to bardziej romantyczny sposób i chyba ta piosenka też jest takim podkreśleniem tych czasów, a mam na myśli piosenkę Waving Flag i Kanan. To oczywiście z mundialu BPA. To druga piosenka, to Shakira.
1: Nie tylko Shakira, także taki duet nam teraz będzie grać, a my schodzimy na chwilę z anteny i słuchajcie tego.

0: częściej czeka za progiem, to śpiewa Magda Bereda w piosence Arbuzowy zachód słońca. Zakładam, że chodzi o kolor po prostu, dlatego się wzięło taka nazwa.
1: No teraz jeszcze raz o mundialu powiemy. Bo
0: mieliśmy może ostatni, ale nie obiecujemy nic.
1: Mieliśmy to powiedzieć wcześniej, ale trochę to tutaj zaginęło. No mianowicie to, że na Mistrzostwach Świata w nocy z wtorku na środę w Kansas City, czyli jednak w Kansas są mistrzostwa.
0: Jednak tak, demagog szybki poszedł.
1: Tak, zadebiutuje na piłkarskich Mistrzostwach Świata sędzia z Poznania, Adam Kupsik. To jest asystent Szymona Marciniaka, który będzie sędziował na linii. Będzie biegał i właśnie pokazywał, czy jest spalony, czy nie.
0: No między innymi też auty rożne.
1: Tak, jeszcze auty rożne. Różne tutaj będzie robił rzeczy. On ma 39 lat. Z zawodu jest prawnikiem. Ma własną kancelarię prawniczą, ale jak widać, to nie jest jego
0: to może będzie może będzie sędzią i sędzią. No, kto wie?
1: No nie, no jak ma kancelarię, to bardziej jest...
0: No dobra, no to był żart,
1: Wojtek. Tak, wiem, że to był żart. Ale w każdym razie jest pierwszym wielkopolskim sędzią piłkarskim, który znalazł się w zespole arbitrów prowadzących mecze Mistrzostw Świata. To jest warte podkreślenia.
0: Tak, w Katarze go nie było, ale był na Euro rozgrywanych w Niemczech w 2024 roku, tak. A teraz będzie debiutował właśnie Marciniak. Wcześniej miał trochę inną ekipę, a teraz właśnie pan Kupsik, także fajny progres, każdy szczebel, bo tak. I sędziował już Ekstraklasę od 2014 roku, sędziował europejskie rozgrywki w różnych pucharach, Euro 2024, tak, a teraz Mundial.
1: Do właśnie tego zespołu Szymona Marciniaka, który już sędziuje Mundial trzeci raz, o ile się nie mylę, to jest to jego trzeci mundial. Tak, był w trzecim. Dobrze. W 2018 też sędziował.
0: Tak,
1: pamiętam.
0: Tak.
1: No to dołączył właśnie pan Adam do tego zespołu w 2023 roku, czyli tuż po mundialu. No i teraz ma taką chyba największą szansę w swoim życiu. Ten mecz będzie to mecz Argentyny, o ile się nie mylę.
0: Tak jest,
1: z Algierią. Tak, więc a to jeszcze taka ciekawostka mała, że Szymon Marciniak sędziował na mundialach najwięcej meczów ze wszystkich drużyn Argentyny, bo aż chyba 5.
0: No to naprawdę się tam lubią. No finał przecież też sędziował, gdzie Argentyna wygrała, także kto wie, może są jacyś fani teorii spiskowej, którzy już mówią, że Marciniak to tak jak z Legią w Ekstraklasie, że będzie za Argentyną. Kto wie, także mamy swoją dumę Wielkopolski, pana Adama Kupsika. Życzymy powodzenia na najbliższym meczu, całej oczywiście obsadzie sędziowskiej, bo no niestety są to jedyni Polacy, którzy nas reprezentują w USA, no tak, ale powodzenia panowie, sędziujcie dobrze, a teraz kolejny utwór, który nawiązuje do piłki nożnej. No przepraszamy was, ale nie możemy się dzisiaj powstrzymać. The Cup of Life od Rygiego Martina, które było w 2006 roku we Francji, z tego pamiętam.
1: Nie, no co ty, nie? W 98.
0: Co zgadasz?
1: Oczywiście,
0: to jest tak stara piosenka?
1: To jest
0: dobra.
1: Tak stara piosenka, no w 2018 czy tam 16, gdzie tam ta piosenka ma 30 lat już prawie. Co warto podkreślić. No brzmi na mniej.
0: No właśnie, stąd może. Tak, 98, przepraszam cię najmocniej.
1: Tutaj zaliczyłeś dosyć duży.
0: Ale powiedziałeś, że Francja.
1: Ale miałeś rację, że Francja. Bo w 98 roku Mistrzostwa Świata były we Francji, a w 16 oczywiście Mistrzostwa Europy. Wtedy Polska doszła do
0: ćwierćfinału. Powiedziałem, że w 6, ale nieważne już.
1: A ja zrozumiałem w 16, ale miałeś po części rację, bo w 16 też były we Francji.

0: promocję.
1: Czy wiesz, który kraj postarza swoich obywateli o rok oraz uwielbia medycynę estetyczną, Fryderyka Chopina i kiszoną kapustę? To Korea Południowa. A w Radiu Meteor jest miejsce, w którym poznasz wiele podobnych ciekawostek, dowiesz się więcej o historii, zwyczajach i popkulturze tego kraju, a przede wszystkim przekonasz się, jak interesująca i różnorodna jest koreańska muzyka. To miejsce to Stacja Seul, co drugi piątek o 17. Zapraszam, Lena Czerniak.
2: Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor.
0: Autopromocja.
3: Słuchasz Radia Meteor.

Już tutaj się Adele rozpędza swoją piosenką, ale ja tylko jeszcze powiem, że jest 8:27, do 26 jeszcze, 26:27, za 3 minuty będzie 8:30, a wtedy oczywiście na antenie Radio Meteor pierwsze dzisiaj Buchta Wieści.

0: Dominika Seweryńska.
1: Roch Orzechowski.
0: Zapraszamy. Ludzkie szczątki w Poznaniu.
1: Poznańskie targi wolontariatu.
0: Pożar akademickiej pralki.
1: Pogoda na dziś.
0: Na terenie Wilczego Młyna w Poznaniu podczas prac budowlanych odkryto ludzkie szczątki. O sprawie jako pierwsza poinformowało WTK. Na miejscu pojawiły się służby, które zabezpieczyły znalezisko i rozpoczęły wyjaśnianie jego pochodzenia.
2: Tutaj jak robili ten chodnik, jak jeszcze była stara lechicka, 20 lat temu to mogło być, jak wracałem do szkoły podstawowej tutaj do Łokietka. Chodzą tą drogą, to było widać już wcześniej, więcej do tych kości było widać, jakieś tam nawet na przykład części czaszki albo coś. Tylko że to psy wszystko tam powykopywały kiedyś swojego czasu i wynosiły gdzieś.
1: Mówi Tomasz Konopiński, radny osiedla na Ramowice, a zarazem odkrywca szczątek. Na miejsce wezwano służby.
3: Na miejscu pracowali policjanci. Przeprowadzano tam czynności wraz z antropologiem i technikiem kryminalistycznym. O całej sprawie powiadomiono prokuratora, którego decyzją te kości zostały zabezpieczone do Zakładu Medycyny Sądowej do dalszych badań.
0: Rejon Wilczego Młyna i Naramowic był miejscem walk o Poznań pod koniec II wojny światowej, dlatego służby nie wykluczają także takiego scenariusza.
1: Mówi młodszy aspirant Anna Kluś z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Śledczy sprawdzają teraz, czy szczątki mogą mieć związek z przestępstwem, czy są pozostałością wydarzeń historycznych. Informacje zbierał Stanisław Mazurczak.
0: Poznań promuje bezinteresowną pomoc. Wczoraj od godziny 10 do 16 odbyły się poznańskie targi wolontariatu w Parku Wilsona. To już czwarta edycja tego wydarzenia, w której udział wzięło 31 najróżniejszych organizacji oraz instytucji, którzy wystawili swoje namioty.
1: Między innymi wystawcy oferowali darmową pomoc w nauce języka angielskiego i polskiego, pomoc medyczną, wsparcie dla niepełnosprawnych oraz seniorów. Odbyły się również warsztaty artystyczne dla dzieci i dorosłych, czy różne animacje integracyjne.
0: Działała również strefa doświadczeń, której założeniem była zmiana perspektywy osób zdrowych i chwilowe pozbycie się ich podstawowych zmysłów, by poczuli się jak osoby niepełnosprawne.
1: Akcja gaśnicza w Akademiku na ulicy Rokietnickiej. O godzinie 16 poznańska Straż Pożarna otrzymała zgłoszenie o pożarze w jednym z poznańskich akademików należącego do Uniwersytetu Medycznego.
0: Jak się okazało, pożar pojawił się w pralni na trzecim piętrze i to właśnie jedna z pralek zajęła się ogniem. Jeszcze przed przybyciem służb ewakuowano 30 osób, a strażacy musieli ewakuować tylko jednego 20-latka.
1: Mężczyzna trafił do szpitala przez zatrucie dymem. Nikt inny nie został ranny, a pożar został ugaszony przez 5 zastępów Straży Pożarnej.
4: Pogoda w Radiu Meteor.
0: Dobrze słyszeliśmy tutaj grzmot, ponieważ wczoraj były piękne burze.
1: Nie wiem, czy

Dokładnie tak. Rano trochę jeszcze padało, ale teraz dopiero, tak jak już mówiłaś, o 17 ciśnienie też będzie niskie, tylko 1011 hektopaskali, a wiatr raczej mocny, także dobrych wieści nie mamy. Da się jakoś przeżyć w takiej pogodzie, bo też niedługo ma się ocieplić najbliższy weekend, z tego co widziałem 30 stopni około, także musimy trochę poczekać, aż będzie po prostu przyjemniej, no i trzeba przeżyć ten dzień i jutrzejszy i następny.

0: Rano Meteor.
1: Jak słyszeliśmy przed chwilą, może pogoda niekoniecznie zgadza się z tematem, który teraz omówimy.
2: Teraz niedługo będzie się zgadzać.
1: Ale nie, za tydzień będzie się zgadzać, dlatego że za tydzień będziemy mieli już ciepło znowu.
2: Już skandalicznie dużo ciepło.
1: I już tak pozostanie raczej do, no myślę, że do końca sierpnia, a myślę, że i nawet
2: nie,
1: dłużej.
2: Wojtek, nie krakaj, proszę cię.
1: No nie, no ale chodzi mi o to, że nie będzie poniżej 20 stopni, o to chodzi.
2: Dobrze, wierzę ci.
1: W każdym razie będziemy mówić o klimatyzacji. Dlaczego? Dlatego, że klimatyzacja no nigdyś raczej była bardziej popularna w miejscach takich bardziej publicznych, do których chodzi dużo osób, na przykład z biurowcami, z galeriami handlowymi, ze sklepami, czy z hotelami.
2: A autobusy teraz, nawet.
1: W autobusie, no wiesz, kiedyś w starych jakichś Ikarusach to mogłeś sobie co najwyżej pomarzyć.
2: Kiedyś to może tak.
1: Ale w każdym razie klimatyzacja coraz częściej trafia też do domów i mieszkań, zwłaszcza, że no, te upały, które mamy, coraz częściej są bardziej dokuczliwe, jeżeli już się pojawiają. Jednak no, nie jest, klimatyzatory nie są najzdrowszym sprzętem, bo zużywają dużo, dużo wody, a także dużo energii elektrycznej. Około 10% światowego zużycia energii elektrycznej to jest właśnie urządzenia służące, przepraszam, służące do chłodzenia.
2: No tak, no i to pojawia się wtedy problem. Ja mam taki w pokoju wiatraczek po prostu wtedy, no ale to też jest urządzenie służące do chłodzenia, więc to pewnie podobna kategoria. No i mamy porady, co zrobić, i bardzo mi się podoba pierwsza porada, czyli po prostu ograniczyć ilość ciepła dostającego się do wnętrza budynku.
1: No mega, to
2: ma trochę sensu, ale tutaj są porady, tak, czyli mamy rolety zewnętrzne, czyli po prostu, znaczy ja myślę, że dużo osób ma coś takiego jak ja, że jest dużo słońca, to zamykasz rolet. Ja nawet nie obchodzi mnie to, że będzie za ciepło, tylko po prostu to słońce mnie już draszy w tym momencie.
1: No ja akurat tam, gdzie mieszkam, niestety nie mam rolet, bo roleta mi się zerwała, nie umiem jej przykleić.
2: Przyjdziemy, naprawimy.
1: Dobrze, ale w każdym razie, no duże jest to obciążenie, ta klimatyzacja. A w gęsto zabudowanych miastach tysiące pracujących jednocześnie urządzeń mogą dodatkowo podnosić temperaturę ulic i podwórek. Mogą też działać na atmosferę bardziej niż dwutlenek węgla nawet.
2: Zostawmy już tą atmosferę w spokoju, ona już ma dość.
1: Gazy cieplarniane, także no nie jest to do końca zdrowe i nie jest to w sumie zbyt ekologiczne.
2: No ale znaczenie też generalnie na to, jak u nas jest ciepło, zimno, ma też otoczenie budynku. Jak masz jakieś drzewa, pnącza,
1: no tak,
2: nie wiem, czy masz pnącza przy bloku.
1: Też ma sens, no może pnącz nie mam, ale no bok są drzewa, aczkolwiek to nie na wysokości mojego okna, bo mieszkam na 8 piętrze, więc no, no. Raczej tutaj nie pomoże to. W każdym razie, no na pewno takim pierwszym krokiem, tak jak wspominaliśmy, powinno być ograniczenie ilości ciepła, które się dostaje do wnętrza budynku. Tylko no właśnie, jak to zrobić?
2: No to już tutaj dałem kilka porad. No te zasłony to jest taka najłatwiejsza. Jakieś okienice, markizy, no i tak dalej, i tak dalej. Także ta dobra izolacja, jeszcze fotowoltaika i te wszystkie zielone dachy
1: jeszcze
2: są przydatne.
1: Kwestia jest taka, że jak jest bardzo gorąco, to wbrew pozorom otwieranie okna wcale nie jest najlepszym pomysłem.
2: No absolutnie nie. W sensie, no to wtedy jest taka tak zwana rozkminka, co zrobić, czy otworzyć, czy nie, no bo i tak źle, i tak niedobrze. No ale ja polecam po prostu sobie kupić wiatraczek, taki jakiś, który tyle nie zużywa akurat, ile klimatyzacja nie jest wtedy aż tak źle. No dobrze, no to tyle. Myślę, że jeszcze kilku innych porankowiczów wam da takie porady, kiedy już będzie bliżej tych ciepłych dni, bo na razie przez parę następnych nie będzie aż tak, żeby potrzebować takich porad.
1: Będzie już 20 stopni, wiem, że to nie jest upał, ale już jest ciepło. W środę będzie 23, więc z każdym dniem coraz lepiej, a w niedzielę będzie 34.
2: No ja nie rozumiem Polski, no ale nie muszę rozumieć. To i tak jest piękne, ma to swój urok, że chociażby teraz jest 18 stopni, a w nocy ma być dzisiaj 15, no ale to się dowiecie też oczywiście o 10:30.
1: No się dowiedzieli w sumie, ale też słuchajcie.
2: Taki mały spoiler.
1: To też jest ważne. Już. Dobra. Mamy przygotowaną piosenkę, która nie ma nic wspólnego z ciepłem, ale no, i tak jej posłuchamy, a moje tutaj takie wynikało z pewnych problemów technicznych, takie zawahania i tak powiem, że będzie to piosenka artystki, która się nazywa Sia.

0: Słuchajcie, mamy za pół godziny 9:30, co oznacza drugą WT Wieści. Już tutaj was trochę stizujemy, powiemy, co będzie, o czym będzie dokładnie, a chociażby będzie o zawodach pierwszej pomocy. Tam będziemy mieli materiał przygotowany przez jednego z naszych reporterów na ten temat, czy też spór o Ostrów Tubski, czyli dość ważne miejsce w Poznaniu, i o czym jeszcze będzie na tym serwisie.
1: Myślę, że bardzo ważna rzecz, która ostatnio wydarzyła się w Wielkopolsce i jest o tym bardzo, bardzo głośno, czyli pewien wypadek samochodowy z udziałem pewnego pana, którego myślę, że wszyscy dobrze znają, pewnego posła, ale kogo to może nie będę zdradzać.
0: Nie, nie zdradzajmy.
2: Ja też nie zdradzam, tylko powiem, że się urodził w Kole, czyli w Wielkopolsce.
0: O, no to brawo, no to...
1: To idealnie pasuje.
2: To... I też całkiem niedawno, niedaleko ten wypadek był.
0: Tak, był chyba w tym powiecie właśnie i będzie też o urodzinach Bohdana Smolenia, które były w ten weekend, i o tym, jak wyglądały obchody i tak dalej, i tak dalej. Także zapraszamy was, a wy zostańcie z nami, bo zaraz z Wojtkiem będziemy was zabawiać w inny sposób, innymi wieściami bardziej ze świata, nie tylko z Poznania, ale pamiętajcie, 9:30 punkt, musicie być w Radiu Meteor.

0: Rano Meteor.
1: Czas na tłumaczenie piosenek.
2: Nadszedł czas.
1: Tym razem wcześniej, nie mogliśmy się po prostu powstrzymać.
2: Nie, no zawsze o tej porze mniej więcej.
1: Nie,
3: zazwyczaj
1: trochę później.
3: Było później,
1: tak? Tak, tak, właśnie, bo słuchajcie, Dominika jest u nas na porankach chyba od początku, od kiedy jesteśmy. Może raz czy dwa ominęła i dzisiaj stwierdziła, dobra, jest ostatni poranek, chłopaki, ja z wami zrobię wejście. Jesteśmy po prostu mega szczęśliwi, witamy cię, Dominiko. Tym razem bez serwisów, po prostu mówisz bez tekstu przed sobą, także gratuluję.
3: No właściwie to mam tekst przed sobą, ponieważ będziemy tłumaczyć piosenki, więc no muszę przeczytać ten tekst.
1: No dobra, masz rację. Także kochani, kto chce zacząć może?
3: A może panie mają pierwszeństwo?
1: Mają, no. Niech będzie, proszę cię.
3: Bądźcie na to gotowi, będzie to bardzo proste, więc zaczynamy od zwrotki. Jesteś moim ogniem, jedynym pragnieniem. Okay, uwierz, kiedy to mówię, chciałbym, żeby tak było. Rok już masz?
1: Dawaj, dalej, czytaj.
2: You are my fire.

0: Tak jest.
1: No to oczywiście wiadomo, że
2: Backstreet Boys, I Want It That Way.
0: Tak, powiedz mi dlaczego. Dobra, nie będę teraz tłumaczył na świeżo.
1: Ja chcę w ten tekstu. Sposób właściwie powinniśmy tłumaczyć.
0: O, ta się znalazł tutaj, nasz poliglota. Dobrze, Wojtek, to jak tak ładnie ci idzie, to teraz twoja kolej. Może coś trochę trudniejszego, ale nie poziom jako próbowy, proszę.
1: Ja bym
0: proszę.
1: Powiedział, że to nie jest aż tak trudne, zwłaszcza myślę, że rok będziesz kojarzył bardziej, bo jest to piosenka, która była w bajce bardzo popularnej, kiedy byliśmy dziećmi, takim filmie animowanym. No dobrze. Życie jest jak droga, po której podróżujesz. Jeden dzień spędzasz tu, a następnego już cię nie ma. Czasem się pochylasz, czasami stoisz, czasem pozwalasz się ponieść wiatrowi. Za każdymi mrocznymi drzwiami jest inny świat. No i tutaj tak sobie śpiewa, śpiewa. No i teraz refren. Życie to autostrada, którą chcę jechać całą noc.
0: No to jest moja ulubiona bajka na razie.
1: Moja też właśnie ulubiona bajka zawsze to była.
0: Nie, więc... moja ulubiona bajka to jest oczywiście Life is the Highway z Out. Ty nie oglądałaś Aut pewnie w ogóle.
2: Obejrzałam jedną część jako dziecko i nic nie pamiętam.
0: Okej, okay, no dobra.
1: Auta, ale... dla mnie to był mój ulubiony film animowany.
0: Mój też, do dzisiaj zresztą, tak.
1: Uważam, że do dzisiaj jest to bardzo dobry film. Kolejne części, druga może była trochę słabsza, ale
0: to
1: trzecia
0: było
1: była...
0: Biegach nagle, nie?
1: Tak, ale trzecia była też fajna. Druga tak. Też była fajna, byłem na niej w kinie nawet.
0: Taka głupkowata,
1: tylko
0: nie?
1: Tylko była trochę dziwna, ale faktycznie wszystkie, cała seria Aut była, myślę, całkiem fajna. Pewnie też będzie czwarta część w końcu.
0: Nie wątpię.
1: Zobaczymy jeszcze. No tak niektórzy mówią, że będzie. W każdym razie na razie były trzy, a ta piosenka, której teraz posłuchamy swoją drogą...
0: Dobra, to pochodzi... ja potem przetłumaczę swoją piosenkę, tak? Niech ci będzie. Nie, puszczaj.
1: Nie, mów.
0: Puszczaj.
1: Dobra, okej.
0: Okay. Puszczaj, Life is the Highway, bo Dominika musi teraz usłyszeć i powiedzieć, że zna, bo jak nie zna, no to chyba wyrzucimy ją z radia.

0: wejście ze mną.
1: Ja trochę... włączyłem specjalnie, żeby było słychać, jak śpiewasz.
0: No to nie pierwszy raz słuchać, jak śpiewam i nie po raz ostatni, bo teraz akurat nie będę śpiewał, będę recytować, żeby wam nie przeszkodzić. Utrudniłem trochę zadanie, no zobaczymy, na ile to właśnie będzie utrudnienie, gdyż ja będę tłumaczył polską piosenkę na angielski, a też biorąc pod uwagę mój fantastyczny akcent, to możliwe, że też wam nie pomoże. Także uwaga. It must... dobra, teraz czekajcie, muszę się przygotować. It must have been May in Grochów's Green Park. The sun was out and I saw your spark. You danced barefoot like a dream set free. And then the rain fell so suddenly.
1: Powtórz proszę pierwsze słowa, bo właśnie przez ten akcent trochę... Wydaje mi się, że wiem, o co chodzi, ale muszę się wsłuchać.
0: It must have been May in Grochów's Green Park. Yes, yes. Dobra, a mogę refren chociaż? No. Bo ty już wiesz, co? A ty tak. Wiesz, co, Mika?
2: Absolutnie nie.
0: Dobra, to lecimy dalej w takim razie. Wojtek, nie psuj zabawy. I didn't know what was wrong or right. The world was gone, you were all inside. You stood in rainbows like some spellbound light. The sun still shone, but the rain fell bright. Okej, okay, teraz refren. So many roads I walked alone without you. So many roads I wandered through to find you standing here in time. And then the rain would fall.
2: Nie mam byle tego pojęcia.
0: Żadnego nie masz pojęcia.
2: Właśnie kwestia jest też taka, że połowę słów nie zrozumiałam, ale...
0: Dobra, to przejdźmy przez refren. So many roads I walked alone without you.
2: Tyle dróg przeszedłem sam bez ciebie.
0: No! No i, ale ty Wojtek wiesz, czy też?
1: Na początku, jak mówiłeś o maju, tak? Bo tam
0: it must have been May in Grochów's Green Park. To Grochów's, no, to jest
1: to
0: polskie
1: był
0: słowo.
1: Maj, pachniało. A,
2: Grochów's. Musiał być maj w Green Grochowskim
0: Park. Parku. Grochów, Green Park.
2: Grochowski, Zielony Park.
1: No ja pomyślałem, że tu chodzi o piosenkę Mamy Miłodowicz, szczerze mówiąc, gdzie śpiewa, że to był Maj pachniała Saksa Kępa, ale tutaj za bardzo chyba uwierzyłem swój...
0: Chodzi o park na Grochowie, jak coś. Dobra, to przejdźmy do refrenu, może jeszcze się wam uda.
1: Czy to jest...
0: Refren.
1: Czekaj,
0: so many roads I walked alone without you.
2: Tyle dróg przyszedłem sam bez ciebie.
0: Dobra, so many lonely roads.
1: To jest piosenka Wilków.
2: Tyle samotnych dróg, o Jezus.
1: To jest piosenka
2: coś
1: Wilków. Tylko ja nie pamiętam tytułu.
0: Okej, okay, to zaraz wam powiem. Forever and for always, let's make this moment holy. So even in a blink, we hold the story. Forever and for always, na zawsze i na wieczność wilki. No,
1: tak, no.
0: No słuchajcie, no.
1: Ale ja wiedziałem, że to jest piosenka Wilków, jak już usłyszałem.
0: Potem tak, tak.
1: Tylko nie pamiętałem tytułu w ogóle.
0: Nie, to tłumaczenie też takie w sumie średnie, bo te słowa były trochę poprzemieszane.
2: A to nie jest, tyle samo.
0: Tak, a tutaj dostałem tłumaczenie, okay. Dlatego wam przetłumaczyłem so many lonely roads, bo normalnie było so many roads, ale dobrze. Powiedzmy, że się udało, zaliczamy na czwórkę, słuchajcie, za 7 minut.
1: Jeszcze raz, jak się piosenka nazywa?
0: Na zawsze i na wieczność.
1: Zawsze i na wieczność, tak. Dobrze, bo chciałem ją właśnie puścić, musiałem tutaj
0: no bo jest fajna.
1: Ją dodać do playlisty i właśnie ją puścimy, tak, no za 8 minut będzie wuchta wieści, za 7 nawet.
0: Tak jest, także teraz Wilki na zawsze i na wieczność, forever and for always.

0: Autopromocja.
1: J-Cole jest beznadziejny.
2: Sentinel wyprzedził swoją epokę.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać. Usłyszysz nas w najdziwniejszy środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Masz dość notowania na zajęciach?
4: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
3: Notatki z Poznania. We wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 17 w Radio Meteor. Autopromocja.
5: Cześć, pozdrawiamy słuchaczy Radia Meteor i zapraszamy Was już 20 czerwca do Chojnic na 11. edycję Intertone Festival. Zagrają Madball, Hamulec, Czerń, Meluzyna i inni. Zaczynamy o 14.30, czekamy na Was.

0: to promocja.
1: Czy zastanawialiście się kiedyś, ile prawdy jest w tym, co oglądacie? Jak Hollywood romantyzuje toksyczne związki? Dlaczego lęk w grach wideo wygląda inaczej niż w życiu? A może dlaczego bohaterowie filmów po traumie po prostu wstają i idą dalej? W audycji Społeczne Kadry bierzemy pod lupę najpopularniejsze dzieła popkultury i konfrontujemy je z wiedzą ekspertów. Razem z psychologami, terapeutami i socjologami oddzielamy fikcję od faktów, a szkodliwe mity od wartościowych historii. Społeczne Kadry co drugi poniedziałek o 17 w Radiu Meteor. Zaprasza Kacper.
0: Autopromocja.
2: 9.30 na zegarze, pora na Wuchtę Wieści.

0: Dominika Seweryńska.
1: Zapraszamy.
0: Zawody pierwszej pomocy.
1: Spór Ostrów Tubski.
0: Wypadek samochodowy z udziałem posła.
1: Urodziny Bohdana Smolenia.
0: 16 województw, 16 drużyn i

0: 16 specjalnie przygotowanych stacji. W Poznaniu odbył się finał 32 Mistrzostw Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża. W sobotę 13 czerwca uczniowie szkół średnich całej Polski sprawdzali swoje umiejętności ratowania życia.
1: Zawodnicy musieli zmierzyć się z realistycznymi scenariuszami, w których liczyła się nie tylko wiedza, ale także szybkość reakcji i współpraca całego zespołu. Większość zadań do ostatnich chwil pozostawała tajemnicą dla uczestników. Wyjątkiem była stacja poświęcona resuscytacji krążeniowo-oddechowej.
2: Kształtowanie umiejętności ratowania życia ludzkiego, ale też kształtowanie takiej postawy braku nieobojętności. Tak? To, co niestety dotyka nas często, to, że widzimy, że ktoś na przykład leży gdzieś i my przechodzimy obok, bo może ktoś inny podejdzie i ktoś inny zainteresuje się. Musimy mieć w sobie tą wrażliwość.
0: Mówi Radiu Meteor Janusz Skibiński, prezes Wielkopolskiego Okręgu Polskiego Czerwonego Krzyża. Podczas zawodów drużyny nie mogły obserwować wyników rywali. Każdy zespół musiał skupić się wyłącznie na własnych zadaniach i poprawnym wykonaniu kolejnych etapów rywalizacji.
1: Organizatorzy podkreślają, że mistrzostwa mają przede wszystkim uczyć odpowiedzialności i przełamywać obojętność wobec osób potrzebujących pomocy.
3: Jest podmiotem ochrony ludności, czyli jednym z tych, który jest najważniejszy, jest wpisany do ustawy, czyli my też wspieramy to, będziemy porozumienie niedługo podpisywać z Polskim Czerwonym Krzyżem. Także jest to bardzo ważna jednostka, która nas też wspiera w tym budowaniu systemu.
0: Mówi Karolina Fabisz-Szulc, pierwsza wicewojewoda Wielkopolska. W tegorocznym finale najlepsi okazali się reprezentanci Wielkopolski, czyli drużyna z pierwszego liceum ogólnokształcącego w Kępnie.
1: Zawody były także okazją do pokazania młodzieży, że podstawowe umiejętności ratownicze mogą mieć znaczenie w codziennych sytuacjach, na ulicy, w szkole czy podczas wakacyjnego wypoczynku. Materiał przygotował Stanisław Mazurczak.
0: Ostrów Tumski to miejsce związane z początkami państwa polskiego, ale także teren, którego przyszłość budzi coraz większe emocje. Podczas spaceru w ramach Europejskich Dni Archeologii mieszkańcy poznawali mniej znane części wyspy i rozmawiali o jej ochronie.
1: Jednym z tematów była planowana zabudowa części Ostrowa Tumskiego. Organizatorzy chcieli zwrócić uwagę na znaczenie tego obszaru i zagrożenia, jakie mogą wpłynąć na jego przyszłość.
4: Bo jeżeli mówimy o tym, że tutaj powstanie osiedle, to osiedle będzie miało głębokie garaże. Te garaże będą stanowiły coś w rodzaju tam. To woda płynąca od strony południa na północ będzie trafiała na te tamy, tak? I będzie musiała się cofać, a cofać się będzie właśnie w kierunku katedry, Kościoła Najświętszej Marii Panny, Akademii Lubrańskiego, Psalterii.
0: Mówi Agnieszka Stępin z rezerwatu archeologicznego Geniusz Loci w Poznaniu. Spacer był pierwszym takim wydarzeniem, ale organizatorzy zapowiadają kolejne.
1: Podkreślają, że część terenu wciąż nie została dokładnie przebadana archeologicznie. Eksperci zwracają uwagę także na wpływ ruchu samochodowego, spalin oraz wód warty na zabytkową

0: tematem rozmów między mieszkańcami, ekspertami i władzami miasta. Materiał przygotował Stanisław Mazurczak.
1: 19-latek wjechał w samochód, którym podróżował poseł PiS Przemysław Czarnek. Jak informuje młodszy inspirant Andrzej Borowiak, do wypadku doszło o godzinie 17.15 w miejscowości
0: Smulsko. Zakierowany przez 9-latka nie ustąpił pierwszeństwa i wjechał z drogi podporządkowanej przed jadącego Volkswagena. W wyniku wypadku do szpitala trafiła pasażerka z Opla. Ratownicy medyczni udzielili również pomocy pasażerce z Volkswagena. Innym osobom podróżującym tym samochodem nic się nie stało.
1: Jak zaznaczył rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, poseł Przemysław Czarnek był jedynie pasażerem Volkswagena. Nie prowadził on samochodu.
0: Jak co roku mieszkańcy Poznania uczcili urodziny Bogdana Smolenia, czyli jednego z najbardziej znanych polskich artystów kabaretowych. Satyryk zmarł w 2016 roku w wieku 69 lat, a za życia był bardzo mocno związany z Poznaniem.
1: Na jego cześć nazwano skwer na rogu ulicy Strzeleckiej i Rybaki. Tam też odbyło się wydarzenie plenerowe w celu uczczenia jego pamięci. Obchody rozpoczęły się o godzinie 17 występem Rokietnickiej Orkiestry Dętej, a następnie mieszkańcy mogli skosztować oferty gastronomicznej przygotowanej przez Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego.
0: Na koniec wydarzenia wystąpiło dwóch kabareciarzy, Marcin Samolczyk oraz Leon Faraon, a ostatni występ należał do muzyka Dominika Czurza.

0: Rano Meteor.
1: Słuchajcie, przeczytałem pewną rzecz i poczułem się trochę jak w 2020, kiedy były te wszystkie sklepy już...
2: W PRL-u bardziej trochę.
1: Ale ty nie żyłeś w PRL-u.
2: No nie, ale wtedy takie rzeczy były dosyć powszechne.
1: No dobra, no ale tak z naszych czasów, no to tak mi się skojarzył ten 2020, bo wtedy były te wszystkie obostrzenia też, że mogłeś kupować do kilku kilogramów czegoś, do tak. iluś tam opakowań właśnie papieru toaletowego i ludzie i tak wychodzili z pełnymi opakowaniami i tak dalej, no ale chyba nikt... Tak mi się wydaje, no możliwe, że się mylę, w czasie COVID-a nie wyszedł ze sklepu z 36 opakowaniami papieru toaletowego.
2: Ja myślę, że chyba mogły być podobne przypadki, no i z kilogramami makaronu i ryżu oczywiście, i wody.
1: Tak, także dobrze, że wtedy te obostrzenia powstały, bo to naprawdę ludzie jak na apokalipsę się pakowali. Ale tak, w Żyrardowie, na gdzie indziej, pojawił się pan, który zobaczył właśnie dużo opakowań papieru toaletowego przed sklepem na paletach i stwierdził, no to chyba darmowe, nie?
2: No tak.
1: I je wziął. I ich łączna wartość to było ponad 1000 zł, bo papier toaletowy, nie wiem czy wiecie, ale nie jest wcale taki tani, jak się wydaje. I teraz groził aż do 5 lat pozbawienia wolności.
2: Ukradł 36 opakowań papieru toaletowego, łącznie 1800 rolek, a wartość skradzionego towaru oszacowano na 1070 zł.
1: Czyli jedna rolka to złotówka.
2: Nie wiem, teraz nie policzę.
1: No w sensie z tego co powiedziałeś tak wynika.
2: No tak, okej, okay, no ja nie umiem tak szybko liczyć. W każdym razie nie jest to już wykroczenie, no bo wykroczenie jest do 500 zł, przypominamy, więc popełnił przestępstwo, no a o sprawie powiadomiono policjantów z Wydziału Kryminalnego Policji w Żyrardowie, którzy przeanalizowali nagrania z monitoringu, aby ustalić tożsamość tego złodzieja. No i tego samego dnia, czyli 9 czerwca, zatrzymano podejrzanego, który miał przy sobie skradziony towar.
1: Ciężko
2: na
1: to
2: uczynku go złapał.
1: Ciężko to ukryć tak naprawdę. Jestem ciekaw, po co mu tyle tego tak naprawdę. Czy on po prostu stwierdził, że jak leży, to weźmie.
2: Może chciał na rynku sprzedać. Nie wiem, pewnie że Żyrardowie też mają jakiś targ taki, jak w Poznaniu mamy na przykład na rynku Łazarskim czy Jeżyckim i tam chciał sprzedać papier toaletowy.
1: No ale mało kto chyba jeździ na taki rynek i chce w celu kupienia papieru, nie?
2: Może właśnie, tak jak mówiłem, się zatrzymał albo w COVID-zie, albo w PRL-u, gdzie, jak wiemy, papieru toaletowego nie było i to był drogocenny towar, więc może stwierdził, że to może nadal nie mają w Polsce papieru i ten, może jakiś interes na tym zrobię, no ale nie wyszło.
1: No nie, interesu nie zrobi, raczej na tym straci, no zobaczymy, na ile zostanie skazany, no jeżeli to będzie faktycznie 5 lat pozbawienia wolności, no to...
2: Nie, no mnie
1: raczej
2: dostanie,
1: nie, no ale jeżeli wyjdzie, to...
2: Pewnie w zawieszeniu.
1: Jeżeli to wyjdzie nawet rok, no to może powiedzieć tylko, och, jaką ja głupotę zrobiłem, no bo trochę tak to brzmi, no to teraz nam Sylwia Grzeszczak pośpiewa, my jeszcze z wami będziemy chwilę, ale niedługo się będziemy też żegnać.

0: Rano Meteor.
1: I teraz po raz ostatni chyba puściłem ten jingle. Właśnie
2: tak.
1: W tym roku akademicki mówię oczywiście o sobie, bo te poranki będą też jeszcze przez cały tydzień.
2: Jeszcze
1: cztery pozostały, ale ja puściłem w swojej osobie ostatni raz i na zakończenie powiemy tradycyjnie horoskop na dzisiejszy dzień.
2: Oczywiście.
1: Także, może ja zacznę, bo miałem zacząć od wodnika. Wodnik to oczywiście w tej klasyfikacji jest pierwszy znak zodiaku. Tak więc, księżyc w Trygonie sprawi, że będziesz w dobrym nastroju. Przydasz się innym ludziom, bo będziesz miał świetne wyczucie nastrojów. Zasłużysz na uznanie i ktoś, komu dzisiaj pomożesz, będzie cię chętnie wspierać w przyszłości. Po południu zajmij się najbliższymi relacjami, znajdź czas na wspólną kolację czy spacer. Miłości też masz powodzenie, a jeśli jesteś samotny, to szukaj nowych znajomości. Będąc w opozycji, zapewni ci uznanie.
3: Myślę, że to są bardzo dobre wiadomości dla wszystkich wodników.
2: Brawo, wodnicy.
1: Brawo, wodnik.
3: Miejmy nadzieję, że nie będą samotni. Natomiast ja mam teraz świetny horoskop dla lwa. Słuchajcie tego. Jest to dobry dzień na prezentacje, rozmowy i załatwianie spraw, które wymagają pewności siebie. Tutaj trzeba być pewnym siebie. Uważaj tylko, żeby nie przesadzić z dominowaniem innych, bo ktoś może się poczuć zepchnięty na bok. Finansowo możliwy nieplanowany wydatek związany z wygodą albo wyglądem. Wieczorem dostaniesz wiadomość, która poprawi ci humor bardziej niż poranna kawa. To będzie dynamiczny, ale całkiem satysfakcjonujący dzień.
2: A to jest takie nawiązanie, bo lwy według znaku zodiaku mają dominują, nie? I mają dzisiaj nie dominować za bardzo, żeby nikt się nie poczuł przykro.
3: Dzisiaj muszą się powstrzymywać troszeczkę.
2: No to przykro mi, inne lwy, nie możecie dzisiaj dominować ludzi. Słuchajcie, a tymczasem co uwagi? Uwagi tak, Wenus w sekstylu będzie o ciebie szczególnie dbać. Dzień pełen będzie emocji, a spotkania towarzyskie i randki upłyną w gorącej atmosferze. Ale dzisiaj dzień będzie, Wojtek, pytaj o wszystko i bądź dobrej myśli, a twoje wysiłki zostaną docenione. Przyjaciele zaskoczą cię nową propozycją. Zmienisz ułożone wcześniej plany, ale będzie warto zacząć nową sprawę. No to tutaj dla detektywa Krzysztofa Rotkowskiego chyba dzisiaj horoskop. Jeśli wieczorem pojawi się szansa na romantyczną znajomość, korzystaj z okazji.
1: Dobrze, będę pamiętał.
2: Korzystajcie.
1: Nie wiem, czy się taka pojawi. Wierzę, że tak. No dobra. Nie wiem, co teraz powiedzieć. Nadszedł czas.
2: No to tak wiesz, jak piłkarz ogłasza emeryturę po iluś tam latach, to my teraz tak trochę.
1: Tak, no od drugiego dnia marca tutaj byliśmy w takim składzie. No akurat dzisiaj nie, ale po części tak. Od drugiego dnia marca byliśmy w trójkę. Łącznie było około chyba 17 tych poranków, jeśli nie byłem, albo 16.
2: Naprawdę?
1: Tak, bo na początku sobie liczyłem z ciekawości, że wiesz, w celach takich dla siebie informacyjnych. Nie we wszystkich byliśmy w całym składzie, ale myślę, że w ponad połowie byliśmy. Także dziękujemy bardzo za słuchanie w poniedziałkowe poranki. Ja też dziękuję za słuchanie przez cały rok, bo ja też jesienią prowadziłem poranki w poniedziałki z Ziemowitem i Alicją. Także jeszcze raz bardzo dziękuję. Dziękujemy.
2: Tak, ja też bardzo dziękuję. Też za Jakuba Lubawego powiem. Ja też bardzo dziękuję.
1: No dobra, nie parodujmy kolegi.
2: Nie, ja chciałem oddać jak najlepiej. No.
1: Dobrze, ale tak, myślę, że Jakub też bardzo dziękujemy. Zapraszamy do słuchania Radia Meteor nadal. Za chwilę kto późno wstaje.
2: Alicja, Julia Cicha.
1: Alicja, właśnie
2: być.
1: Wspomniana Alicja Rychiewicz i Julia Cicha będą do 13. Też po raz ostatni w takim składzie. No i co? Dziękujemy jeszcze raz. Dzisiaj byli z wami
2: Rocha Rzechowski, Jakub Lubawy.
1: Jakub Lubawy i Wojciech Piasny. Zastanawiałem się, jaką piosenkę dać na właśnie sam koniec, więc wymyśliłem taką trochę inną, No to też jest znana piosenka, ale taką, w której Nelly Furtado śpiewa, że wszystkie dobre rzeczy muszą kiedyś się skończyć. Ciekawe, czy poleci. Kurczę, a to jest ta, że nie poleci.
2: No dobra, to poleci.
1: Inna poleci, a ta poleci za chwilę. Nie może być za łatwo. Pamiętajcie, kochani, że trzeba przeciwnościom tutaj właśnie przeciwstawiać.
2: Przeciwstawiać się, dokładnie, więc teraz piosenka dla wodników, czyli Woda od Tylee. Zapraszamy i dziękuję wam jeszcze raz.
1: O, tak, Wojtek, może jednak ten, bo to jest chyba tutaj mały... Dobra. Nie, jednak
2: Let him cook. Jednak Tylee? No dobrze, no to słuchamy Tylee w takim razie. Dziękujemy jeszcze raz i miłego dnia wam życzymy.

0: J. Cole jest beznadziejny.
1: Sentino wyprzedził swoją epokę.
0: Ocenzurowali nas.
1: Polska niegotowa.
0: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
1: Drake się zaczął na Skorpionie.
0: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
1: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób, a usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
2: Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor. Maciej Gudowski.
3: Wybiła 10:30, więc pora na wuchtę wieści, którą poprowadzą Roch Orzechowski i Dominika Seweryńska.

0: podsumowanie Etnoport.
1: Srebrna pieczęć miasta Poznania dla teatru.
0: Płatne staże w Urzędzie Miasta Poznania.
1: Pogoda na jutro.
0: 4 dni muzycznej podróży przez różne zakątki świata dobiegły końca. W Poznaniu zakończyła się 19. edycja festiwalu Etnoport, który ponownie przyciągnął miłośników muzyki tradycyjnej i kultur z różnych kontynentów.
1: Na festiwalowych scenach można było usłyszeć artystów m.in. z Hiszpanii, Iranu, Maroka, Senegalu czy Gruzji. Jednym z występów, który szczególnie zapadł w pamięć publiczności, był koncert hiszpańskiego zespołu Vigiela, łączącego tradycyjne brzmienia regionu La Mancha z energią flamenco.
2: Ja jestem zauroczona tym zespołem, ponieważ jest taki bardzo naturalny, pochodzą z regionu La Mancha w Kastylii, czyli region, skąd pochodził słynny Don Quixote i tam walczył z wiatrakami. I to jest takie bardzo naturalne, prawdziwe, rootsowe flamenco.
0: Mówi Bożena Szota, dyrektorka festiwalu Etnoport. Tegoroczna edycja odbywała się w kilku przestrzeniach Centrum Kultury Zamek, m.in. w Parku Adama Mickiewicza, na Dziedzińcu Zamkowym oraz w Wielkiej Sali.
1: Oprócz koncertów na uczestników czekały także warsztaty, spotkania, pokazy filmów i wydarzenia dla najmłodszych. Organizatorzy przyznają, że pogoda momentami utrudniała udział w wydarzeniach, jednak mimo deszczu frekwencja była bardzo dobra.
2: Trochę z obawą spoglądamy w niebo, bo właśnie pada, ale ogólnie tak, frekwencja ma szansę być większa niż w zeszłym roku. Ale rzeczywiście część osób po prostu czasem rezygnuje z wyjścia z domu, kiedy pada deszcz.
0: Dodaje Bożena Szota, dyrektorka festiwalu Etnoport. Etnoport po raz kolejny postawił na muzykę, która łączy różne tradycje i pokazuje, że mimo odległości geograficznych, artyści mogą opowiadać wspólną historię. Materiał przygotował Stanisław Mazurczak.
1: Teatr animacji został wyróżniony srebrną pieczęcią miasta Poznania. Jego historia sięga 1945 roku.
0: To właśnie wtedy, zaledwie kilka miesięcy po zakończeniu wojny, w Poznaniu powstał pierwszy teatr lalkowy, działający początkowo jako poznański teatr marionetek. Wyróżnienie wręczył prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak, podkreślając szczególną rolę, jaką teatr odgrywa w życiu kulturalnym miasta.
1: Jak zaznaczył, instytucja od lat nie tylko prezentuje spektakle, ale również kształtuje wrażliwość artystyczną najmłodszych widzów, rozwija ich wyobraźnię i buduje mosty między różnymi grupami społecznymi.
0: Dziś mija termin zgłoszeń do kolejnej edycji programu staży studenckich organizowanego przez Urząd Miasta Poznania. Tegoroczna edycja programu oferuje aż 102 miejsca stażowe.
1: Najwięcej z nich przygotowano w Urzędzie Miasta Poznania, ale młodzi ludzie będą mogli zdobywać doświadczenie także w innych miejskich instytucjach. Stażystów poszukują również Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Poznańskie Centrum Świadczeń, Ogród Zoologiczny oraz Geopos.
0: Osoby, które marzą o zdobyciu praktycznych umiejętności zawodowych, mają jeszcze ostatnie godziny na przesłanie swoich aplikacji.
3: Pogoda w Radiu Meteor.
1: No, jutrzejsza pogoda prezentuje się odrobinkę lepiej niż dzisiaj. Przynajmniej nie będziemy mieć tak niskich temperatur, ponieważ przekroczymy liczbę 20. W najcieplejszym momencie dnia będzie 21 stopni. W nocy do 14, więc dość zimno, ale nie jest najgorzej. No i będziemy mieć trochę słońca, mimo paru chmur.
0: No i co najważniejsze, jutro nie ma padać podobno. Oczywiście nic nie mówimy na pewno, ale wierzymy w to, że tym razem żadnego deszczu nie będzie, bo
1: nie
0: dzisiaj jeszcze
1: mówimy
0: ma być...
1: na pewno. Mówimy na pewno,
0: dobra,
1: nie będzie padać.
0: Testujemy, nie będzie padać. Jeżeli chodzi o wiatr, to dalej będzie wiał, tak jak dzisiaj, i ciśnienie znów niskie, no ale idziemy powoli krokami do przodu i nie będzie aż tak tragicznie jak dzisiaj.

0: późno wstaję. Słuchasz Radia Meteor.
1: Dzisiaj tak po wuchcie wieści, ale się meldujemy na posterunku tutaj ostatnie, kto późno wstaje w tym składzie poniedziałkowym, w tym roku akademickim, ale spokojnie, spokojnie, jeszcze dużo emocji w Radiu Meteor będzie, ale witają się z wami
2: Julia Cicha
1: i Alicja Rychlewicz. No co nam dzisiaj, co nam dzisiaj podamy na tacy, Jula?
2: Na razie może The Smashing Pumpkins, to ten lata.
1: Myślę, że dobry wybór. The world is a vampire.

0: Kto późno wstaje?
1: Późno wstają na pewno widzowie piłki nożnej, fani piłki nożnej, którzy oglądali mecze mundialowe do samego końca. Było co oglądać, emocji nie brakowało. Chyba, że jesteście fanami Curaçao, no to nie były to zbyt pozytywne emocje.
2: No tutaj żałuję, bo nawet ja personalnie sama oglądałam mecz Niemców z Curaçao i byłam za naszymi tutaj przyjacielami po prostu z najmniejszego państwa, które się zakwalifikowało na tegoroczny mundial, więc tutaj mówimy o państwie 155 tysięcy mieszkańców koło.
1: Koło Wenezueli, bardzo drobne państwo, nawet nie państwo. Część składowa Holandii, która ma swoją własną autonomię i mogła wystawić reprezentację po sensacyjnym awansie. Niestety się nie udało sprawić sensacji, ale drobną sensacją moim zdaniem była wygrana Australii z Turcją. Australia już na kolejnym turnieju udowadnia, że nie warto ich niedoceniać, bo potrafią sprawiać niespodzianki. Turcja na kolejnym turnieju udowadnia, że warto ich niedoceniać.
2: Tak,
1: bo sprawiają negatywne niespodzianki.
2: Słynny czarny koń każdego turnieju. Jak widać, na razie nie spełnia swoich budowanych oczekiwań. Co do dalej, no to mieliśmy Holandia, Japonia tutaj 2-2, bardzo dobra druga połowa, bo pierwsza troszkę wymęczona, ale no jak widać tutaj nie było, nie okazało się, kto był lepszy. Następnie Wybrzeże Kości Słoniowej pokonało Ekwador 1-0, no i najpóźniejszym meczem, tym o 4 rano, którzy wszyscy myśleliśmy, że Polacy się będą zachwycać, tylko niestety Polaków na mundialu nie ma, ale Szwecja wygrała 5-1 z Tunezją.
1: Powiedziałaś chwilę temu do mnie przed audycją, że zaskoczyło cię wygrana Wybrzeża Kości Słoniowej. Dlaczego?
2: Bo tak spodziewałam się, że Ekwador jest jednak będzie przodował w tym tutaj pojedynku, więc... ale może też ja nie doceniam Wybrzeża Kości Słoniowej tak mocno.
1: Jest dobry, ale Wybrzeże Kości Słoniowej trochę wraca do formy sprzed lat, więc wydaje mi się, że obu drużyn nie warto nie doceniać.
2: Myślę, że jeszcze czeka nas wiele niespodzianek na tym mundialu, ale no to trzeba poczekać do tych pór nocnych.
1: Natomiast nie będziecie czekać na ostatni raz Enejo. A

0: Autopromocja.
1: Hej, patrz jaki nowy kawałek znalazłam.
2: Nie, posłuchaj tego, to jest lepsze.
1: Co ty włączasz? Patera. There's only one beer left. Tego i tamtego posłuchasz w magazynie muzycznym o godzinie 20 od poniedziałku do piątku w Radiu Meteo.
2: To ten Henryk VIII serio miał aż 6 żon? Nie wierzę w to. Chyba muszę posłuchać w wehikułu czasu.
3: Gdybym tylko wiedział, kiedy było powstanie tapingów. Muszę posłuchać wehikułu czasu.
4: Witam, to ja, Dominik Maćkowiak, autor wehikułu czasu. Czy wiedzieliście, że wojna stuletnia tak naprawdę trwała 116 lat? Albo że niemieckie działo kolejowe Schwerer Gustav ważyło 1300 ton? Nie? To dowiecie się o tym i nie tylko o tym co środę o 11.30 w Radiu Meteor.
0: Autopromocja.
5: Cześć, nazywam się Artur Rojek. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor.
6: Słuchasz Radia Meteor.

0: późno wstaje.
1: Autopromocja.
2: Czy wiesz, który kraj postarza swoich obywateli o rok oraz uwielbia medycynę estetyczną, Fryderyka Chopina i kiszoną kapustę? To Korea Południowa. A w Radiu Meteor jest miejsce, w którym poznasz wiele podobnych ciekawostek, dowiesz się więcej o historii, zwyczajach i popkulturze tego kraju, a przede wszystkim przekonasz się, jak interesująca i różnorodna jest koreańska muzyka. To miejsce to Stacja Seul, co drugi piątek o 17. Zapraszam, Lena Czerniak.
3: Przysuń się bliżej. Dobrze, że jesteś. Właśnie zaparzyłam herbatkę i mam ci tyle do opowiedzenia, że aż nie wiem, od czego zacząć. Widziałam dzisiaj, że jeden znany piosenkarz był znowu z tą aktorką, z którą podobno miał się już nie spotykać, a jego ex już lajkuje zdjęcia jego nowej. A to dopiero początek, bo kiedy siadamy przy stole z przyjaciółką do herbatki, zaczynają się najlepsze historie. Jula Hasiuk zaprasza was na Tea Time. Audycję, w której nie tylko parzymy herbatę, ale też ją rozlewamy. W co drugi poniedziałek o 17 na antenie Radia Meteor.
4: Słuchajcie, ile w ogóle nowej muzyki wyszło w zeszły piątek. Bring Me The Horizon, Architects, Bad Omens. Mi najbardziej podoba się ten nowy album Bring Me The Horizon. Jest taki nowoczesny i złożony.
5: Każdy gatunek powinien ewoluować, ale w przypadku metalu ja jakoś wolę te klasyczne brzmienia.
6: A ja mam w sumie to gdzieś. Słucham każdego podgatunku. Gdyby była tylko jakaś audycja metalowa.
4: Tyle, że jest. Rdzeń Chaosu w co drugą środę o 22 w Radiu Meteor. Zapraszają
6: Dominik Pardiak,
5: Aleksander Wiełda
4: i Adam Zawadzki.
7: Autopromocja. Cześć, tu Basz. Pozdrawiam słuchaczy Radia Meteor. Do zobaczenia na koncertach.
8: Wybiła 11 w Radiu Meteor.
9: Kto późno wstaje?
10: Niestety również bardzo niepokojące i smutne wieści dotarły do nas z Brazylii. Oliver Tree, wokalista, producent, songwriter pochodzący ze Stanów Zjednoczonych, niestety, ale nie żyje. Zmarł w wyniku katastrofy lotniczej nad Rio de Janeiro. Zderzyły się dwa śmigłowce. Nikt nie przeżył tej katastrofy. Bardzo przykra wiadomość, bo Oliver Tree, mimo iż już swoją największą popularność osiągnął w 2020 roku, to wyglądało na to, że on cały czas ma pomysł na siebie, że wie, jak wrócić do najwyższej formy i coraz więcej pomysłów serwował swoim słuchaczom.
11: Dokładnie, zresztą po tutaj koncercie w Brazylii miał plany odwiedzić Europę, miał wystąpić między innymi w Lizbonie, Barcelonie, Mediolanie czy Wiedniu, a we wrześniu w Paryżu, Brukseli, Berlinie, Kopenhadze czy nawet w Warszawie u nas w Polsce, więc no tutaj wielka, wielka szkoda, no i nic tylko chwilą ciszy uczcić i misję na antenie Radia Meteor.

0: późno wstaje.
1: Mamy miesiąc dumy, to oznacza wiele marszów równości na terenie całej Polski. Ten poznański odbędzie się w tym tygodniu, w sobotę, a w Warszawie odbył się w minioną sobotę. Wiele osób ma dużo do powiedzenia na ten temat, jak na przykład Malik Montana, który posłał taki niejednoznaczny komentarz, że całe miasto jest zakorkowane, bardzo duża impreza, okej, jeżeli jesteś fanem polskiego rapu, na pewno spotkasz tam swoich ulubionych raperów. Czy to jest przytyczek, czy może właśnie komplement?
2: Myślę, że to zależy, od jakiej strony spojrzysz, ale dla samych chyba uczestników Parady Równości jak najbardziej komplement, no bo żeby zobaczyć takich artystów, to nie jest tylko się cieszyć.
1: Czy byli jacyś inni artyści może na paradzie?
2: Byli. Tutaj między innymi jedno z takich głośniejszych wydarzeń, idących trochę viral w internecie, był udzielony ślub przez nikogo innego jak mandarynę dla dwóch uczestniczek właśnie wydarzenia. Był to ślub humanistyczny i tutaj nasza artystka, znana z wielu słynnych polskich klasyków, przeprowadziła właśnie uczestniczki przez wszystkie etapy uroczystości. Były przysięgi, wymiana obrączek, czy nawet wspólne przypieczętowanie związku, więc no nic, tylko po prostu się cieszyć i mieć wspomnienie na lato.
1: No i baja. Spotkacie dużo raperów na Paradzie Równości w Warszawie, a już o 11.30 spotkacie retrobity Benka Kocikowskiego na antenie Radia Meteor.

0: promocja.
1: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania. W jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
2: Czy chcesz czasem posłuchać czegoś innego? Czegoś innego? Mam na myśli coś naprawdę innego. Takie rzeczy usłyszysz tylko w katalogach Pod Ziemią. Audycji o zapomnianych kartach muzycznej historii, niedocenionych artystach i najciekawszej muzyce undergroundu i awangardy. Ja, Ania Gil, zapraszam Was na katalogi Pod Ziemią. Co drugi piątek o 21. Do usłyszenia.
3: Autopromocja.
4: Witamy serdecznie, tu zespół Rebeka.
5: Pozdrawiamy serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Meteor.

0: późno wstaje.
1: Wracamy do Polski, do naszych rodzimych rejonów, gdzie Donatan postanowił skomentować sytuację z dopłatami dla artystów. Sama sytuacja wywołuje dość duże kontrowersje. Wiele polityków, artystów, inne środowiska wypowiadają się, czy takie dopłaty na wzór Irlandii miałyby sens, czy nie. Według Donatana miałyby sens, najlepiej jakbyśmy się dopłacali do jego Maybachów.
2: Tak, tutaj Donatan znany z tego, że często sobie śmieszkuje, odpowiada trochę ironicznie. Mówi tutaj na tle właśnie dwóch swoich samochodów, że moi drodzy, samochód jest moim źródłem inspiracji i natchnienia artystycznego. Oprócz dopłat wnioskuję też o kilometrówki.
1: Myślę, że tyle w temacie i na pewno chętnie każdy podatnik się Donatanowi dołoży do kasy. Oczywiście nie, ale można zawsze marzyć, prawda?
2: Można zawsze marzyć, no ja też marzę o takich dwóch Maybachach, więc myślę, że chyba pora zostać artystą.
1: Może ze składek w Radiu Meteor. Wprowadzimy składki w radiu i będziesz miała Maybacha.
2: Nie jestem pewna, czy potem starczy na emeryturę, ale kto się tym będzie przejmował.

0: Retrobity. Komputery, starocie i gadżety z duszą.
1: W dzisiejszych retrobitach cofamy się do roku 1996, kiedy pewna firma z San Jose zrobiła coś, co zmieniło gry komputerowe na zawsze. Sprzedała nam złudzenie, że nasze domowe komputery potrafią znacznie więcej niż potrafiły w rzeczywistości. Mowa oczywiście o 3D FX Interactive i legendarnych kartach Voodoo. To opowieść o tym, jak garść byłych inżynierów Silicon Graphics wymyśliła rynek wart dziś miliardy dolarów. Przez kilka lat posiadanie Voodoo oddzielało prawdziwych graczy od zwykłych widzów i szarych użytkowników. Ta kosztująca wtedy około 700 zł karta była przepustką do magicznego świata płynnych animacji. Jednak, jak to bywa w historii technologii, sukces stał się przekleństwem, a arogancja 3DFX doprowadziła do upadku, który wyniósł na szczyt dzisiejszego hegemona Nvidia. Ja nazywam się Benjamin Kocikowski, a wy słuchacie Retrobitów w Radiu Meteor. Na sam początek utwór z roku, w którym rozpoczęła się ta rewolucja. Przed wami Robert Miles i Children.

Żeby zrozumieć fenomen Voodoo Graphics, musimy wyjaśnić sobie jedno. To nie była karta graficzna w dzisiejszym sensie, bo 3DFX nie zastępowało twojej starej karty 2D, ono z nią współpracowało. Wyobraźcie sobie akcelerator Voodoo jak nitro w samochodzie. Nie zastępuje ono silnika, a działa tylko w odpowiednim momencie i robi z przeciętnego auta wyścigówkę, ale bez reszty układu jest totalnie bezużyteczne. Technicznie był to tak zwany pass-through. Łączyło się kartę Voodoo specjalnym zewnętrznym kablem z kartą VGA, a ona przyjmowała sygnał tylko wtedy, gdy odpalałeś grę posiadającą wsparcie dla akceleracji, a konkretnie dla technologii Glide, w środku drzemało zatrważające 4 MB pamięci VRAM. Dziś brzmi to jak żart, ale w tamtych czasach te 4 MB oferowały moc, o której zapaleni gracze śnili po nocach. Oh my God.

Prawdziwym przełomem był moment, w którym legendarny John Carmack z id Software zobaczył, co potrafi ten sprzęt. Był nim tak zafascynowany, że niemal z dnia na dzień przygotował specjalną wersję swojej gry GL Quake, opartą na wspomnianym API Glide. Kiedy ludzie zobaczyli tę grę na Voodoo, branża filmowa zaczęła pytać, czy to naprawdę dzieje się w czasie rzeczywistym. Obraz był gładki, światła kolorowe, a wszystko działo się bez schodków na krawędziach obiektów, czyli bez irytującego aliasingu. To była najlepsza możliwa reklama. Zanim jednak wejdziemy w polskie realia posiadania tego cudu techniki, posłuchajmy Bajmu i ich Białej Armii.

Polsce lat 90. voodoo nie było po prostu podzespołem. To był mityczny obiekt pożądania. W 97 roku karta kosztowała od 500 nawet do 800 zł, zależnie od producenta. Przy dzisiejszych cenach topowych układów sięgających 5 czy 8 tysięcy złotych brzmi to tanio, ale to tylko pozór. Wtedy ta kwota stanowiła często równowartość całej miesięcznej pensji netto przeciętnego Polaka. Dla większości z nas jedynym sposobem, by zobaczyć

Quake'a 2 czy Unreal Tournament w pełnej krasie były wizyty w rodzących się właśnie kajfejkach internetowych. To tam zwykły Kowalski mógł po raz pierwszy zobaczyć prawdziwe 3D. Polskie magazyny, takie jak CD Action, pisały o 3DFX z niemal nabożną czcią. Ikonka wymaga wodu, w recenzji była dla wielu wyrokiem, bo albo masz tę kartę, albo oglądasz pokaz slajdów. Zanim jednak przejdziemy do tego, jak 3DFX upadło, posłuchajmy Voyage Voyage od Desireless.

Dlaczego 3DFX upadło? Przez własną arogancję i fatalną strategię. Firma stworzyła własny język porozumiewania się z grami, czyli API Glide. Było ono znacznie szybsze niż konkurencja, ale uzależniało deweloperów tylko od jednego producenta. W międzyczasie Microsoft szlifował własne rozwiązanie, Direct 3D. Choć początki były trudne i programiści złośliwie nazywali je Doesn't Do 3D, to Microsoft budował mosty łączące różnych producentów, a 3DFX budowało mury. Gwoździem do trumny była decyzja z 98 roku o zakupie producenta kart STB Systems. 3DFX nagle przestało sprzedawać swoje chipy partnerom takim jak Creative czy Diamond, stając się ich konkurencją. To był błąd, który zostawił NVIDIA otwarte pole do popisu. Upadek firmy był nagły i bolesny. Firma, która jeszcze kilka lat wcześniej dominowała na rynku, pod koniec 2000 roku ogłosiła bankructwo i sprzedała swoje patenty oraz część inżynierów NVIDIA za zaledwie 70 milionów dolarów. To była szokująco niska cena za dziedzictwo, które zrewolucjonizowało grafikę komputerową. Do 2002 roku liczba graczy używających Voodoo spadła niemal do zera. To było jedno z najszybszych odejść od dominującej platformy w historii hardware'u. Pozostały po nich tylko wspomnienia o grubych kablach pastru i charakterystycznym, kręcącym się logo przy uruchamianiu gier. Ja nazywam się Beniamin Kocikowski, a to były Retrobity w Radio Meteor. Do usłyszenia za tydzień. Na koniec zostawiam Was z utworem Enjoy the Silence od Depeche Mode.

0: Kto późno wstaje?
1: Radio Meteor.

0: Wybiła 12 w Radiu Meteor.
1: Kto późno wstaje?
2: Zakaży, pakaży!

0: i nazwisko. Dzwonię w takiej sprawie, mój kolega tutaj ma napad jakiś drgawek, cały czas wymiotuje, no my nie mamy jak się jakby przemieszczać, także...
1: Poczekajcie, do rana przyjedzie autobus albo pociąg, przyjedziecie do szpitala.
0: Chodzi o to, że on cały drży, miota nim, ma podwyższone tętno.
1: Straszne, proszę pana, ale nie przyjedziemy do tego, z tego powodu.
0: Dlaczego nie?
1: Dlatego, że nie.
0: No nie, no chyba pan żartuje, no.
1: Nie przestanie histeryzować, tylko niech wsiądzie i niech będzie mężczyzną, tak? Niech wsiądzie w pociąg i przyjedzie do lekarza.
2: Kto późno wstaje?
3: Dzisiaj 15 dzień czerwca, więc tak właściwie już jesteśmy w połowie tego miesiąca, na który chyba długo czekaliśmy, no bo już niedługo pierwszy dzień lata, przesilenie letnie, noc kupały, będzie można, nie wiem, skakać przez ogień, szukać paproci, myślę, że jak najbardziej znajdą się do tego chętne osoby. No ale dzisiaj oprócz tego, że tak czekamy trochę na to lato, no bo pada deszcz za oknem u nas w Poznaniu, no to mamy między innymi dzień wiatru, więc trochę się zgadza, bo i wiecznie, i deszczowo, więc no słyszeliście pogodę w WUKCIE 210.30, to wiecie, że już powinno się zaraz rozpogadzać. W weekend już powinno być lepiej, ale no myślę, że ten wiatr to taka rzecz, którą mimo wszystko czasem warto mieć, nie Powyszła?
4: Dokładnie, ja bardzo lubię wiatr, dopóki nie jest to halny albo ten nasz miejscowy halny z przeciągów pomiędzy blokami na osiedlach komunistycznych, ale jak sobie troszkę powieje, to ja lubię. Dzisiaj mi ta pogoda odpowiada osobiście.
3: Odpowiada ci, a
4: czekasz... Znaczy deszcz jest trochę na wyrost, ale sam wiatr okej.
3: Okay. Sam wiatr. Okay. Lubisz czuć wiatr we włosach?
4: Tak, lubię czuć wiatr we włosach.
3: No to puśćmy coś dla tych, co kochają wiatr we włosach.

0: Edyta Górniak bardzo bajkowo nam zaśpiewała Kolorowe wiatry z filmu Pocahontas. My przechodzimy również do rejonu, gdzie trwa wojna. I to taka zażarta. Mianowicie przenosimy się na 40 kilometrów na północ od Poznania do Obornik Wielkopolskich.
1: Tak, chodzi o dokładnie nadleśnictwo, bo zniszczył ktoś tam tamę bobrową. Licząc, że przepędzi właśnie te słodkie małe zwierzątka, jednak efekt okazał się wręcz odwrotny, bo bobry postanowił odpowiedzieć i zbudowały w tym miejscu aż 7 nowych zapór.
0: Komu kibicujesz w tej wojnie?
1: Nie no, bobrom. Że to takie typowe polskie zwierzęta, prawda?
0: Wszyscy je kochamy. Z drugiej strony mają one przewagę liczebną.
1: Mają przewagę liczebną, ale myślę, że mimo wszystko warunkami fizycznymi są trochę gorsze, więc warto je wspierać.
0: Czyli to jest właśnie taka walka pomiędzy Goliatem z lepszą technologią, a Dawidem, który jest bobrem.
1: Dokładnie tak.

0: Autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Masz dość notowania na zajęciach?
4: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
3: Notatki z Poznania. We wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 17 w Radiu Meteor. Autopromocja.
5: Siema, słuchacie Radia Meteor. Zapraszam na Intertony Festiwal w Chojnicach już 20 czerwca.
6: Kto późno wstał?

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Kto późno wstaje?
2: Tymczasem w Żyrardowie panuje bonanza. Pewien chłop ukradł papier toaletowy. Okej, znamy to z czasów koronawirusa. Tylko, że ukradł niebagatelną ilość 2000 rolek.
3: No, a dokładnie 36 opakowań i tutaj wartość skradzionego towaru oszacowano na 1070 zł. No, poważna zbrodnia. No, jestem ciekawa, po co mu było tyle tego papieru toaletowego.
2: Ja się w ogóle zastanawiam, czy większość sklepów w ogóle ma takie ilości papieru toaletowego, żeby to kosztowało blisko 1000 zł.
3: No, jak widać, musiał chyba znaleźć odpowiedni sklep. Może planował tę akcję już od bardzo, bardzo dawna.
2: Może nie miał też preferencji co do firmy, po prostu zależało mu na towarze.
3: Możliwe, nie wiem. No, ja myślę, że to jest idealny motyw na jakąś taką polską wersję Ocean Eleven, tylko z papierem toaletowym w roli głównej.
2: GTA 5.
3: Też może

0: późno wstaję.
1: Autopromocja.
2: Dzień dobry, z tej strony kapitan Julia Cicha. Znajdujemy się na pokładzie linii lotniczych Meteor. Naszym celem jest odkrycie muzyki z najróżniejszych zakątków świata. Argentyna, Tanzania, Chiny czy Indonezja. Odlatujemy co 2 tygodnie w poniedziałki o godzinie 21. Życzymy słuchaczom miłej podróży.
3: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania w jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
4: Autopromocja.
5: Cześć, pozdrawiamy słuchaczy Radia Meteor i zapraszamy Was już 20 czerwca do Chojnic na 11. edycję Intertone Festival. Zagrają Madball, Hamulec, Czerń, Meluzyna i inni. Zaczynamy o 14.30, czekamy na Was.
6: Słuchasz Radia Meteor.

0: wracamy do Was z wieściami z kategorii tych sportowych, ale już nas przyzwyczaiła od jakiegoś czasu, że lubi trochę o tenisie porozmawiać. Co tam ostatnio było słychać od czasu wygranej finału Maji Chwalińskiej w French Open?
1: No tutaj mamy piękną historię, jeśli chodzi tym razem nie o damski, a męski tenis. Otóż Kamil Majszak wygrał turniej w Hertogenbosch w Holandii, tutaj Libema Open, jest to tytuł rangi 250 ATP. No i dzięki temu, że pokonał trzech tutaj rywali z pierwszej dziesiątki rankingu ATP, tutaj po kolei pokonał Felixa Auger-Alassime, Daniela Medwiediewa i w finale Alexa de Minaura. To był w ogóle bardzo, bardzo zacięty finał, trzy sety, z czego jeszcze w ostatnim o wyniku decydował tiebreak. No tutaj nasz Kamil Majszak, tutaj Polak, 30-latek, wyszedł zwycięsko i wbił się do pierwszej 50-tki rankingu ATP, więc no olbrzymi, olbrzymi sukces Polaka, który nie miał wcale bardzo łatwej kariery. Było zawieszenie tutaj za wykrycie substancji dopingowych, co okazało się dosyć niesłuszne, no lekarz musiał odbyć. No i dzięki temu na szczęście Kamil sobie jeszcze zaczął od nowa budować ten ranking, no i praktycznie zgarnął też i serca kibiców, no bo tutaj wygrać z trzema zawodnikami z pierwszej dziesiątki podczas takiego turnieju, no to jest coś. No i przyznaję, że dobrze nastawia to na zbliżający się Wimbledon.
0: Myślisz, że Kamil ma jakieś jeszcze sukcesy przed sobą?
1: Myślę, że jak najbardziej. No ja bym tutaj właśnie wyczekiwała jego występu na kortach londyńskich, bo to się może dużo, dużo zdarzyć. No a co dalej, no to przyszłość pokaże. No, pewne jest jedno, możemy być dumni z naszych tenisistów.

0: wracamy do Was, ale niestety tylko na chwilę, ponieważ trzeba się powoli pożegnać. Było mi bardzo miło to prowadzić, no nie tylko dzisiaj, ale ogółem przez minione pół roku. Kto późno wstaje, bardzo mi przykro, że musimy się powoli żegnać, ale z tej okazji możemy przynajmniej zapowiedzieć, co się będzie dzisiaj działo na antenie Radia Meteor.
1: Tak, no bo na pewno będziecie mogli przez cały dzień usłyszeć świetną muzykę tutaj z naszym radiu, no bo tylko my puszczamy najlepsze utwory, taka prawda, prawda?
0: Prawda. No, ale od godziny 17 usłyszycie Julię Hasiuk na Tea Time.
1: O 18 Planetę Sportu w składzie Zuzanna Kubiak, Julia Okoniewska.
0: Następnie o 19 Meteor Exe, które poprowadzą Adrian Osiński
1: i Jacek Adamczak.
0: A następnie magazyn muzyczny Agnieszka Tułacz zaprezentuje materiały, które udało nam się zebrać na Ethnoport Festival. Podsumujemy całe wydarzenie, bądźcie wtedy z nami.
1: I o 21 zapraszamy na linie lotnicze Meteor, tutaj w składzie.
0: Julia Cicha, witam się oraz drobnym gościem specjalnym będzie wykonawca ze Szwecji Weather Day, bo właśnie do Szwecji będziemy podróżować dziś. No to co?
1: No to za te piękne pół roku dziękuję Wam i za dzisiaj dziękuję Wam.
0: Julia Cicha.
1: I Alicja Rychlewicz. I słyszymy się już na pewno cały czas jeszcze w Radiu Meteor, już nie tylko jeszcze dzisiaj, ale i pewno jeszcze do końca tego tygodnia, no ale też na pewno będziecie mogli nas usłyszeć jeszcze w następnym semestrze.

0: Wybiła 13 w Radiu Meteor.
1: Krążki, które zdobyły nasze serca. Najważniejsze wydania z ostatnich 3 miesięcy. Najlepsze albumy kwartału teraz w Radiu Meteor.

0: Autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobi Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Chcesz odkrywać nową muzykę? Być zawsze na bieżąco z ostatnimi premierami? Co tydzień w Radiu Meteor przedstawiamy tylko najświeższe wydania, starannie wyselekcjonowane przez naszą redakcję. Płyta tygodnia magazynu muzycznego. Każdy piątek o 11.30.
4: Autopromocja.
5: Hej, mówi Natalia Przybysz. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor.

0: Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor.
1: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania w jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
2: Hej! Patrz, jaki nowy kawałek znalazłam.
3: Nie, posłuchaj tego, to jest lepsze.
2: Co ty włączasz? Patera. Tego i tamtego posłuchasz w magazynie muzycznym o godzinie 20 od poniedziałku do piątku w Radiu Meteor.
4: Autopromocja.
5: Cześć, tu Wojtek Hoffman z zespołu Turbo. Słuchacie Radia Meteor.

0: Najlepsze albumy kwartału. Teraz w Radiu Meteor.
1: Wybiła 14 w Radiu Meteor.
0: Twoja muzyka. Nasza antena. Daj się usłyszeć.

0: zdążysz.
1: Autopromocja.
2: To ten Henryk VIII serio miał aż 6 żon? Nie wierzę w to. Chyba muszę posłuchać wehikułu czasu.
3: Gdybym tylko wiedział, kiedy było powstanie tapingów. Muszę posłuchać wehikułu czasu.
4: Witam, to ja, Dominik Maćkowiak, autor wehikułu czasu. Czy wiedzieliście, że wojna stuletnia tak naprawdę trwała 116 lat? Albo że niemieckie działo kolejowe Schwerer Gustav ważyło 1300 ton? Nie? To dowiecie się o tym i nie tylko o tym co środę o 11.30 w Radiu Meteor.
5: Przysuń się bliżej. Dobrze, że jesteś. Właśnie zaparzyłam herbatkę i mam ci tyle do opowiedzenia, że aż nie wiem od czego zacząć. Widziałam dzisiaj, że jeden znany piosenkarz był znowu z tą aktorką, z którą podobno miał się już nie spotykać, a jego ex już lajkuje zdjęcia jego nowej. A to dopiero początek, bo kiedy siadamy przy stole z przyjaciółką do herbatki, zaczynają się najlepsze historie. Jula Hasiuk zaprasza was na Tea Time. Audycję, w której nie tylko parzymy herbatę, ale też ją rozlewamy. W co drugi poniedziałek o 17 na antenie Radia Meteor.
6: Autopromocja.
7: Pozdrowienia dla słuchaczy Radia Meteor od zespołu Tsar.
6: Daj się usłyszeć. Teraz w Radiu Meteor.

0: Promocja.
1: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania. W jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
2: Czy wiesz, który kraj postarza swoich obywateli o rok oraz uwielbia medycynę estetyczną, Fryderyka Chopina i kiszoną kapustę? To Korea Południowa. A w Radiu Meteor jest miejsce, w którym poznasz wiele podobnych ciekawostek, dowiesz się więcej o historii, zwyczajach i popkulturze tego kraju, a przede wszystkim przekonasz się, jak interesująca i różnorodna jest koreańska muzyka. To miejsce to stacja Seul, co drugi piątek o 17. Zapraszam, Lena Czerniak.
3: Autopromocja.
4: Cześć, tu Young Stadium Club.
5: Hello, pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radio Meteor.
6: Daj się usłyszeć. Teraz w Radiu Meteor.

0: Autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Masz dość notowania na zajęciach?
4: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
3: Notatki z Poznania. We wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 17 w Radiu Meteor. Autopromocja.
5: Siema, słuchacie Radia Meteor. Zapraszam na Intertone Festival w Chojnicach już 20 czerwca.

po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę.

jestem szczery, czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny, dbam tylko o swoje cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Słuchajcie, ile w ogóle nowej muzyki wyszło w zeszły piątek. Bring Me The Horizon, Architects, Bad Omens. Mi najbardziej podoba się ten nowy album Bring Me The Horizon. Jest taki nowoczesny i złożony.
1: Każdy gatunek powinien ewoluować, ale w przypadku metalu ja jakoś wolę te klasyczne brzmienia.
2: A ja mam w sumie to gdzieś. Słucham każdego podgatunku. Gdyby była tylko jakaś audycja metalowa.
0: Tyle, że jest. Rdzeń Chaosu w co drugą środę o 22 w Radiu Meteor. Zapraszają
2: Dominik Pardiak,
1: Aleksander Gięda
0: i Adam Zawadzki.
3: Dzień dobry, z tej strony kapitan Julia Cicha. Znajdujemy się na pokładzie linii lotniczych Meteor. Naszym celem jest odkrycie muzyki z najróżniejszych zakątków świata. Argentyna, Tanzania, Chiny czy Indonezja. Odlatujemy co 2 tygodnie w poniedziałki o godzinie 21. Życzymy słuchaczom miłej podróży.
4: Autopromocja. Cześć, pozdrawiamy słuchaczy Radia Meteor i zapraszamy Was już 20 czerwca do Chojnic na 11. edycję Intertone Festival. Zagrają Madball, Hamulec, Czerń, Meluzyna i inni. Zaczynamy o 14.30, czekamy na Was.
5: Słuchasz Radia Meteor.

0: to promocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobi Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób, a usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Czy chcesz czasem posłuchać czegoś innego? Czegoś innego? Mam na myśli coś naprawdę innego. Takie rzeczy usłyszysz tylko w katalogach Pod Ziemią. Audycji o zapomnianych kartach muzycznej historii, niedocenionych artystach i najciekawszej muzyce undergroundu i awangardy. Ja, Ania Gil, zapraszam Was na katalogi Pod Ziemią. Co drugi piątek o 21:00. Do usłyszenia.
4: Autopromocja.
5: Cześć, tutaj zespół Micro Music, czyli Natalia Grosiak.
6: Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Meteor.
5: I Dawid Korbaczyński.

0: Autopromocja.
1: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania w jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
2: Chcesz odkrywać nową muzykę? Być zawsze na bieżąco z ostatnimi premierami? Co tydzień w Radiu Meteor przedstawiamy tylko najświeższe wydania, starannie wyselekcjonowane przez naszą redakcję. Płyta tygodnia magazynu muzycznego. Każdy piątek o 11.30.
0: Autopromocja.
3: Serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Meteor. Meteor to jest piękna rzecz. Przelatuje i mija. Mam nadzieję, że wy będziecie trwali wiecznie. Pozdrawiam, Dorota Werner.
4: Słuchasz Radia Meteor.

0: Autopromocja.
1: Czy zastanawialiście się kiedyś, ile prawdy jest w tym, co oglądacie? Jak Hollywood romantyzuje toksyczne związki? Dlaczego lęk w grach wideo wygląda inaczej niż w życiu? A może dlaczego bohaterowie filmów po traumie po prostu wstają i idą dalej? W audycji Społeczne Kadry bierzemy pod lupę najpopularniejsze dzieła popkultury i konfrontujemy je z wiedzą ekspertów. Razem z psychologami, terapeutami i socjologami oddzielamy fikcję od faktów, a szkodliwe mity od wartościowych historii. Społeczne Kadry co drugi poniedziałek o 17 w Radiu Meteor. Zaprasza Kacper.
2: Hej! Patrz, jaki nowy kawałek znalazłam.
3: Nie, posłuchaj tego, to jest lepsze.
2: Co ty włączasz? Patera. Tego i tamtego posłuchasz w magazynie muzycznym o godzinie 20 od poniedziałku do piątku w Radiu Meteor.
4: Autopromocja.
5: Cześć, jestem Skubas i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor.
6: Wybiła 17 w Radiu Meteor.
7: Tea time.
8: Cóż za pyszny napar nam się szykuje, kochani. Witam was bardzo serdecznie. Wybiła godzina 17, a to oznacza, że pora na herbatkę. Ja melduję się klasycznie jako wasza ulubiona plotkara Jula Hasiuk. Dzisiaj realizuje nas Jan Salamon, za co bardzo oczywiście dziękuję. Dzisiaj z Jankiem sobie oboje po prostu troszeczkę będziemy plotkować, się wspominać, co było takiego ciekawego przez ten cały semestr. Bo kochani, niestety, ale oznacza dzisiejszy tea time to, że kończy się ten semestr, kończy się nasze nadawanie, ale nie bójcie się, bo po wakacjach oczywiście do was wrócimy i ja również z nową dawką ploteczek do was powrócę. Na ten moment jeszcze nie myślimy o zakończeniu, teraz nacieszmy się po prostu tym, o czym będziemy dzisiaj mówić, a mianowicie powspominamy sobie, powiemy dzisiaj o top 10 plotek, jakie zdarzyły się przez ten cały semestr, najciekawsze w 2025 i w 2026 na ten moment. Oczywiście też pogadamy o tym, co zostawiamy w 2025, a co jeszcze akceptujemy w 2026. Dodatkowo, no klasycznie, musimy pod koniec sezonu zapytać się naszych drogich współprowadzących, naszych kolegów radiowców o to, jakie były ich ulubione ploteczki, więc koniecznie zostańcie na całe wylewanie naszej herbatki. A klasycznie, tak właśnie trochę z żalem, trochę z bólem serca, wiecie jak to wygląda. Ja wiem, że po prostu im bardziej będzie zbliżać się 18, tym bardziej będzie mi przykro, że będzie to ostatnie wylewanie tea, jakie mogę dla was zrobić jeszcze w tym sezonie. Ale klasycznie w ramach wstępu pora na historię pewnej piosenki. Do tej pory robiłam je raczej takie troszeczkę w klimacie retro. Były to raczej starsze utwory z lat 90. No, na tapet teraz bierzemy coś troszeczkę nowszego z 2024, ale w nawiązaniu do tego, co teraz jest największym hitem. A co jest największym hitem, kochani? No, hokeiści. Jezus Maria! Nawet nie zaczynajcie ze mną tego tematu. Hokeiści, Off Campus. Jest to hit aktualnie. Popkulturowo myślę, że na pewno zapisze się jako jeden z najbardziej legendarnych seriali, jaki powstał. Nie tylko ze względu na bardzo ciekawą fabułę, ale również ze względu na to, jak bardzo wyłamuje się z ram takiego typowego serialu dla nastolatków i dla młodych dorosłych, bo wszystkie takie klasyczne, stereotypowe wydarzenia, jakie mogłyby mieć miejsce w serialu takim typowym, jakie widzimy praktycznie na każdym kroku, czyli jakieś takie niedomówienia, toksyczne relacje i tak dalej, to wszystko nie ma miejsca w Off Campus. Tam wszyscy polegają tylko i wyłącznie na zdrowej komunikacji, na zdrowych relacjach i nie powtarzamy żadnych krzywdzących stereotypów w przypadku mężczyzn czy w przypadku kobiet. No i wiadomo, mamy tam wyimaginowany świat takiego idealnego chłopaka, jaki myślę, że większość dziewczyn o takim po prostu marzy. No i dlaczego mówię o tym i dlaczego mówię o hokeistach i dlaczego w ogóle nawiązuję do tego w kontekście historii piosenki? No bo jest pewien taki utwór, Nazywa się Dziewczyny w wolnym tłumaczeniu. Oczywiście jest to utwór Girls od The Kid LAROI, który wyszedł w 2024. Ówcześnie był to utwór, który dużo spekulacji jest i myślę, że to nawet nie są spekulacje, tylko sam tekst piosenki też nam o tym mówi, że jest to piosenka dedykowana przede wszystkim jeszcze wtedy dziewczynie Kida, czyli Tate McRae. Już obecnie nie są ze sobą, niestety. Zerwali. Prawdopodobnie była tam zdrada, ale to tylko prawdopodobnie, bo jak wiemy, my tu mamy plot szczególnie, więc nie bierzcie tego, co mówię, jako stuprocentowy fakt. Ale tak, piosenka dedykowana dla Tate McRae, również wspaniałej wokalistki z Kanady, która ma naprawdę ikoniczne piosenki. Ale generalnie ta piosenka mówi o tym, żeby dziewczyny czuły się wolne, żeby imprezowały, żeby miały fun i tak dalej, i tak dalej. I jest tam taka wzmianka w tej piosence o tym, że no teraz ja jestem twoim chłopakiem, ten poprzedni był bardzo słaby i cię skrzywdził i patrz, gdzie teraz ja jestem z twoją dziewczyną, ty chłopaku wcześniejszy. Tak też w takim szybkim tłumaczeniu. Nawiązuje to oczywiście do byłego chłopaka wtedy Tate McRae, którym był kanadyjski hokeista z NHL, Cole Sillinger. Byli wtedy razem, zerwali, no i Kid trochę go zdisował w tej piosence. I teraz to, w jaki sposób w ogóle ta cała historia się potoczyła, to jaka ta piosenka jest teraz takim meta wydarzeniem, bo tak, rozłożę wam to na części pierwsze. Tate McRae umawiała się z hokeistą NHL, Colem Sillingerem, zerwali, potem była z Kidem LAROIem, który nagrał piosenkę Girls, potem oni też zerwali i Tate McRae teraz prawdopodobnie umawia się z Jackiem Hughesem, który również jest hokeistą z NHL, ale amerykańskim, czyli jest już ze Stanów. I teraz hit tego wszystkiego jest taki, że piosenka Girls jest właśnie użyta w serialu Off Campus, który jest o hokeistach przede wszystkim, więc mamy tutaj naprawdę aż takie sprawiające, że boli mnie głowa powiązania i to jest tak absurdalne, że Tate McRae umawiała się z dwoma hokeistami i teraz Kid ma tą piosenkę i ta piosenka jest wykorzystywana w serialu o hokeistach. Wow, wow. Generalnie piosenka ponownie zyskuje na popularności. Kid na początku mówił, że nie lubił już z nią występować. Teraz z powrotem sprawia mu to wiele radości, bo ludzie po prostu cieszą się, bo była w tym serialu i to używa w bardzo fajnym momencie, w którym Garrett tańczył i aktor, który gra Garretta, występował teraz z Kidem LAROIem na jego koncercie, właśnie do tej piosenki tańczyli. No oczywiście internet wybuchł, myślę, że wszyscy się podjaraliśmy tym tematem. No i właśnie z tego względu, kochani, dzisiaj puszczę wam tą piosenkę, zapodamy ją wam tutaj w Radiu Meteor, żebyście mogli sobie posłuchać, żebyśmy mogli trochę podjarać się jeszcze raz razem na temat Off Campus, bo naprawdę myślę, że temat hokeistów jeszcze troszeczkę będzie tutaj u nas trwać. Także teraz na antenie dla was The Kid LAROI, Girls.

girls just wanna have fun i nie widzę tu żadnego totalnie kłamstwa w tym, co powiedział nam Kid Laroi, kochani. No ale zaczynamy. Zaczynamy nasze odliczanie top 10 wydarzeń, które miały miejsce w 2025 i 2026. Niektóre się powtórzą, więc jeżeli byliście stałymi słuchaczami mojej audycji, no to zdecydowanie będziecie kojarzyć, że o nich wspominałam, ale myślę, że to jest tym bardziej szczególnie ważne, abym powtórzyła je wam, bo były to rzeczy, o których wspominaliśmy, więc jak najbardziej należą również do tej listy. Jedynie, co chciałabym wam zaznaczyć, to nie jest lista taka adekwatna na zasadzie, że 10 miejsce, to znaczy, że to wydarzenie jest na ostatnim miejscu, nie? Aczkolwiek rzecz, którą dałam na pierwsze, no zdecydowanie myślę, że przynajmniej w mojej liście jest jak najbardziej wskazane, żeby tam było. Ale tak, 10 miejsce. 10 miejsce, o którym wspominałam rok temu, mianowicie miało to miejsce 14 kwietnia 2025 roku. A dlaczego o nim mówię? No dlatego, że teraz jest bardzo dużo tematyki kosmosu. Oczywiście ze szczególnymi pozdrowieniami dla Agi Tułacz, która kosmos prowadził nas w Radiu Meteor. No ja się nie znam w takim stopniu jak ona na całej kwestii kosmosu i wszechświata, ale znam się na gwiazdach. I to takich w postaci ludzkiej. Oczywiście mówię tutaj o tym, jak Katy Perry poleciała w kosmos. Nie tylko nawet Katy Perry, bo była tam oczywiście też Gayle King, Lauren Sanchez, Aisha Bowe i Amanda Nguyen oraz Karin Flynn. No, cały skład po prostu tylko i wyłącznie żeński poleciały z firmy Blue Origin na misji NS-31. I poleciały, żeby przekroczyć granicę kosmosu w locie suborbitalnym, czyli no nie był to po prostu pobyt na orbicie. Wszystko było za sprawą Jeffa Bezosa, więc oczywiście było tu bardzo, bardzo dużo krytyki w związku z tym i z tym, co to tak naprawdę oznaczało w popkulturze. Było to hitem, bo no domyślam się, że musiał to być stresujący moment wylecieć w kosmos i doświadczyć tego wszystkiego i zobaczyć Ziemię, aczkolwiek no bądźmy szczerzy, była to raczej rozrywka dla bogatych ludzi i tak samo było to krytykowane, stało się to memem, było to krytykowane jako kosmiczny PR dla bogaczy i taki, co bogaci ludzie mogą robić i na co ich stać, że my jesteśmy tutaj na Ziemi i żyjemy takim życiem, jakim żyjemy i musimy się tylko i wyłącznie zmagać z tym, co oni nam dają i co przez nich się dzieje. No i mianowicie, proszę bardzo, mamy tutaj jeden przykład tego takiego oglądania rzeczy z dystryktu 13. Misja trwała 10 minut, więc bardzo krótko, ale jak wrócili na Ziemię i to w jaki sposób oni traktowali to wszystko, jak Katy Perry zeszła i tam całowała tą Ziemię, no było to minimalnie absurdalne, bo naprawdę bardzo krótko się znaleźli tam. Bardzo, bardzo krótko. A zachowywały się troszeczkę, jakby to był taki krok, wielki krok dla ludzkości. Nie chcę umniejszać, bo domyślam się, że naprawdę myślę, że gdybym ja się znalazła w takim samym położeniu, to również bym to przeżywała, ale czy aż do tego stopnia? No, debatowałabym. Ale myślę, że to jest jedna z rzeczy, która naprawdę bardzo, bardzo zachowała mi się w pamięci. Kolejny na 9 miejscu to jest występ Bad Bunny'ego, no i jego trochę taki polityczny statement na Super Bowlu, który również miał miejsce w 2025 roku w lutym, kiedy to Kendrick Lamar występował. I oni oboje jednak, patrząc na to, że aktualnie rządy w Stanach Zjednoczonych sprawuje Donald Trump, no to oboje mieli coś do powiedzenia na ten temat. I Kendrick Lamar miał bardziej wymowny, powiedzmy sobie szczerze, ten występ, a Bad Bunny zrobił bardziej taki celebrujący latynoamerykańską kulturę i latynoamerykańską społeczność, która jest bardzo, bardzo obszerna w samych Stanach Zjednoczonych. Więc występ, który miał miejsce 8 lutego 2026 roku, no był absolutnie legendarny, był przepiękny. Ja, wiecie, jest dużo żartów na ten temat, jak bardzo patriotycznie ludzie się czują w momencie, kiedy nie chodzi o ich kraj. Jest tak w przypadku chociażby na przykład jednej piosenki od BTS, która ma, tam wspominałam wam jakiś czas temu o tym, ma taki hymn, który po prostu w Korei Południowej kiedyś śpiewano, Arirang się nazywa, i bardzo mnie to porusza i za każdym razem jak słyszę tę piosenkę, to mam takie, że Boże, ale się czuję patriotycznie dla kraju, który nie jest nawet moim krajem. I tak samo było w przypadku Bad Bunny'ego, jego występu, w momencie, w którym zaczął wymieniać wszystkie kraje latynoamerykańskie i tak były te flagi, były te ludzie, była taka celebracja tej kultury, no to było to absolutnie poruszające, bardzo się wzruszyłam i się czułam normalnie, miałam taka, tak,
Tak, zgadzam się z tobą, Bad Bunny, dokładnie, Benito, masz rację. Generalnie było to trochę ryzykowne wydarzenie, w sensie w głowach naszych, takich po prostu ludzi, którzy śledzili to wszystko, no bo jak wszyscy wiemy, w Stanach teraz jest bardzo, bardzo dużo takiego... negatywnego odczucia wobec właśnie latynoamerykańskiego community, szczególnie ze względu na ICE i ze względu na rządy Donalda Trumpa, które są raczej rasistowskie. Wręcz nawet bardzo. No i po prostu bardzo dużo ludzi się bało, że nagle na przykład na tym występie wleci tam ICE i będą chcieli jakkolwiek zamykać ludzi i robić jedną wielką aferę. Na szczęście tak się nie wydarzyło, było to po prostu piękne, piękne, symboliczne wydarzenie. Donald Trump się na nim nie pojawił, bo powiedział, że on nie będzie pozwalał na to, żeby w Stanach Zjednoczonych ktoś śpiewał nie po angielsku. No ale myślę, że to było po prostu bardzo, bardzo piękne, bardzo urocze i jak najbardziej należy się miejsce w naszym top 10. Na miejscu 8 Chapel Roan, drama z piłkarzem Jorginho. Niestety przepraszam wszystkich fanów piłki nożnej, szczególnie teraz, kiedy mamy Mistrzostwa Świata, ale ja niestety nie znam się, więc jeżeli przeinaczyłam jego imię, to kajam się i kłaniam się nisko. Ale afera polegała na tym, działo się to wszystko jakoś w połowie marca, że Chapel Roan podobno nie chciała zrobić sobie zdjęcia z jego córką. No i była jedna wielka afera. Jorginho napisał o tym na Twitterze, dał jedno wielkie ogłoszenie, jak to Chapel Roan jest nie w porządku, że to ty istniejesz dzięki swoim fanom, a potem nie chcesz sobie zrobić zdjęcia z moją córką. Potem, jak się okazało, to wszystko polegało na tym, że to ochroniarz jakby powiedział, że ta dziewczynka nie może sobie z nią zrobić zdjęcia. On był bardzo taki podobno agresywny w tym wszystkim i nie w porządku. Potem w ogóle dodatkowo jeszcze wyszło, że ten ochroniarz w sumie to nie był od Chapel, tylko był z zewnętrznej firmy. Ostatecznie wszystko dobrze się rozwiązało. Jorginho tutaj doprecyzował, że właśnie problem dotyczył zachowania tego ochroniarza i że w sumie to nie bezpośrednio chodziło o nią i że on ją jednak szanuje i tak dalej, i tak dalej. No ale była to tak do tego stopnia afera, że aż z tego, co kojarzę, chyba burmistrz albo jakaś osoba odpowiedzialna politycznie powiedziała, że Chapel Roan będzie mieć zakaz występu gdzieś w jakimś tam miejscu za to zachowanie. No ale wszystko skończyło się dobrze. Na 7 miejscu mamy problemy rodzinne Beckhamów. No wiadomo, z rodziną najlepiej wychodzi się na zdjęciu i akurat w przypadku rodziny Beckhamów jest to troszeczkę fakt. Bo wyszło tutaj wszystko. Źródłem jakby napięcia tego było, że Brooklyn Beckham, czyli starszy syn rodziny Beckhamów, wraz ze swoją małżonką Nicolą Peltz Beckham, jakby odciął się kompletnie od rodziny. Podobno marzył już o tym od lat, ale odcięli się, bo wychodzi na to, że mama Brooklyna, czyli Victoria Beckham, trochę bardzo naciskała i nachodziła na tą relację, jakby wparowywała w swoich szpilkach, w swoich butach i była trochę taką, wiecie, toksyczną mamą z seriali, która nie pozwala do swojego syna dotrzeć żadnej kobiecie. Bardzo dużo było plotek na temat tego, jak wyglądała ta cała relacja. Podobno podczas ich ślubu tam Victoria wcisnęła się jako na pierwszy taniec, tam krytykowała Nicole za to, jak wygląda, chciała bardzo dużo jakby swojego własnego wkładu tam włożyć i się tak wciskała, nie pozwalała im celebrować tego dnia jako ich takiego wyjątkowego i najważniejszego. Przez to w ogóle też w czerwcu 2026, teraz właśnie, Brooklyn nie pojawił się na przykład na ceremonii Davida Beckhama w Hollywood Walk of Fame, więc on jakby widać, że naprawdę rzeczywiście nie chce mieć żadnego kontaktu z rodzicami. Z tego co wiemy, tam w ogóle się pokłócili też rodzeństwo, całe rodzeństwo nie ma ze sobą też kontaktu. I no jest to trochę przykre. Ale tak jak już powiedziałam, z rodziną najlepiej wychodzi się na zdjęciu. Niestety Brooklyn tam też na swoich stories w styczniu wspominał o tym, że rodzice kontrolują narrację medialną, że w ogóle ingerują w jego życie, że przez te wszystkie lata wpływali na to i że on bardzo, bardzo pragnął już nie mieć z nimi żadnej relacji. No i w końcu mu się udało. Zostali podobno zablokowani przez niego, odfollowował ich i tak dalej, i tak dalej. Więc no dużo się zadziało.
Jestem ciekawa, jak się to dalej rozwinie, ale cieszę się, że w tym przypadku, powiedzmy sobie szczerze, no, często bywa taki bardzo duża... nie powiedziałabym, że drama, tylko często ciężko jest wybrać, nie? Bo nie wiemy, kogo wybrać. Czy wybrać rodzinę, czy wybrać swoją partnerkę życiową. No i tutaj Brooklyn wybrał właśnie Nicole i skoro ma z nią tworzyć przyszłość i życie, to podjął taką decyzję, a nie inną. Szczególnie jeżeli to są prawdę, to jest prawda na temat Wiktorii, tego, jak ona ingerowała w ich życie i nie pozwalała dopuszczać myśli, że inna kobieta może być pierwszą miłością dla Brooklyna, no to bardzo, bardzo toksyczne środowisko, więc cieszymy się, jeżeli z tego się urwał. No i na ten moment, zanim przejdziemy sobie do piosenki, zostaje nam jeszcze ostatnie na szóstym miejscu związek rol modela z Dakotą Johnson. Tego nie było w moim bingo. Totalnie nie było w moim bingo. Jestem w szoku, że to do tego doszło. Role model, klasycznie też osoba, o której często wspominałam u nas na audycji, czyli Tucker Pillsbury, okazało się, że najprawdopodobniej umawia się z Dakotą Johnson. A jak wiemy, Dakota Johnson wcześniej spotykała się z Chrisem Martinem przez bardzo wiele lat. Byli nawet zaręczeni. Tam wspominałam wam o plotkach na temat tego, że podobno oni zerwali te zaręczyny, potem jednak nie, potem jednak nadal są razem, potem jednak znowu nie. No i wychodzi na to, że to już jest całkowicie zakończone. Tucker był kiedyś z Emmą Chamberlain w związku też takim bardzo, bardzo długim. Emma Chamberlain, ikoniczna gwiazda internetowa i teraz na ten moment również modowa. No i podobno spotykają się od jakoś od stycznia, bo wtedy byli widziani pierwszy raz. Tak naprawdę nie wiemy, jak to się mogło rozwiązać. Jeżeli, czy to jest prawda, że są razem, czy nie, nie wiemy, ale ja się cieszę, że widzę ich razem. Wyglądają na zadowolonych, na zdjęcia, na szczęśliwych. Teraz Tucker powraca z nowym albumem i z nową promocją muzyki. No i właśnie z tego właśnie względu postanowiłam, że musimy sobie posłuchać nowej piosenki, którą niedawno wydał. Nazywa się High Hopes. Trzeba trochę, wiecie, skupić się na tym, co on tam mówi, bo może nam sprzeda jakieś informacje na temat tego, czy rzeczywiście z tą Dakotą jest. Może będzie o czymś śpiewać takim konkretnym, bo jak wiemy, w poprzednim związku on lubił bardzo bezpośrednio nawiązywać do rzeczy, które były związane z jego partnerką. Bezpośrednio. Chodzi o to, że jeżeli było się fanem właśnie wtedy Emmy Chamberlain, no to raczej jak coś mówi na przykład o jej kolczykach, czy o jakichś takich rzeczach, wydarzeniach z jej życia, no to wiedzieliśmy, że chodzi zdecydowanie o nią. Więc zobaczymy, jak to będzie w tym albumie. A teraz, kochani, no nie zostaje nic innego. No posłuchajmy sobie Role Model dla was na antenie Radia Meteor.

0: Autopromocja.
1: Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor.
2: Czy wiesz, który kraj postarza swoich obywateli o rok oraz uwielbia medycynę estetyczną, Fryderyka Chopina i kiszoną kapustę? To Korea Południowa, a w Radiu Meteor jest miejsce, w którym poznasz wiele podobnych ciekawostek, dowiesz się więcej o historii, zwyczajach i popkulturze tego kraju, a przede wszystkim przekonasz się, jak interesująca i różnorodna jest koreańska muzyka. To miejsce to stacja Seul, co drugi piątek o 17. Zapraszam, Lena Czerniak.
0: Autopromocja.
3: Cześć, nazywam się Organek i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor.
4: Słuchasz Radia Meteor.
5: High Hopes leciało na antenie Radia Meteor, kochani. Ja mam na przykład High Hopes dotyczące tego, że w przyszłym roku również się ze mną będziecie tutaj spotykać co dzień, który wtedy ustalimy i będziemy razem nadal pić tą gorącą herbatkę. No a na ten moment wracamy do naszego top 10, a teraz mianowicie w sumie top 5. I będę mieć tutaj pewnego specjalistę, którego może już słyszycie tutaj. Przedstaw się, przywitaj się pięknie.
6: Dzień dobry, witam serdecznie. Już nie pierwszy raz na w Tea Time, Andrzej Kaczmarek. Dziękuję bardzo za to zaproszenie, Julo, droga, i możemy omawiać jakieś rzeczy, o których ja nie wiem w sumie, co będziemy omawiać.
5: Zobaczymy, czy będziesz wiedzieć cokolwiek o tym, ale jedna rzecz jest taka i nie bez powodu właśnie JJ jest tutaj u nas, bo jeden z newsów i taki, który się ciągnie przez ten cały czas, myślę, że jest dość ciekawy, ale w nawiązaniu do tego, co się wydarzyło 13 czerwca to miało miejsce, tak? Tak, tak, tak, tak, ale jeszcze do tego dojdziemy, zobaczymy, 13
6: czerwca. Ja tutaj nie pośpieszam zdecydowanie.
5: Tak, przed chwilą wspominaliśmy o role model i Dakocie Johnson, którzy, o, bierzesz herbatkę, będziesz próbować?
6: Tak.
5: JJ, jeżeli słuchaliście Firmy Aprilis, próbował herbatki z Mieszkiem Grabowskim, no to teraz musisz ją wziąć już na antenie i ocenić. Okej, okay. Herbatka.
6: Cudowna.
5: Okej. Okay. Anyway, wracamy. Coldplay, zdrada na stadionie. Widziałeś coś o tym? Słyszałeś coś o tym? Coldplay miał koncert i potem była jedna wielka afera na temat zdrady pewnych osób. Dopuścili się romansu. Generalnie 16 lipca 2025 roku miał miejsce koncert Coldplay pod Bostonem na stadionie Gillette.
6: Okay.
5: I wiesz, tam podczas tego koncertu istnieje coś takiego jak Kiss Cam, czyli tak. Pokazuje
6: Aha,
5: się
6: tu
5: ludzi.
6: Wiem, o co chodzi, wiem. Mm-hmm.
5: No i w trakcie tego wszystkiego pojawiła się pewna para, która się bardzo obejmowała, widać, że byli raczej nie byli przyjaciółmi ani rodzeństwem, raczej była to para zakochana, więc...
6: Ale nigdy nie wiadomo.
5: Nigdy nie wiadomo też, prawda. Był to Andy Byron i Christine Cabot, czyli CEO firmy technologicznej Astro, a Christine Cabot to była szefowa HR w tej samej firmie. No i teraz...
6: Ale ja mam przykminkę ogólnie.
5: No to dawaj szybko.
6: Bo ja jestem ciekawy, jakby to było, czy by aż tak to się wszystko rozlało w momencie, kiedy oni by inaczej zareagowali. Tak,
5: i to jest cały clue. Co jest cały clue tej sytuacji, ale właśnie z tego powodu stało się to takim ikonicznym momentem w popkulturze i tak gigantycznym memem, który potem wykorzystywano nawet w jakichś spotach reklamowych. Inne firmy nagle zaczęły to wykorzystywać, bo było to tak absurdalnie śmieszne. No bo tak, oni objęci, kamera na nich i oni nagle tacy zobaczyli siebie na ekranie i zaczęli się chować w ogóle. Ten się chowa, udaje, że wcale jej nie obejmował, ona się chowa gdzieś tam, a Chris Martin, czyli główny wokalista Coldplay, skomentował nawet: oj, tam chyba jest jakaś zdrada czy coś, bo się tak chowają. No i okazało się, że tak. I naprawdę, gdyby oni w ogóle nie zareagowali, to by nie wyszło. W żadnym
6: sensie
5: stopniu.
6: To by się na pewno, myślę, Jula, rozlało, bo jednak CEO...
5: Rozlało, jak herbatka.
6: Dokładnie tak. Tutaj przeczytałaś moje nawiązanie. Ale to by, myślę, że to było wewnętrznie z firmą gdzieś tam. By się dowiedzieli ludzie, którzy by się mieli dowiedzieć,
5: no właśnie,
6: a nie cały
5: podobno
6: świat.
5: Firma wiedziała chyba o tym troszeczkę, ale
6: pytanie,
5: nie wiedziała... żona, ani chyba tamta Christine chyba była, miała byłego męża, więc ona niekoniecznie dopuściła się zdrady w związku swojej relacji, ale na pewno no było to nie pochwalamy zdecydowanie. No i ona odeszła z firmy, on się podał do dymisji i dlatego już nic o nich nie słyszymy. On w ogóle chciał pozwać Coldplay, chciał pozwać wszystkich w ogóle za jakąś tutaj takie zniesławienie i tak dalej. No, teraz
6: sam
5: już
6: się nie zniesławił, więc może siebie pozwać.
5: Tak, dokładnie. Na czwartym miejscu sytuacja z 19 października 2025 roku. Mamy nawet konkretną godzinę, około 9 rano. Wiesz, co się mogło wtedy wydarzyć? Naprowadzę cię. Chodzi o Europę, o kraj, w którym jedzą żaby.
6: Francja, co się mogło wydarzyć?
5: Takiego historycznego w przeciągu tego właśnie całego sezonu plotek. Co się zadziało takiego
6: plotek?
5: W Paryżu?
6: O ja, ale to jest z mojego poletka, żebym mógł wiedzieć? Czy
5: myślę, że mógłbyś wiedzieć, ale dlatego, że to
6: naprowadź lekko. Bo ja mogę spać na przykład o tej godzinie, to jest bardzo prawdopodobne.
5: Przestępstwo.
6: Przestępstwo. No,
5: Paryż, przestępstwo.
6: Musisz mi chyba tutaj uplastycznić, Ula.
5: Generalnie Jędrzej chyba jest jedną z tych osób, o której ja zawsze mówię na antenie podczas tea time, że jeżeli śpicie pod kamieniem, to pora się z niego wybudzić i to jest właśnie ta sytuacja.
6: Aha,
5: ale jak o tym ci powiem, to będziesz wiedział. Kradzież w Luwrze.
6: A, no tak, ale to mi się nie...
5: Nie skleiło
6: mi się z datami,
5: okay.
6: Ale tak. Było takie wydarzenie zdecydowanie.
5: Generalnie zostało to skradzione i zostały skradzione bardzo drogie kryształy i drogie przedmioty. Do tej pory nie znaleziono osób i nie znaleziono tych przedmiotów. Chociaż może z tymi ludźmi, może już ktoś został tam znaleziony albo zostało to jakoś naprowadzone. Generalnie skradziono 9 obiektów i jedna korona, która została też skradziona, która należała do cesarzowej Eugenii, została porzucona na miejscu, więc ja nie wiem, oni ją chyba jakoś... Ja nie wiem, jak oni to w ogóle mogli zrobić to wszystko, że nikt się o tym nie dowiedział i nie zawyły żadne alarmy. Ostatecznie te wszystkie inne 8 obiektów pozostaje zaginionych, nadal ich nie znaleziono, bo to przecież mogło się tak rozleć, że wiesz, że tam gdzieś trafił, tu gdzieś sprzedali i tak dalej.
6: No właśnie, ale to też jest problem, bo sprzedać taki przedmiot to nie jest łatwa rzecz.
5: No więc to muszą na pewno być jakieś szponty robione i to musi być jakoś tak, wiesz, pod stołem bardzo wykonywane, ale też myślę, że jeżeli bym się aż tak nie znała się na kryształach powierzchownie i dostała jakiś taki kryształ, który oni wtedy ukrali, to bym była jak, o wow, skąd wy go macie, fajne, okej. No wyceniam go na bardzo dużo, tysięcy dolarów na przykład.
6: No ale to wiesz, to jednak są ludzie majętni kupowali,
5: ale myślę,
6: którzy
5: że,
6: mieli
5: wiesz,
6: świadomość.
5: Jeżeli to się zadziało w październiku, a mamy już czerwiec 2026 i nadal nie zostały odnalezione, no to serio dobra tutaj była, dobry plan mieli. Generalnie wartość tego wszystkiego jest szacowana na 88 milionów euro. No i jest to przede wszystkim strata historyczna, tak? Ale jest to tak po prostu zły PR dla Louvre i w ogóle dla Francji, bo jakim cudem możesz się. Jakby ja myślę, że to jest kwestia tego, że oni pilnowali tych rzeczy, ale nikt nigdy nie myślał, że rzeczywiście ktoś mógłby się włamać i próbować coś ukraść. I tu się znalazło kilku śmiałków i udało
6: im się
5: to zrobić.
6: Ciekawe, czy na bilet weszli.
5: No właśnie, z tego co wiem, ja widziałam jakieś filmiki, że oni przebrali się za firmę budowlańców i oni po prostu w trakcie o 9 rano udawali, że oni chcą jakieś tam naprawę zrobić, coś wejść po prostu przez okno. Ja nie wiem teraz, czy to był fake, czy to była prawda, bo krążyły takie filmiki z kamer i że podobno w ten sposób oni weszli do środka, udając, że są firmą, która nie wiem, coś ma naprawić, coś ma jakby jakieś, jakieś takie wejść do środka i nie wiadomo, co tam zrobić. Generalnie, no wciąż chyba śledztwo trwa. Interpol nic na razie na ten moment nie ogłasza. No i zobaczymy, jak to się dalej potoczy. I teraz mam coś dla ciebie. Właśnie to jest ten moment, kiedy będziesz mógł się troszeczkę wypowiedzieć, bo ja myślę, że popkulturowo to też jest ważne wydarzenie, ale najpierw powiem, dlaczego o tym mówię. Kylie Jenner i Timothée Chalamet. To są osoby, o których bardzo dużo słyszymy w ostatnim czasie szczególnie, bo oni do tej pory byli raczej dość taką prywatną parą, aż tak się nie pokazywali. No ale z racji, że coraz bardziej o nich słyszymy, oni tak już coraz bardziej planują chyba ślub i tak dalej, to też coraz bardziej się pokazują publicznie. I dlaczego akurat widzieliśmy ich tak bardzo, bardzo dużo w ostatnim czasie? No bo Timothée Chalamet, pochodzący z Nowego Jorku, największy fan New York Knicks.
6: O nie, największy, wiesz co, ujmujesz pewnemu reżyserowi Spike'owi Lee.
5: Na drugim miejscu w takim razie. Dlatego on jest, Jędrzej jest tutaj dla fact-checkingu, tak?
6: Okej.
5: Timothée, ogromny fan, praktycznie na każdym meczu. On wolał być na meczu niż na Met Gali.
6: Ja go rozumiem.
5: Tak. No a Kylie, z racji, że jest super dziewczyną, która wspiera jego zainteresowania, to chodzi z nim na każdy mecz i domyślam się, że po prostu też sama się tym po prostu interesuje. Ale no, patrząc na ich dynamikę, jak on tam skacze i on się zachowuje, jakby był jednym z zawodników, a ona to bardziej tak siedzi obok, cieszy się i nagrywa wszystko, no to jest to bardzo ciekawe, ale myślę, że w ogóle w kontekście popkulturowym ta para i w ogóle, że oni są nadal razem i że wszyscy zakładali, że oni ze sobą zerwą, a to już trzeci rok leci, kiedy oni są razem i coraz bardziej są publiczni, no to jest to dość legendarny duet. Szczególnie teraz też w przypadku tego, że 13 czerwca New York Knicks pierwszy raz od
6: 7
5: lat wygrali. No.
6: Wygrali NBA.
5: Ale pełną nazwę, proszę powiedzieć.
6: National Basketball Association.
5: NBA Championship. Tak,
6: nawet Timothée Chalamet został tutaj zaproszony do świętowania przez graczy Knicks. Polak Jeremy Sochan mocno tutaj
5: też
6: z nim oblewał. On był takim wodzirajem w ogóle, tak
5: widziałam,
6: z filmików wyglądało, że to on tutaj kręcił największy melanż. Tak, no, myślę, że fajne chwile, ja nie wiem jak Nowy Jork będzie wyglądał za 2 tygodnie, więc...
5: Co nie, bo tutaj było dużo memów związanych z tym, że oni mówili, że niezależnie od tego, czy Knicksi wygrają, czy przegrają, to rozniosą cały świat. I w szczególności Nowy Jork, więc niezależnie od wyniku, oni i tak by roznieśli. No teraz w Nowym Jorku to się dzieje tak po prostu... Dla mnie absurdalny poziom melanżu i myślę, że...
6: Ale to ile też gwiazd tam było,
5: tak.
6: Są Lakersi, są Knicksi i to są tacy liderzy pod względem właśnie gwiazd, które zasiadają na pierwszych rzędach. Często to są gwiazdy, które po prostu fajnie im się pokazać na tym meczu, ale są też osoby...
5: Od lat, którzy wspierają.
6: No, tak jak Spike Lee, tak jak właśnie w Lakersach Jack Nicholson.
5: Też widziałam, że... Ten aktor, Boże, teraz nie przypomnę sobie jego imienia i nazwiska, ale on coś mówi, że on musi spalić starą koszulkę, bo to przynosi nieszczęście. Coś takiego widziałam. To jest ten aktor, który grał w Noc w Muzeum. Kojarzysz?
6: Generalnie
5: widziałam jakąś reklamę chyba od Nike, która celebrowała też ich, że oni od tych lat, tych załóżmy 30 lat cały czas pojawiają się.
6: Kapitalny spot reklamowy
5: w
6: Nike.
5: W ogóle oboje, ale ja też widziałam ten jeden spot reklamowy, w którym Wembanyama był wśród tych zakonnic, a potem oni wstawili chyba, bo to kto wstawił z zakonnicami ten spot reklamowy?
6: To chyba też było Nike, w ogóle to też jest bardzo ciekawe, bo w trakcie playoffów, już nawet nie samych finałów, siostry zakonne San Antonio bardzo wspierały Spurs.
5: Ja widziałam, że one się pojawiały na meczach.
6: I one się pojawiały, one nawet niektórych zawodników, to kojarzę taki rezerwowy, właśnie Vitora Wembanyamy, Luka Corneta, to nawet błogosławiły przed meczem, więc
5: tak.
6: One też były mocno tutaj... Mocno były wkręcone w kibicowanie. Fajna historia w ogóle jest taka odnośnie, myślę, że pasująca do twojej audycji, że MVP finałów lider Nowego Jorku, Jalen Brunson, wygrał mistrzostwo ze swoim ojcem, Rickiem Brunsonem, który był w sztabie szkoleniowym właśnie Nowego Jorku i też piękne chwile, jak
5: poruszające.
6: Się...
5: Tak,

0: i w kontekście sportu, ale też w kontekście moim, czyli plotek historii, celebrytów i tak dalej, bo tak jak wam wspomnieliśmy, no dużo się tutaj zadziało. Zostały mi dwa ostatnie, top dwa, więc teraz możesz zostać nadal i słuchać oczywiście.
1: Jak najbardziej, może jeszcze coś dopowiem, chociaż widzę, że nie jesteś.
0: Mam nadzieję. Nie, oczywiście możesz, tylko nie wiem, czy będziesz mieć, czy twoja specjalność będzie się akurat tutaj w tym odnajdować jakkolwiek.
1: Spróbuję.
0: Więc tak, szykują nam się możliwe śluby. Weselicha duże, intensywne. Mam nadzieję, że Kylie Jenner i Timothy też kiedyś do tego dotrą momentu, ale na ten moment szykuje nam się zdecydowanie Harry Styles i Zoe Kravitz, do tego Tom Holland i Zendaya oraz Taylor Swift i Travis Kelce. No Travis Kelce z Taylor na pewno w tym roku, Tom Holland i Zendaya podobno już to zrobili i ja cały czas o tym powtarzam na TTM, ale ja muszę to mówić, bo ja uważam, że to jest manifestacja w jakimś tam stopniu. A Harry Styles i Zoe Kravitz jest dość fenomenem trochę, bo oni się ze sobą podobno spotykają w lato 2025 i jakoś podobno późnym latem, więc łącznie jakoś 8 miesięcy i oni już chyba są zaręczeni. Więc dość szybko tutaj to nam leci, więc jeżeli w tym roku się szykują takie śluby weselicha, no to bardzo chętnie chciałabym je zobaczyć i zdjęcia i wszystko. No, zaproszenia raczej nie otrzymam. Aczkolwiek...
1: Ale możesz też to manifestować.
0: Mogę też to manifestować, Jędrzej ma rację, jak najbardziej. Więc zobaczymy. Ja się jaram, bo jak wiemy, najbardziej na T-Time lubię mówić o związkach i o plotkach związanych z jakimiś relacjami, ale mamy potwierdzenie jednej relacji, a mianowicie mówię tutaj o Kendall Jenner i Jacob Elordi. To już jest oficjalne. Oni są razem. Ale oni
1: chyba,
0: są razem.
1: Chyba Kendall tutaj to i tak w tych relacjach może się przewijać, bo ona ma dosyć bogatą historię z tego,
0: jeżeli
1: co
0: chodzi o takich ikonicznych mężczyzn z popkultury, to tak, bo ona się spotykała z Bad Bunnym, spotykała się z Austinem Butlerem, spotykała się z Harrym Stylesem.
1: Ona chyba może pierwszą piątkę zrobić zawodników NBA.
0: Ale to nie ta, pomyliły ci się.
1: A Devin Booker nie był skandal?
0: Ale Devin, tak, chyba tak. Bo, ale ona...
1: Blake Griffin?
0: Nie. Nie wiem, musimy to zweryfikować. Fact-checking będziemy robić, ale zbliża się powoli nam koniec, a jeszcze musimy zapytać innych radiowców, jakie są ich ulubione historie z popkultury. Ale tutaj ostatnia rzecz, która mnie bardzo poruszała w kontekście kosmosu, w kontekście wielu innych rzeczy, a mianowicie, no myślę, że legendarny moment, bo 1 kwietnia zaczęła się misja Artemis II, czyli pierwszy lot ludzi w stronę Księżyca od 1972 roku i pierwszy ever lot taki, że byli najdalej od Ziemi, a mianowicie byli jakieś 406 tysięcy kilometrów od Ziemi, więc pokonali rekord, jaki miał miejsce. A dlaczego było to tak ikoniczne? Bo było tu bardzo wiele różnych rzeczy, które się wydarzyły. A mianowicie był to taki legendarny moment też dla kobiet, ze względu na to, że była tam Christina Koch, czyli ona odpowiadała jako specjalistka misji i była pierwszą kobietą, która znalazła się tak daleko w okolicach Księżyca, bo kobieta jeszcze na Księżycu nie była, nie stanęła, ale ona znalazła się i powstało takie zdjęcie, które nie miało w ogóle być w zamyśle historyczne, ale myślę, że w książkach od historii za 30 lat zdecydowanie się znajdzie, a mianowicie jej zdjęcie, jak patrzy na ziemię, a jej warkocz. Tak widać. Okay. I bardzo ludzie, a szczególnie kobiety, obrały to jako taki wizerunek dla feminizmu i tego, jakie osiągnięcia kobiety mogą dalej zdobywać, bo wiesz, pierwsze warkocze w kosmosie. I to
1: no
0: było
1: tak,
0: takie.
1: I to jest szacunek.
0: No i to jest takie poruszające, że jednak warkocze, włosy, wiadomo, dla kobiet są bardzo ważne od zarania dziejów. My mówimy, że we włosach trzymamy całą naszą historię, dlatego te ścinanie włosów dla kobiet zawsze jest takie stresujące i ciężkie, a to, że pierwsze warkocze w kosmosie się znalazły i potem masa zdjęć z tego powstała, masa takich obrazów cudownych, masa takich, jak to nazwać? Nie mogę znaleźć teraz na to słowa, ale no takich słów i wierszy różnych i historii, które zostały stworzone na podstawie tego. No jest to coś, co po prostu, no 9 dni spędzili, ja śledziłam to, oglądałam ten moment, patrzyłam to, jak oni potem wracają na ziemię i spadają do wody. Coś niesamowitego.
1: Zdecydowanie i myślę, że tak jak powiedziałaś, Ula, bardzo, bardzo fajny symbol tego, co kobiety mogą osiągać i mam nadzieję, że taki symbol uświadomiony, który gdzieś tam każdy wie. I piękna rzecz, muszę sobie to zdjęcie chyba odtworzyć za chwilę, bo nie kojarzę.
0: Musisz zobaczyć. Kochani, a na ten moment schodzimy, żebyście wy mogli

0: posłać pewnej piosenki, która ostatnio też miała premierę. Zbliżamy się powoli do końca, jak zawsze zmija mi czas z wami absurdalnie szybko. Top 10 ustalone. Chcę się dowiedzieć, jakie było wasze top 10, więc zdecydowanie dajcie mi jakiś cynk na ten temat. No teraz pewna wokalistka, która prawdopodobnie już nie jest w związku z chłopakiem, o którym bardzo lubiłam mówić. Mówimy tutaj o Olivii Rodrigo, która wychodzi niedługo z nowym albumem, albo prawdopodobnie już ten album wyszedł, ale jej piosenka The Cure, przepiękny utwór, w nawiązaniu trochę do tych właśnie relacji, o których ja tak lubię mówić, więc teraz dla was na antenie posłuchajcie sobie, a my z JJ-em idziemy ścigać ludzi w radiu, żeby nam opowiedzieli o tym, jakie są ich ulubione plotki, prawda?
1: Tak jest, słuchamy.

0: zostało nam już zaraz 10 minut do końca wylewania mojego ulubionego, gorącego naparu na antenie Radia Meteor, ale mamy dzisiaj wyjątkowy dzień. Z racji, że to jest ostatnie wydanie Tea Time w tym sezonie, no to trzeba było tutaj sprowadzić live audience. Kochani, przywitajcie się! Baciany skład plotkar tutaj mamy. Zebrałam naszych radiowców tutaj, każdy się po kolei będzie przedstawiał i mówił swoją ulubioną plotkę. Tylko ja wiem, że plotkary mają to do siebie, że lubią się bardzo, bardzo rozgadać, ale pilnujmy jednak czasu, okej? Żebyśmy tutaj nie siedzieli przez kolejne pół godziny, aczkolwiek myślę, że Wojtek i Andrzej, czy uraziłoby was, gdybyśmy przedłużyli i nie mielibyście Planety Sportu? No, nie. Planeta Sportu po części została już zrobiona, tak?
1: Nie, dlatego, że dzisiaj tak tam bardzo mało jest w sumie rzeczy.
0: Okej, no to super.
2: Zgadza się.
0: Dobra.
2: Nie musi być, aczkolwiek niektórzy słuchacze by mogli być rozczarowani i...
0: Nie, tak myślę, że nie. Myślę, że nie. Ale dobra, bo będziemy trochę dzisiaj mówić sportowo. Minimalnie. Będziemy nawiązywać, przynajmniej wiem, że w jednym przypadku na pewno. Michał, proszę, przejmij teraz mikrofon. Przedstaw się konkretnie i powiedz plotkaro, co masz dzisiaj nam do sprzedania.
3: Witam wszystkich słuchaczy bardzo serdecznie. Ja się nazywam Michał Kędzia i tutaj przychodzę z audycji Chłopaki z Pitwallu i właśnie o tym będzie ten news. Świat padoku Formuły 1 na początku tego sezonu żył tylko jednym faktem. Otóż bardzo było prawdopodobne, że 7-krotny mistrz świata uznawany przez wielu za najlepszego kierowcę F1, czyli Lewis Hamilton, spotyka się z nikim innym, jak z najsłynniejszą celebrytką ze Stanów Zjednoczonych, Kim Kardashian. No,
0: wow.
3: Oczywiście było to w mediach szeroko komentowane. Wszyscy żyli tylko tym faktem, że taki jest związek. No i co? No, na razie to było w tamtym czasie w sferze tylko plotek, ale się później okazało, że Kim Kardashian i Lewis Hamilton faktycznie się spotykają. Pierwsze tego potwierdzenie mieliśmy na Instagramie w takich lekkich teaserach, aż w końcu sławna Kim K pojawiła się na Grand Prix Monaco, gdzie pojawiła się w niezwykle takim szeroko komentowanym stroju. Miała na sobie taką, powiedzmy, koronkową.
0: Takie body?
3: Takie body, takie koronkowe body, które dla wielu było ciekawsze niż sam wyścig. No i od tego momentu, kiedy ta informacja została potwierdzona przez te nasze gołąbeczki, to Lewis Hamilton dostał wiatr w skrzydła i nawet wczoraj wygrał wyścig, więc coś jest na rzeczy, więc musimy kibicować tej relacji, żeby byli ze sobą jak najdłużej, bo Lewis Hamilton musi wygrywać i no chyba będzie wygrywał dalej w tym wypadku.
0: Liczymy na to, szczególnie, że to jest pierwszy raz od wielu lat, kiedy on się pojawia w towarzystwie jakiejkolwiek kobiety, oprócz swojej mamy, z tego co wiem. Więc jest to, no słuchajcie, co mogę powiedzieć? Według mnie za każdym bardzo takim pełnym sukcesów mężczyzną stoi pewnie kobieta jakaś. No i tutaj, nie odbierając oczywiście mu jego zdolności tego, to myślę, że relacja, szczęśliwy związek jakoś go właśnie, tak jak sam powiedziałeś, daje mu wiatr po prostu w skrzydła i dzięki temu czuję się bardziej pewny siebie i cieszę się. Dobrze widzieć, że taka legenda znowu odzyskuje swoją passę dobrą, więc trzymamy za niego kciuki. Kochani, kto kolejny? Kolejny newsik jakiś. Zapraszam. Ala? Okej.
4: Okay. Tak. Tutaj jako szefowa działu gier i technologii powiem taką ploteczkę z świata gier. Otóż mamy tutaj takiego słynnego prezentera growego. Ostatnio się zajmował pokazami Jeffa Killiego i legendę branży, czyli Hideo Kojimę. Była taka akcja, że się nie odzywali, nie było postów, nie ripostowali się na Twitterze, ludzie zaczęli zastanawiać rozłam w rodzinie. Otóż ostatnio wstawiono na Twitterka właśnie post, jak się spotkali na kolacji, więc rodzice są pogodzeni.
0: Czyli nie będziemy dziećmi rozwodu.
4: Tak.
0: Jak dobrze.
4: Z takich właśnie gierkowych to tutaj taka ploteczka.
0: Bardzo cieszę się, że mamy tutaj zalążek różnych sfer tego wszystkiego, więc cieszę się, że plotki to nie tylko, wiecie, celebryci i popkultura w takim znaczeniu ogólnym, typu pudelek, ale że rzeczywiście mamy tu rozłam i na sport, i na gry, i tak dalej, jestem ciekawa. Kamila, czy ty masz coś do sprzedania nam?
5: Ja trochę wrócę tutaj do tego świata sportowego jednak, tego świata małżeństw, ponieważ ostatnio Wojciech Szczęsny i Marina świętowali swoją rocznicę ślubu i taki troszeczkę kontrowersyjny temat, ponieważ na tej rocznicy ślubu zaśpiewała dla nich Fagata wraz z Natalisą, co było dosyć kontrowersyjne dla fanów ze świata sportu. Nie wiem, czy ktoś chce się tu wypowiedzieć na ten temat.
0: Było to, może czekajcie. Chłopacy, widzę, że tutaj przyszliście. Chodźcie tutaj. Macieju, redaktor Dziopa również tutaj jest. Jędrzeju, w tym momencie możesz wspomnieć, bo tutaj mamy
2: ja tylko powiem,
0: specjalistów
2: że,
0: od piłki nożnej,
2: że,
0: tak?
2: Że Wojtek Szczęsy.
0: Redaktor Dziopa, Maciej Chwaliński. Chodźcie. Tutaj panowie.
2: Tak, ja tylko chciałem powiedzieć, że Wojtek Szczęsy ma tak nienaganny, mam wrażenie, image medialny, że jemu aż tak tutaj się nie odbiło negatywnie, jakby to mogło, ale oddaję głos tutaj Mavenom keksowym.
0: Chodzi o to, że jak Szczęsny teraz z Mariną celebrowali te całe zwycięstwa i tak dalej, to występowała tam Natalisa i Fagata. Jaki jest wasz stosunek do tego?
6: Pozytywny, to bardzo miłe.
7: Ja bym powiedział, że ambiwalentny. No bo okay. Są plusy i minusy.
0: Okej. Mhm. Okej, ale dobra, bo wiem, że wy chcieliście bardzo to zrobić i zrobimy to, bo wam obiecałam, bo tutaj chłopakom bardzo zależało, żeby kiedyś zrobić tea time na temat związków partnerskich, jakie mają miejsce w piłce nożnej. I oczywiście to zrobimy, ale teraz możecie, macie czas na antenie, żeby powiedzieć, jaki jest wasz ulubiony związek w piłce nożnej. Jaka jest wasza ulubiona para ever?
7: Za dużo ich.
0: No to jeden.
6: Chyba Adam Izgalska i Michał Skóraś,
7: no
6: ikoniczna.
7: Zabrałeś mi to, bo ja chciałem o tym powiedzieć, no lepszej nie ma. No.
0: A powód? Dajcie oboje po jednym powodzie.
7: No, są bardzo aktywni w mediach społecznościowych. Pani Ada jest prawie na każdym meczu Michała Skurasia i ona jest z nim od kiedy pamiętam, czyli to już od zawsze by było, więc dają dużo takich powodów, takiej ciepłej, prawdziwej miłości.
6: Ale też powiem, że na przykład Julia Wieniawa i Hevre Matys z Motoru Lublin, odkąd Julia Wieniawa też weszła w ten związek, to jest w ogóle strasznie słaby piłkarz Hevre Matys, jest bardzo abstrakcyjny, że oni są razem, ale rzeczywiście jest całkiem przystojny Hevre Matys obiektywnie. Ale odkąd był stream Łatwo Gęgę, na którym Julia Wieniawa pocałowała się z Adamem Zdrójkowskim, Hevre Matys stał się jeszcze bardziej beznadziejny, bo zaczął tracić naprawdę wiele, wiele goli. Więc te związki, można powiedzieć, świata plotek, celebrytów, rozlewania herbaty są też bardzo, bardzo często łączą się z tym światem piłki nożnej.
0: Zgadzam się.
1: Ja bym chciał o pewnym niedoszłym związku, ale którego historia jest bardzo ciekawa, mianowicie piłkarza Tymoteusza Puchacza z wspomnianą już tutaj Julią Wieniawą, bo...
0: Oni byli razem?
1: Nie byli. Właśnie to jest... Poczekaj, okay. Bo chcę wytłumaczyć. Raz się tutaj Maciej mówi, że raz się widzieli osobiście, oficjalnie.
7: Ale czy Maciej też wtedy się z nim widział?
0: Nie, ja was rzeczywiście
1: to pytanie
0: biorę
1: do Macieja,
0: tam,
1: ale chciałbym powiedzieć o tym, że dlatego, że Tymoteusz był bardzo w niej zauroczony, tylko no niestety Julia nie odzajemniała jego zalotów, no i nic z tego nie wyszło, wręcz chyba jej się to nie podoba.
0: Okej.
2: Tylko chciałbym jeszcze nadmienić o innym piłkarzu, byłym piłkarzu Lecha, Mateusz.
0: Poczekaj, zanim to powiesz.
2: Sekundka.
0: Daj mi chwilę. Nie, poczekaj chwileczkę. Zabieram ci na ten moment herbatę na 5 sekund, dobra? Bo mamy 17:57, więc ja już automatycznie mówię wam w tym momencie, drodzy słuchacze, że będziemy mieć minimalną obsuwę, jeżeli chodzi o planetę sportu, ale to nic nie szkodzi, bo mamy tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięciu reprezentantów Plenty Sportu, więc mam nadzieję, w tym przyszłego szefa, więc mam nadzieję, że tutaj nie będziesz urażony tym, że odbieramy jakieś 5 minut Plenecie Sportu czasu antenowego. Szczególnie, że możecie przez chwilę pogadać o swoich zainteresowaniach. Jędrzeju, oddaję ci mikrofon, herbatę.
2: Chciałbym wspomnieć, że Mateusz Żukowski, czyli były piłkarz Lecha, jest taką dziewczyną, która ma dosyć oryginalną pasję, o której też trzeba nadmienić.
7: Ola Mizgalska. Żukowska.
2: O tak, o nią
1: siostra,
2: chodzi.
1: Partnerki z Kurasia.
2: Tak, siostra, tutaj wszystko w rodzinie i ona na przykład jadła kamień z czajnika. Na przykład patrząc na stan naszego czajnika radiowego, ona by mogła się nam przydać, bo nie trzeba by było
0: absurdalne.
2: Na przykład kupować jakieś tam specyfiku do czyszczenia. Jakiegoś kwasku cytrynowego, tylko wystarczyłoby ją zaprosić.
0: Ja się generalnie
2: by było lepiej.
0: Czuję bardzo edukowana w tym momencie, ale żałujcie, że nie widzicie tego naszego, bo chłopacy sobie wręcz mikrofon trochę wyrywają z ręki, żeby powiedzieć o kolejnych. Rochu, chodź tutaj, bo ty też przyszedłeś. Powiedz, czy ty masz jakąś ulubioną parę ze świata piłki nożnej? Jakaś taka top jeden dla ciebie i podaj powód jeden, dlaczego.
8: Myślę, że tutaj nie będę oryginalny. Tutaj Lewandowscy to jest...
0: trochę basic pick, no, ale rozumiem.
8: Wspaniała para i jestem ciekaw po prostu, jak to będzie wyglądać, gdy już się przeprowadzą z Hiszpanii, bo prawdopodobnie tak będzie i co będzie pani Ania robić wtedy.
2: Czy będzie baciata?
8: No właśnie, nie chciałem.
3: To prawda, że na ostatnim meczu Barcelony pojawił się partner taneczny Anny Lewandowskiej na boisku w Camp Nou?
2: Nie miałem biletu, może właśnie mi zabrał ten bilet. On.
1: Maciej jest fanem Barcelony.
7: No on już był tam częściej niż raz. Kilka razy tam był z panią Lewandowską.
0: Aha, czyli to jest taki przyjaciel rodziny.
7: No tak mniej więcej, no. Okay. Pani Janie go bardzo lubi, z tego co wiem.
0: No ale Lewandowski, z tego co wiem, też bardzo lubi tańczyć, więc on może też Lewandowskiego
2: czyli
0: uczy.
2: Czyli tak zwany Maciej skandal w rodzinie.
7: No trochę tak, to okay. Teraz polecieć.
0: Jutro zdecydowanie usłyszycie skandal w rodzinie od 7 do 10. Będziecie musieli trafić w moment, który Maciej wam puści skandal w rodzinie na antenie.
2: Nie, będziecie musieli trafić w moment, który Maciej nie puści skandal w rodzinie.
0: Kochani, no tak, jest tego bardzo dużo, więc teraz jakby trochę zrobiłam wam... Panowie casting, bo tak jak już wspomniałam, bardzo im zależało, żeby zrobić kiedyś z Tea Time historię o parach, jakie są w sporcie, a szczególnie piłce nożnej, więc teraz z tego co widzę, jak się wypowiedzieliście na ten temat, jakie macie powody, no to zdecydowanie tak zrobimy. Tak zrobimy, tak zrobimy! Panowie, tak jest! To więc na następnym sezonie pierwsze Tea Time, jakie będzie, to zdecydowanie na temat właśnie związków tych. No ale co, zbliżamy się, powinniśmy już chłopakom oddać ten czas na antenie, ale jeszcze... Jula, ty chciałaś powiedzieć o ostatniej rzeczy, jaka jest.
9: Tak, bo słyszałem taką plotkę, że podobno jest takie Radio Meteor i tam są jakieś zarąbiste audycje i to się okazało prawdą. Ja nie wierzyłam,
0: nie wierzę.
9: Ale to...
0: Serio? No. Radio Meteor? Co to jest? Co to jest?
9: A wytłumaczysz mi, bo to może wiedzieć, co tam w poniedziałki o 17 leci na...
0: Kochani, Radio Meteor to najlepsze radio, w którym lecą najlepsze audycje, szczególnie takie audycje jak na przykład Tea Time, więc możecie słuchać tylko i wyłącznie, znaczy no musicie słuchać tylko i wyłącznie Radio Meteor, bo mamy tutaj najlepszą muzykę, najlepsze historie, najlepsze audycje, wszystko na raz. A na ten moment, czy możemy powiedzieć, że Tea Time to jest po prostu everything, hallelujah, Tea Time? Everything. Tea Time, everything, hallelujah. Ekipa keksowa, everything, hallelujah, tak? Co dalej jeszcze? Nie wiem. Git, everything, hallelujah. Jak jest teraz, everything, hallelujah. Po prostu całe Radio Meteor, everything, hallelujah. Podpisujecie się pod tym manifestem, tak?
2: Hallelujah.
0: Tak. Hallelujah. No i teraz, kochani... Ja was ściskam, całuję, dziękuję, że byliście ze mną przez ten cały sezon na Tea Time. Moja herbatka się skończyła, napar mi się już cały wylał. Skończyły mi się saszetki, będę musiała kupić teraz nowe, ale zobaczymy się, albo bardziej usłyszymy już w październiku, więc mam nadzieję, że powrócicie do mnie, żebyśmy trzeci sezon z rzędu mogli dalej plotkować, bo tak jak powiedziałam, plotki nigdy się nie kończą, świat celebrytów nigdy nie śpi. Bo zło nigdy nie śpi, niekoniecznie, zawsze to jest coś złego. No, ja po prostu już, wiecie, robię trochę mumble rap z tego wszystkiego, bo jestem załamana tym, że muszę się z wami żegnać, ale tak, kończymy Tea Time, odmeldowuję się, całuję, ściskam ostatni raz i everything, hallelujah, Jula Hasiuk, Justin Bieber. Nie jestem na tej nucie z nim, ale myślę, że też jestem everything, hallelujah.

0: godzina 18.10, 10 minut po godzinie 18. Trochę później zaczynamy, ale myślę, że w sumie nie ma to większego znaczenia.
1: Tak,
0: ważne,
1: tak,
0: że jesteśmy.
1: Dokładnie tak, jak wspomniałeś, Wojtek, na Tea Time. No już większość sezonów się pokończyła, więc my z takim mocnym podsumowaniem tego, co jest,
0: tak,
1: ale
0: no,
1: też
0: tak,
1: jest sezon żużlowy na przykład, który idzie pełną parą.
0: Bardziej tak dzisiaj, myślę, bardziej luźno, pogadamy sobie o sporcie, w ogóle się może przywitajmy, bo to
1: tak
0: też
1: jest.
0: Tak warto.
1: Jędrzej Kaczmarek.
0: Wojtek Piasna, realizuje nas Jan Salamon i zapraszamy do godziny 19 do słuchania Planety Sportu.

0: Radio Meteor.
1: Dokładnie tak, Radio Meteor. Dużo się dzieje, Wojtek, w sporcie światowym.
2: Światowym, tak.
1: I trzeba powiedzieć, i myślę, że na planecie musi też to wybrzmieć, że Polak zdobył wreszcie mistrzostwo NBA.
2: Dokładnie.
1: Jeremy Sohan i New York Knicks 4-1 w serii.
2: Właściwie można by powiedzieć, że gdyby nawet wygrał San Antonio, to też chyba by można tak
1: Wiesz
2: powiedzieć.
1: Wiesz co, to już by zależało od organizacji San Antonio Spurs, czy, okay. czy by dostał pierścień, Dobrze. Ale mistrzem był... by nie był bodajże. Tam było to dosyć zagmatwane. Mhm. Nowy Jork wygrał 4-1. Bardzo ciekawa seria, wszystkie mecze tak naprawdę bardzo na syku, duży roller coaster. I wiesz, Wojtek, to był tak to powiesz mi, po prostu Marcin Gortat. był to Marcin Gortat, ale w jakich barwach był najbliżej zdobycia NBA? Tak.
2: Orlando Magic.
1: Orlando Magic, zgadza się bodajże. Teraz
2: dlatego kojarzę, dlatego że wtedy właśnie jak grał w Orlando Magic jako dziecko, nie wiem, jakoś się tak interesowałem NBA i właśnie sobie bardziej niż teraz, bo teraz przyznaję, że to raczej w zasadzie, że sobie sprawdzam wynik. I faktycznie chyba był w finale nawet.
1: Zgadza się, Wojtek, był w finale. Był to rok, żeby tutaj nie skłamać, 2009. Przegrali z Los Angeles Lakers też 4-1 w serii. Trwa też, Wojtek, mundial. Mundial się zaczął i o nim też można by było parę słów.
2: Mundial.
1: Dosłownie trwa.
2: Trochę więcej. No,
1: ale tak, ale już dosłownie jest grany mecz pod tym kątem.
2: Aha, okej. Okay. No w każdym razie...
1: Hiszpania, Republika Zielonego Przylądka.
2: Tak. Ten mecz jest teraz od godziny 18 rozgrywany. Mamy dokładnie 18 minutę i jest 0-0, ale ja chciałem zacząć od samego początku. Może, że zaczął się w poprzedni czwartek i wtedy Meksyk wygrał z RPA. No z takich rezultatów bardziej zaskakujących to na pewno remis Kataru ze Szwajcarią był chyba takim najbardziej zaskakującym wynikiem. Ze względu też na to, że Szwajcaria w pierwszej połowie dominowała ten mecz, ale w drugiej połowie chyba się zadowolili tym 1-0 i grali tak nieznośnie dla oka, że to, no po prostu ich to pokarało.
1: Tak.
2: I w emisji 1-1 po golu w doliczonym czasie gry, no to jest na pewno dla Szwajcarów porażka.
1: Bolesna porażka.
2: Bolesna porażka. Porażkę ponieśli też piłkarze zespołu Curaçao.
1: Ja właśnie chciałem wspomnieć, Curaçao czy Curaçao, to obie formy są poprawne. Chyba Curaçao bardziej się tutaj w języku polskim zagnieździło, ale też trzeba tych zawodników docenić, gdyż podopieczni trenera Adwokata byli w stanie strzelić bramkę.
2: Wyrównać wynik spotkania.
1: Tak jest i myślę, że tutaj do tej reprezentacji tylko możemy mieć szacunek za walkę z dużo wyżej rozstawionymi i dużo bardziej utalentowanymi zawodnikami reprezentacji Niemiec.
2: Warto wspomnieć, że piłkarze Curaçao to są piłkarze, którzy często grają w Holandii, którzy się wychowywali w Holandii, no bo tutaj kącik geograficzny, jakby ktoś nie wiedział, Curaçao to jest terytorium zależne Holandii i to jest, nie wiem, czy to nie jest pierwszy kraj w historii Mistrzostw Świata, który nie jest niepodległym krajem, a który awansował na Mistrzostwa Świata.
1: Nie zaprzeczę ani też nie potwierdzę tej tezy,
2: bo nie wiem, może być.
1: Też pierwsze ich mistrzostwa świata. Zobaczymy, jak dalej sobie poradzi ta reprezentacja z Ekwadorem i z Wybrzeżem Kości Słoniowej. Niezależnie myślę od rezultatów tej ekipy, oni już i tak odnieśli sukces, że są na tej imprezie.
2: No to niewątpliwie. No i jeszcze jest jedna kwestia. Druga kwestia. Mianowicie taka, że też chciałem wspomnieć o meczu Haiti, bo Haiti to też jest kraj z Karaibów, który awansował. Pierwszy raz od 50 lat na mundial awansowali. Właśnie 50 lat temu grali z Polską i przegrali 0-7, to taka ciekawostka. No a teraz grali ze Szkocją i zaprezentowali się w tym meczu całkiem nieźle, bo Szkoci wygrali tylko 1-0, a według statystyk, no ten mecz był dosyć wyrównany i mieli swoje szanse Haitańczycy.
1: Dokładnie tak, mieli nawet wyższe posiadanie piłki w tym meczu, jednak bramka Johna Mag McGinna, zawodnika na co dzień grającego w Aston Villa, przeważyła nad zwycięzcem Szkotów, którzy często są typowani jako czarny koń tego turnieju.
2: Reprezentacja,
1: która może zaskoczyć.
2: Może zaskoczyć, może bardziej jako czarny koń, no to jest Norwegia, to nie ma co ukrywać.
1: To jest częściej, ale i Szkoci się pojawiają.
2: Ale Szkoci, Austriacy, dużo jest tej reprezentacji. No i jeszcze ostatnia kwestia mundialowa jest taka, że dzisiaj i wczoraj według naszego czasu swoje mecze rozgrywała nasza niestety niedoszła grupa na Mistrzostwach Świata, w której znajdują się Holandia, Japonia, Tunezja i Szwecja, która tak nas jest. Pokonała w barażu. No i Holandia zremisowała z Japonią 2-2, więc nie powiedziałbym, że to jest zaskakujący rezultat, bo Japonia potrafi dobrze zagrać.
1: Ale rozczarowanie na pewno
2: dla Holandii na pewno.
1: Dla Niderlandów. Szwedzi sobie dużo lepiej poradzili z Tunezyjczykami, bo tam był tak zwany pogrom. 5-1 pewne zwycięstwo reprezentacji Szwedów, a my odchodząc od mundialu po piosence zaprezentujemy tutaj wiadomości związane z naszym poznańskim poletkiem.

0: Paweł, zespół Turbo i Dorosłe Dzieci, a my wracamy, tak jak mówiliśmy, do poznańskiego Poletka, na początek Poletka piłkarskiego, bo coraz bliżej do rozpoczęcia przygotowań przez piłkarzy Lecha, którzy rozpoczną je właśnie 22 czerwca, czyli za tydzień, właśnie się zbiorą i zaczną od badań właśnie na stadionie przy Bułgarskiej.
1: Dokładnie tak. No na pewno duże wyzwanie przed Lechitami, żeby ten awans do Ligi Mistrzów wywalczyć. Byłby to ogromny sukces, więc też nie dziwi pewna aktywność też na rynku transferowym Lecha, która już została poczyniona i o której się sporo też mówi w mediach.
0: Tak, no to zacznijmy od tego, że no wiadomo, przedłużenie Luisa Palmy, właściwie podpisanie z nim kontraktu, bo wykupienie go to już jakiś czas temu. A teraz w mediach jeszcze niepotwierdzona informacja się ukazała, że Mateusz Lis przyjdzie do Lecha, to jest bramkarz z tureckiego Göztepe, czyli zespołu właśnie Ligi Tureckiej, tam podobno zbierał dobre recenzje, więc na pewno
1: czekamy
0: na SMS z potwierdzeniem albo oficjalny komunikat. Ja jeszcze bym chciał powiedzieć o reszcie tych planów właśnie przedsezonowych. Będą dwa sparingi, będzie z zespołem Żeraz Jarne pod Brezowa, to jest zespół ze Słowacji, i zespołem Bohemians Praga. I obydwa te mecze odbędą się we Wronkach, czyli tam, gdzie jest Centrum Badawczo-Rozwojowe Lecha. No i tam też odbędzie się cały obóz, no bo Lechici latem zazwyczaj swoje obozy mają właśnie w tym centrum treningowym, jakie Lech ma we Wronkach. Pierwszy mecz 17 lipca, będzie to Super Puchar Polski, ale no jeszcze nie wiadomo do końca, gdzie on będzie.
1: Dokładnie tak, myślę, że to jest taki zawsze mecz prestiżowy i tak jak już wspominaliśmy, Lech ma duże ambicje odnośnie tego sezonu i zobaczymy, na ile je spełnią.
0: Zobaczymy, na ile je spełnią. Potem 21 bądź 22 lipca mecz drugiej rundy kwalifikacji Ligi Mistrzów. Nie jestem pewien, czy w tym tygodniu nie poznamy już
1: chyba tak
0: wstępnych rywali. Nie wiem, czy nawet nie tego pierwszego w tej drugiej rundzie.
1: Na pewno będziemy rozstawieni, co jest plusem w każdych eliminacjach, niezależnie do których z europejskich pucharów Lech Poznań jest rozstawiony. A co uwarty, Wojtek?
0: Ja jeszcze chciałem tylko jedną kwestię, no i że Ekstraklasa rozpocznie się w weekend od 24 do 27 lipca, więc za trochę ponad miesiąc. No i właśnie, co tam u Warty? Warta będzie grała teraz w pierwszej lidze po roku przerwy.
1: Też tutaj duże ambicje i duże wyzwania.
0: Wyzwanie, żeby się utrzymać.
1: Dokładnie, tak.
0: Już pierwszy transfer też Warta przeprowadziła, będzie to Jakub Kędzia. On grał w Stali Stalowa Wola wcześniej, to jest wychowanek Lecha. No a jeżeli chodzi o plan treningów, no to 25 czerwca wróci Warta do gry. No i tutaj trzeba przyznać, że tacy całkiem ciekawi rywale sparingowi, no bo na przykład będzie grała ze Śląskiem Wrocław, który wrócił do Ekstraklasy.
1: Ambitnie.
0: To 4 lipca, 11 lipca z Chrobrym Głogów, który prawie awansował do Ekstraklasy,
1: tak,
0: przegrał finale baraży.
1: Bardzo solidny ligowiec pierwszej lidze.
0: Ciekawostka, od 15 lat grają w pierwszej lidze bez przerwy. To jest najdłuższa seria wszystkich drużyn. Koneserów polskiej ligi. Górnik Polkowice, jeszcze taki zespół będzie, z takim będą się mierzyć, i z Lechią Zielona Góra, czyli z zespołem, który awansował do drugiej ligi piłki nożnej. I co? No i 24-25 lipca, czyli ten sam weekend co Lech, rozpoczną się rozgrywki Betclic pierwszej ligi.
1: Tak jest. No my będziemy trzymać kciuki na pewno za oba poznańskie kluby, a inne kluby trochę z niższej ligi tutaj piłkarskiej grały swoje mecze, i żeby dowiedzieć się, jak im poszło, to po krótkiej piosence.

0: Słuchasz Radia Meteor.
1: Wojtku, ewidentnie can't be happy, może być wiara Lecha.
2: Nie może być niestety.
1: Can't be happy.
2: No mówię, że...
1: Nie może być, tak, zadowolona. Pod tym kątem. Nie może być, gdyż pojechała do Pobiedzisk na mecz z Huraganem, 34. kolejka. No i wiara Lecha walczyła o uniknięcie barażu, o utrzymanie, to zawsze jest
2: nerwowe. Czwartej lidze, tak, też czwartej lidze, oczywiście.
1: Tak, nie wspomniałem. Dobrze, że tutaj uzupełniasz. No i był to mecz dla nich ważny, a jak się potoczył?
2: Ja tylko jeszcze wspomnę, że Huragan Pobieciska był na 9. miejscu w tabeli i był to ostatni mecz w tej fazie nominalnej ligowej tego sezonu, 34. Tak. kolejce. No mecz ułożył się właściwie z samego początku źle, dlatego że do przerwy było 0-0, musiał zespół wiary Lecha wygrać. Na po przerwie stracił bramkę Tymoteusz Ponowicz, strzelił gola dla Huraganu. Na 1-0 w 49 minucie tuż po przerwie, w 65 podwyższył Bartosz Dylewski, a w 87 bramkę kontaktową strzelił Jakub Stranc. No i właśnie wynikiem 2-1 zakończył się ten mecz. Co oznacza?
1: No właśnie, to oznacza, że wiara Lecha jednak będzie musiała powalczyć o swój byt w czwartej lidze, gdyż 15 miejsce w tabeli właśnie obliguje do tego, żeby zespół z Poznania zagrał w tych barażach i zagrają na Śródce, na ulicy Gdańskiej. Przeciwnika jeszcze nie znamy, a Huragan?
2: Huragan na 9. miejscu w tabeli. Jeszcze dodajmy, że to będzie mecz ten w sobotę półfinałowy, bo te barze są dwustopniowe. Przeciwnika jeszcze nie znamy, ale no niedługo się dowiemy, ale za to przepraszam. Dużo większy sukces odniosły piłkarki rezerw Lecha UAM, które awansowały do pierwszej ligi właśnie kobiet. Po wygranej 3-2 z Medykiem 2 Konin, a może to jest trochę źle powiedziane, że po wygranej, bo one już miały zapewniony ten awans. No a wcześniej, w poprzedniej kolejce zremisowały na wyjeździe z TAF Toruń 1-1. W tym meczu właśnie z Medykiem 2 Konin wygrały 3-2. No i na pierwszym miejscu ukończyły ligę z dorobkiem 53 punktów, 16 zwycięstw, 5 remisów i 1 porażka. Awansowały do pierwszej ligi, a Medyk 2 Konin kończy rozgrywki na 8 pozycji w tabeli z 29 punktami.
1: No jest dosyć duża dysproporcja punktowa między obiema ekipami. W dobrym stylu zawodniczki rezerw Lecha tutaj się pokazały, a my możemy tylko pogratulować awansu i tutaj tak jak zresztą ekipa Warty Poznań też tak. W pierwszej lidze i życzyć powodzenia.
2: Tym bardziej, że mecze swoje rozgrywa na stadionie na Morasku ta drużyna,
1: przy
2: hali UAM na ulicy Zagajnikowej. Tam też wcześniej grał Lech UAM, ten pierwszy, kiedy grał w niższych ligach. Teraz no, już ten stadion niestety nie spełnia tych wymogów, więc grają w plewiskach, ale tak czy siak gratulujemy. A za chwilę powiemy o, jeżeli chodzi o Poznań, takim chyba najważniejszym wydarzeniu w ten weekend z tych niewielu, jakie mamy, czyli o półfinałach hokeja na trawie.
1: Tak jest, zostańcie z nami.

0: Radio Meteor.
1: Ten miniony weekend mieliśmy półfinały hokej Superligi, hokeja na trawie. No i grały w nim dwa poznańskie zespoły. W pierwszym półfinale Warta Poznań grała z Siemianowiczanką Siemianowice Śląskie. W pierwszym spotkaniu, które odbyło się w sobotę w Siemianowicach, wynik był 2-2. No a warto wspomnieć, że to Warta była faworytem, no bo zajęła w sezonie zasadniczym pierwsze miejsce z dorobkiem 29 punktów. Siemianowiczanka była na czwartej pozycji. Aczkolwiek wyniki meczów między tymi drużynami w fazie zasadniczej były dosyć ciekawe, bo w pierwszym Siemianowiczanka wygrała na wyjście 2-1, a w drugim Warta wygrała aż 11-1. No ale tutaj nie było tego widać, bo 2-2 taki wynik ostateczny tego spotkania. No i dwie Siemianowiczanki strzelali Kamil Monsior w 15 minucie i Reman Abdul, a dla Warty Filip Bogarski i Michał Wachowiak. Warto też wspomnieć, że Warta wyrównywała stan tego meczu. No ale w drugim spotkaniu stała się dosyć duża niespodzianka.
2: Tak jest, gdyż w delegacji to zespół Siemianowiczanki wygrał z Wartą aż 1-3. Po kolei strzelcami bramki byli Dominik Turyj, Filip Gieca na 2-0 dla ekipy z Siemianowic. Tlen trochę dał Szymon Cyprych, jednak no już nadzieję odebrał Rehman Abdul, który skończył strzelanie w tym meczu. Dwumecz to 3-5 dla Siemianowiczanki, która się zmierzy z Pomarzeninem Toruń. Warta zagra z Grunwaldem o trzecie miejsce. No i to jest pierwszy raz już tutaj na międzyanteniu z Wojtkiem rozmawialiśmy. To jest zaskakujące, bo pierwszy raz żadna z ekip z Poznania nie zagra finału, nie będzie na pierwszych dwóch miejscach od 1954
1: Dokładnie,
2: roku.
1: Dokładnie, od 62 lat. Piękna tradycja. Taka sytuacja, co pokazuje, jaki hokej na trawie w Poznaniu jest mocny, ale też że jednak jest to rozczarowanie.
2: Tak, ja trochę uprzedziłem, bo jeszcze tutaj omówimy oczywiście mecz Grunwaldu z Pomorzaninem, jak to wyglądało, Wojtek, w półfinale pierwszym. Tak jest.
1: Dobrze. No Grunwald był na trzecim miejscu w sezonie zasadniczym, Pomorzanin na drugim, więc koło siebie były te drużyny. Raz wygrał Pomorzanin, a raz Grunwald w sezonie zasadniczym, więc to taki zapowiadał się wyrównany pojedynek. No i w tym pierwszym meczu to Pomorzanin wygrał na wyjeździe z Grunwaldem 3-2. A bramki strzelali dla Grunwaldu Michał Lange i Aleksandr Bojko, a dla Pomorzanina Dmytro Rupa, Krystian Makowski i Wołodymyr Żmerniuk.
2: W drugim meczu, po dosyć zaciętym boju, to Pomorzanin tutaj jeszcze bardziej podwyższył swoją przewagę, gdyż wygrał 5-4, a właśnie dla Pomorzanina dublet ustrzelił Michał Racieniewski, Dmytro Lupa, wcześniej wspomniany, Tomasz Bębenek,

0: Mateusz Zieliński, a dla WKS-u również z dwoma bramkami skończył mecz Michał Lange, Paweł Bartkowski oraz Mateusz Sikorski. WKS mecz o trzecie miejsce z Wartą rozegra 27 oraz 28 czerwca, a Pomorzani zagra o mistrzostwo z Siemianowiczanką właśnie. I jesteśmy ciekawi tych rozwiązań tutaj finałowych. No, jedynym plusem chyba jest to, że dla WKS-u ani dla Warty te delegacje nie będą dosyć...
1: Nie będą zbyt długie, między dzielnicami, no bo stadion Grunwaldu jest, jak sama nazwa wskazuje, na Grunwaldzie, a stadion Warty jest w centrum Poznania. No w każdym razie, no tak jak wspominaliśmy, 62 lata zajęło innym drużynom z całej Polski, żeby przełamać tą dominację poznańskich drużyn i jest to... No jednak dla nas trochę smutna informacja.
0: Tak jest, ale gratulujemy.
1: Gratulujemy obydwu drużynom,
0: tak
1: to
0: jest.
1: Na pewno.
0: Za chwilę przejdziemy tutaj do spotkania Poznania Rugby kontra Sparta Jarocin, ale to po piosence.

0: Miniony weekend zespół Poznania Rugby grał ze Spartą Jarocin w turnieju finałowym o awans do Ekstraligi. Warto wspomnieć, że ten turniej odbywał się w Jarocinie. No i w zależności od tego, która drużyna by zwyciężyła, to awansowałaby ona do Ekstraligi Rugby. Jednak właśnie Poznanie, które zajęło drugie miejsce w fazie zasadniczej, mierzyła się z zespołem, który wygrał ją, czyli ze Spartą Jarocin. No i czekało ich trudne zadanie, no i niestety ten mecz przegrany.
1: Tak jest, przegrany 24-34. Pierwsza połowa to przewaga Poznaniaków. Wygrali oni 17-5, jednak no, druga połowa to jest koncert ekipy z Jarocina i finalnie zwycięstwo 24-34. Najwięcej punktów dla Sparty Jarocin zdobył Luka Miszwidze 10, Błażej Kalinowski, Aleksander Renzo, Cenzo, Patryk Jankowski i Łukasz Banasiak po 5. A jak to wyglądało w zespole Poznań, Wojtek?
0: Dla Poznania Arkadiusz Białachowski 5, Patryk Popek, Sebastian Graczek, Dragan Kokanowicz też po 5. No i to właśnie Sparta Jarocin awansowała do Ekstraligi Rugby po 5 latach, a Poznania Rugby nadal będzie grać właśnie tej pierwszej lidze. No i jeszcze jedno takie wydarzenie dosyć ciekawe, no i dosyć głośne i dosyć duże w Poznaniu, bowiem rozpoczyna się turniej Poznań Open. Właściwie on się zaczął już wczoraj. Najpierw wystartowały eliminacje, potem faza zasadnicza w singlu i faza zasadnicza w deblu. W zeszłym roku singla wygrał Austriak Filip Musowicz, jednak w tym roku go nie ma, a najwyżej sklasyfikowanym w rankingu tenisistą, który wystąpi w turnieju z Aleksandr Szewczenko, to jest Kazach. A jeżeli chodzi o polskich tenisistów, to najwyżej sklasyfikowany w rankingu jest Max Kaśnikowski. No i też trzeba wspomnieć, że wczoraj ze względu na pogodę, no bo jak wiemy w Poznaniu padało.
1: Nie rozpieszczał, póki co
0: ta pogoda. Większość meczów się nie odbyła. Jedyny Polak, który rozegrał swoje spotkanie, Karol Filar pokonał swojego przeciwnika w debiucie, a w finale eliminacji zmierzy się z innym Polakiem, Alanem Ważnym. No i generalnie taką jeszcze inną atrakcją dla tych, co by chcieli przyjść na Poznań Open, jest też kino plenerowe. Na przykład będzie można obejrzeć hit taki chyba z zeszłego roku, jeśli nie mylę, czyli Wielkiego Martiego.
1: Oglądałem, warto, myślę, że warto przyjść obejrzeć Wielkiego Martiego, jak i sam turniej, który potrwa do 20 czerwca, a my po piosence omówimy, co się wydarzy na torach żużlowych, gdyż ZKS Stal Rzeszów zmierzy się z Hunter Spec Rzet Poznań.

0: No i tak jak wspomnieliśmy, jeszcze omówimy zapowiedź tutaj meczu ZKS Stal Gorzów z Hunters PSG.
1: Rzeszów. Rzeszów to w Ekstralidze.
0: Tak, w drugiej Ekstralidze. W poprzednim meczu właśnie zespół z Poznania wygrał z ekipą z Ostrowa 47-43. Skorpiony mają drugie miejsce w tabeli i tracą 6 punktów do lidera, do Polonii Bydgoszcz. A jak to wygląda, Wojtek, w zespole z Rzeszowa?
1: No, zespół z Rzeszowa uległ Orłowi Łódź 44-46 na wyjeździe. Zajmuje piąte miejsce w tabeli. No i traci 2 punkty do czwartego Rowu Rybnik. No a w poprzednim meczu między tymi drużynami, który miał miejsce w kwietniu, PSŻ Poznań triumfował w swoim torze 51-39, no i to spotkanie odbędzie się w czwartek o 20.30 na stadionie w Rzeszowie. I jeszcze jedna informacja.
0: Tak jest, były derby Moraska, Liga Futbol Sport, trzecia liga rozgrywkowa. Denaturat zremisował z Magikami Zenona 4-4, Jakub Wlazło z 2 bramkami i Denaturat jak na razie jest na 6 miejscu, Magicy na 11, jednak to Magicy Zenona mają 2 zaległe mecze, więc trzymamy kciuki także za zespół z Denaturatu, a my za planetę dziękuję wam.
1: Wojtek Piasny
0: i Jędrzej Kaczmaryk, słuchajcie Radio Meteor.

0: Wybiła 19 w Radiu Meteor.
1: Preview. Meteor Exe.
2: Kolejna 19, kolejny poniedziałek, a to oznacza kolejne Meteor Exe. Dzisiaj z nami są
3: Jacek Adamczak
2: i Elian Osiński, a realizuje nas Alicja Rychlewicz. A dzisiaj porozmawiamy sobie o ciekawych połączeniach gatunków w grach.

0: Słuchasz Radia Meteor.
1: Jacek, w takim wypadku o co nam w ogóle chodzi z tymi nietypowymi połączeniami gatunków?
2: Mowa o grach, które łączą dwie lub więcej różnych konwencji, które z pozoru do siebie nie pasują, bo są zwyczajnie nieoczywiste, niepopularne, czy nie pojawiały się jeszcze na rynku, to sprawiają, że taka gra się wyróżnia, jest jeszcze w jakiś sposób ciekawa, estetycznie, treściowo, gameplayowo, a także, co ważne, oba, bądź jeszcze więcej tych gatunków, tych konwencji, są inherentne i kluczowe dla całej produkcji. Nie są tylko dodatkiem, ale tworzą rzeczywiście całą treść gry.
1: Tak, myślę, żeby tak stworzyć taki obraz tego, o co nam nie chodzi tutaj, to jest dużo takich gier, które mają elementy innych gatunków sobie. Myślę, że takim najpopularniejszym przykładem jest seria Yakuza, gdzie poza oczywiście tą grą gangsterską i tym beat'em upem, mamy minigierki karaoke, mamy minigierki jakieś gier karcianych, mamy inne jakieś takie zręcznościówki, no ale Yakuza dalej pozostaje beat'em upem. To, że Yakuza ma element karaoke, nie znaczy, że jest nagle grą karaoke. No i podobnie też na przykład są to takie gry jak Nier Automata, które łączą nie dość, że bullet hell, to platformówki, to tutaj, prawda, jakieś inne hack and slashe, ale dalej te gry to są tylko elementy, tak? Dalej Nier Automata, no nie powiedzielibyśmy, że jest jakimś nietypowym połączeniem gatunkowym.
2: Przede wszystkim dlatego, że Nier Automata mimo wszystko traktuje te różne gatunki, różne konwencje w pewnych tylko fragmentach samej rozgrywki. To jest, zarówno powoduje trudność w tym, żeby w ogóle dopasować Nier Automata do jakiegoś konkretnego gatunku, znaczy jest miszmasz właśnie konwencji, ale żadna z konwencji nie dominuje, ani nie sprawia, że można faktycznie określić, że tak, te gatunki tworzą tę grę. To raczej określone etapy, fragmenty, które tworzą taką mozaikę konwencji. Podobnie działa zresztą taka gra indie jak Pony Island, która jest zarówno platformówką, tekstówką, grą akcyjną i grą logiczną. Natomiast te wszystkie elementy są jedynie fragmentami rozgrywki, co jest tym ważnym aspektem w samej treści, fabule gry, pewnym meta przekazie. Natomiast nie stanowi kluczowych aspektów dla funkcjonowania całej produkcji.
1: Dokładnie. W takim wypadku po piosence powiemy już o takich grach, które właśnie łączą te gatunki, ale w bardzo nietypowy sposób.

0: Przechodząc więc do tych gier, które w nietypowy sposób łączą gatunki growe, zaczniemy sobie od takiego, wydaje mi się, dosyć popularnego tytułu, jakim jest Rocket League od studia Psyonix z roku 2015. No i cóż to jest za gra? Myślę, że fani tutaj od razu wiedzą, o czym tutaj mówię, bo jest to połączenie gry sportowej i wyścigówki. Jest to gra, w której gramy w piłkę nożną, ale poruszając się samochodami.
1: Tak, i co ważne, ta gra od razu wpasowuje się już ten klimat właśnie gier sportowych, takich jak FIFA, takich jak wszystkie produkcje od EA Sports, przez co najczęściej to właśnie fani tych gier grają też w Rocket League. To jest ważne rozróżnienie, ponieważ w Rocket League rzadziej grają faktycznie miłośnicy wyścigówek, ale właśnie stricte tych gier sportowych dostają coś, co, używając kolokwialnego zwrotu, jest po prostu cool. Jeździsz szybkimi samochodami z przyspieszeniem i grasz w kosmiczną piłkę. To brzmi idealnie jak materiał na jakąś kreskówkę, którą oglądają chłopacy po prostu zapaleni miłośnicy futbolu.
0: Tak, no i w dodatku nie jest to też gra prosta, bo tak jak wydawać by się mogło, że to będzie gra taka, powiedzmy, nudna, można się tak wydawać, to Rocket League wykorzystuje ten koncept bardzo dobrze. To jest gra, w której gramy w takim zamkniętym boisku. Możemy nie tylko jeździć po suficie, po ścianach, odbijać te piłki między sobą. Ona wymaga bardzo dużej ilości skilla, jest bardzo dynamiczna, ma bardzo dużo bodźców, przez co jest bardzo teraz, myślę, na topie, na czasie i cieszy się dużą popularnością. No i właśnie, Jacek, ty jako fan gier sportowych, może ty mi powiesz, dlaczego Rocket League jest takie popularne?
1: Przede wszystkim dużo graczy choćby FIFA, aktualnie FC, było w 2015 roku, 2016, znudzeni tą powtarzalną formułą rozgrywki. I Rocket League właściwie dało bardzo prosty, najpopularniejszy chyba sport na świecie, w całkowicie nowej odsłonie. W odsłonie, którą cały czas roku na rok rozwijali, dając później różne tryby, które dają nam jeszcze dodatkowe power-upy, boosty, jakieś różne umiejętności, które zbieramy po boisku w trakcie meczu. Ale przede wszystkim to jest gra, która stała się niezwykle viralowa na Facebooku, na YouTubie, na polskim gruncie chociażby ekipa Fantasy, którą wydaje mi się, że większość miłośników FIFA kojarzy, bo jest to chyba najpopularniejsza ekipa do czasu ekipy Freeza na polskim YouTubie, właśnie tym bardziej w tym środowisku bardziej sportowym, która zakrywała się nieraz godzinami na streamach, bądź właśnie na poszczególnych filmach w Rocket League, robiąc z tego właściwie rozrywkę dla grupy znajomych. Po prostu to sobie siadała przed monitorem, by bawić się w dość dziwne wydanie piłki nożnej. I wydaje mi się właśnie ta viralowość, ta dynamika, która jest w tej grze, która jednocześnie, aby faktycznie stać się dobrym graczem, trzeba włożyć dużo pracy i umiejętności w samą produkcję, sprawia, że to połączenie gatunkowe osiągnęło aż taki sukces.
0: Tak, i myślę, że tak naprawdę jest to właśnie dzięki temu taka gra, która jest, myślę, że pierwszym, co przychodzi do umysłu, kiedy musimy takie nietypowe połączenie gatunkowe. Ogólnie w sumie gry wyścigowe są dosyć nietypowymi połączeniami, niezależnie w sumie od innego gatunku. Tak, ale w takim wypadku, skoro mamy już taki specyficzny przykład, to zaraz po piosence przejdziemy do trochę większych kategorii, bo całych gatunków, które łączą się z innymi.

0: teraz wracamy do naszego tematu i zaczniemy sobie w tym momencie mówić właśnie zbiorcze gatunki, które łączą się z innymi. Zaczniemy od gatunku, którego nikt chyba nie grał. Nigdy. Przenigdy. Czyli roguelike. I mamy tu jedną produkcję, która łączy roguelike'a z pewnym nietypowym gatunkiem. I Elianie, jaka to jest gra?
1: Jest to oczywiście gra Crypt of the NecroDancer od studia Brace Yourself Games z 2015 roku również. I jest to połączenie roguelike'a i gry rytmicznej. No i ewentualnie jeszcze Dungeon Crawlera, ale to jest taki w mniejszym stopniu. Wszystkie akcje w grze, i to zarówno my jako gracz, i też przeciwnicy, wykonywane muszą być w rytm muzyki. To nie tylko jest przez piosenkę pokazywane, ale też przez takie wielkie, bijące serce na środku ekranu, do którego podążają takie kreski, i kiedy kreska uderzy w serce, to my się mamy ruszyć, zaatakować, podnieść coś, cokolwiek. W grze, w sumie to jak w każdym takim typowym Dungeon Crawlerze roguelike'u, chodzimy po takich zamkniętych pokojach, w jakiejś piwnicy, zabijamy potwory, zbieramy pieniążki, no i jak umrzemy, to robimy to wszystko od nowa, tak? Myślę, że tutaj akurat nie musimy chyba tłumaczyć, jeśli ktoś kiedyś grał w Isaaca, to gra działa dokładnie tak samo. Wszystkie inne potwory, tak jak już wspomnieliśmy, również poruszają się w rytm muzyki, więc cała gra wspiera ten właśnie rytmiczny styl, tak to nazwijmy może. No i tutaj bardzo ważna sprawa, bo na każdym poziomie musimy dotrzeć do bossa, ale na pokonanie bossa mamy ograniczony czas. Jest to bowiem czas tylko do końca piosenki. I jeśli nie zdążymy pokonać bossa do końca piosenki, to gra zsyła nas na kolejny poziom i wszystkie potwory, których nie pokonaliśmy, również się tam znajdują, więc jest to dla nas dosyć szybka śmierć. No i tak. Myślę, że koncept jest dosyć interesujący, ale tutaj właśnie pojawia się kwestia tego, czemu twórcy zdecydowali się właśnie na połączenie gry rytmicznej akurat z roguelike'iem. I zdaje się, że jeśli patrzymy na takie właśnie ciekawe połączenia gier, to ten roguelike pojawia się bardzo, bardzo często.
0: Przede wszystkim jest to gra indie. I roguelike jest jednym z tych gatunków, które w indie pojawiają się bardzo często, może zwyczajnie jednym z bardziej, bym powiedział, wdzięcznych materiałów gameplayowych. Co więcej, sama formuła połączenia nietypowego gatunku z muzyką i rytmiką już się pojawiała. No przecież znamy chociażby w Devil May Cry słynne nabijanie kombosów poprzez klikanie przycisków w rytm właśnie muzyki. Natomiast ta gra przynosi to na jeszcze wyższy poziom, sprawiając to, że formuła roguelike'a, pozornie dość prosta, polegająca po prostu na tym, że my sobie, właściwie każda nasza rozgrywka wygląda inaczej, zbieramy sobie te boosty, tworzymy buildy na bieżąco, sprawia, że dostajemy jeszcze kolejny poziom wyzwania. Czyli nie tylko musimy w tym momencie myśleć taktycznie, strategicznie, ale jeszcze to wszystko robić w rytm muzyki, co gracze lubią, ponieważ generalnie muzyka w grach jest bardzo lubiana, połączenie muzyki z gameplayem także, a jeszcze kiedy za muzykę w tej grze odpowiedzialny był Dane Baranowski, czyli autor muzyki do Super Meat Boya, także do przesłynnej produkcji, to jeszcze bardziej zachęca graczy, by faktycznie spróbować w tą grę zagrać.
1: W nawiązaniu do tego, co powiedziałeś o tym, że gracze lubią muzykę w grach i lubią tą rytmiczność, moim zdaniem gry same w sobie są bardzo rytmiczne i to niezależnie od tego, czy posiadają jakąś właśnie specjalną mechanikę pod rytm, czy nie. Tak jak wcześniej wspomniałeś o Devil May Cry, kombosy są częścią bardzo wielu gier. Bijatyki sam na przykład mają przecież bardzo dużo kombosów, no i nabijanie ich musi być rytmiczne, bo wchodzimy właśnie w ten rytm, jeśli z niego wyjdziemy, to kombos się po prostu nam skończy. Więc to mi się wydaje jest takim głównym powodem, dla którego akurat połączenie tej gry rytmicznej też tak dobrze wpasowało. No i jak już mówiliśmy, jak ty też wspominałeś, roguelike jest ogólnie bardzo popularnym gatunkiem. I tutaj nie tylko łączy się właśnie on z grami rytmicznymi, ale mamy też takie gry jak Balatro, które łączy roguelike'a z pokerem akurat w tym przypadku. Gambonanze, która łączy roguelike'a z szachami. W ogóle zauważmy jeszcze, że roguelike się bardzo ostatnio lubi łączyć z takimi grami tradycyjnymi. Szachy, warcaby, karty, bardzo to lubią ostatnio robić. Albo taki przykład jak ostatnioroczny zwycięzca najlepszej gry indie, Blueprints, który łączy roguelike'a z grą logiczną.
0: I myślę, że na tym możemy skończyć. To do Kraków jeszcze na chwilę wrócimy, natomiast przede wszystkim pójdziemy teraz w stronę bardziej gier grozy, ale to już po przerwie.

0: takim wypadku przechodzimy, jak było zapowiadane, do tych gier grozy. I Jacku, opowiedz nam o jakiejś grze horrorowej, która łączy się z jakimś ciekawym gatunkiem.
1: To pierwsze, co mi przychodzi na myśl, to gra White Knuckle, studia Dark Machine Games z 25 roku. White Knuckle jest teoretycznie platformówką horror. W praktyce jest to właściwie konkretnie gra parkurowa. I to jest ważne rozróżnienie, ponieważ jest to gra z pierwszej osoby, w której wspinamy się coraz wyżej na szczyt jakiejś dziwnej, tajemniczej, mrocznej wieży fabryki. To należy do właściwie nie wiadomo kogo. Z biegiem czasu dowiaduje się, że chyba w tej grze my już umarliśmy, jest to wieża porównana do piekła, ale to już inna kwestia. W każdym razie sama gra tym, czym się wyróżnia, to bardzo zbudowaną systemem fizyki i mechanik w samej produkcji. Mamy dwie dłonie, które mają swoją staminę, mają swoją wytrzymałość i możemy i w różny sposób po tej wieży się wspinamy. Możemy chwytać się różnych belek, możemy rzucać prętę, aby sobie właśnie tworzyć ścieżkę, możemy wspinać się za pomocą haków. Tych możliwości jest bardzo dużo. Jednocześnie gra jest utrzymana w estetyce bardzo mocno horrorowej i jest tutaj mowa zarówno o kolorystyce, takiej czarno-biało-szarej kolorystyce, mowa o na przykład oceanach, które podnoszą się goląc do gracza, do gry ten ucieka na górę wieży, w którym znajdują się twarze zmarłych dusz ludzi. Uciekałem również przed różnymi dziwnymi bytami, jak latającą straszną rybą chociażby, czy innym ptakiem. Innymi słowy, produkcja straszy samą już klimatem i tą atmosferą. Niepokojącą ciszą, dźwiękami, straszną muzyką, a jednocześnie straszy też tą warstwą gameplayową, stricte powiązaną właśnie z platformówkami i grami parkurowymi, czyli po prostu okej, okay, jeżeli spadnę, to mogę spaść na sam dół i wszystko rozpocząć od nowa, bo w tej grze nie ma takich tradycyjnych checkpointów. One działają po śmierci, natomiast jeżeli spadniemy, to teoretycznie możemy spaść na sam dół wieży.
0: To jest bardzo ciekawe w ogóle połączenie takiego właśnie strachu wywołanego samą estetyką z tym czystym strachem po prostu gry, gracza, tym, że wiesz, że zaraz będziesz musiał to robić wszystko od nowa i sam w ogóle ten strach po prostu przed utraceniem progresu. Myślę, że to jest na pewno jedna z części, która sprawiła, że ta gra odniosła jednak sukces. No a poza tym, jak wszyscy wiemy, horror indie się dobrze sprzedaje w ostatnich latach jeszcze bardziej. Ogólnie chyba gry horrorowe, te mniejsze, odnoszą w ostatnich latach znacznie większe sukcesy niż te tytuły AAA, ale proszę mnie tutaj nie kłótować na tym, bo nie mam na to danych.
1: Nie będziemy.
0: Tak, dziękuję bardzo. Z tego, co mówisz, to gra też ma bardzo kompetentnie skonstruowaną rozgrywkę. Myślę, że takich gier nie ma też dużo na rynku i wydaje się ona bardzo charakterystyczna też pod względem tej estetyki takiej, nie wiem, halucynogennej, takiej abstrakcyjnej bardzo. No jest to po prostu coś, co od razu sobie gdzieś wyobrażam, jak to może wyglądać.
1: Przede wszystkim ma się wrażenie, grając tę grę, jakby się było w jakimś dziwnym śnie, w którym faktycznie wspinamy się w górę tej wieży. Właściwie nie wiemy do końca, w jakim celu, bo gra nam tego nigdy nie mówi. Boimy się właściwie wszystkiego. Co więcej, mamy ten charakterystyczny efekt spadania, to czasami, gdy zasypiamy. Ta gra też odnosi kompetentnej rozgrywki. Nie spotkałem się nigdy z grą, która miałaby tak prosty sposób, rzeczywiście tak skutecznie zbudowany ten system wytrzymałości. To, że te ręce to rzeczywiście robią się coraz bardziej czerwone i my rzeczywiście walczymy z tym czasem, żeby przypadkiem tam się ta ręka nie ześlizgnęła. To jest ten taki fizyki wytrzymałości, który nie pojawia się często w grach. I ta gra indie robi dobrze coś, co dużo horrorów indie czasem się nie udaje. Horror indie czasami zapominają zupełnie o tej rozgrywce, o tym gameplayu, skupiają się tylko na tym budowaniu grozy i przez to wchodzi im to bardzo dobrze, ale White Knuckles jednocześnie daje nam potężną dawkę grozy, a jednocześnie świetny gameplay.
0: I to się właśnie w niej ceni. Zatem po piosence porozmawiamy trochę więcej o tym, dlaczego w ogóle horror jako gatunek growy tak dobrze łączy się też z innymi tytułami.

0: Autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Słuchajcie, ile w ogóle nowej muzyki wyszło w zeszły piątek. Bring Me The Horizon, Architects, Bad Omens. Mi najbardziej podoba się ten nowy album Bring Me The Horizon. Jest taki nowoczesny i złożony.
4: Każdy gatunek powinien ewoluować, ale w przypadku metalu ja jakoś wolę te klasyczne brzmienia.
3: A ja mam w sumie to gdzieś. Słucham każdego podgatunku. Gdyby była tylko jakaś audycja metalowa.
5: Tyle, że jest. Rdzeń Chaosu w co drugą środę o 22 w Radiu Meteor. Zapraszają
3: Dominik Pardiak,
4: Aleksander Gęda
5: i Adam Zawadzki.
6: Autopromocja. Cześć, z tej strony Maciek z Tides from Nebula. Serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Meteor.
7: I teraz wracamy do naszych gier grozy. I zastanówmy się nad tematem, dlaczego w ogóle horrory tak bardzo lubią się łączyć z tymi gatunkami. Pierwszym oczywistym elementem jest fakt, że horror dotyka raczej estetyki. Ale czy może to rozwinąć?
8: Tak. Ogólnie gra horrorowa jest raczej rozumiana przez estetykę niż przez mechaniki. Na dobrą sprawę dużo horrorów to są po prostu walking symulatory, ale przez to, że mają to właśnie straszne elementy, jumpscary, jakąś straszną muzykę, no to opisujemy je jako gry horrorowe. I no, estetyka ma to do siebie, że bardzo łatwo ją po prostu umieścić w jakiejś innej grze, wpisać ją w jakiś inny kontekst i też w sumie tworzy to w takim wypadku z tej gry grę horrorową. Poza tym jest to gatunek na tyle skonwencjonalizowany, że to medium bardzo skutecznie łączy się z innymi. Tak jak mówiliśmy, no tutaj mamy takie oczywiste elementy gry horrorowej, które już gracze oczekują, powiedzmy. Mamy jakieś właśnie, nie wiem, problemy natury psychicznej, mamy te jumpscary, potwory, mamy tą straszną muzykę, mamy jakieś na przykład duchy, duże pająki, jak ktoś się tego boi. No, mamy takie rzeczy, które wiemy, że powinny być po prostu w grze horrorowej. No i bardzo łatwo jest to po prostu zaimplementować do innej gry, robić z tego jakieś połączenie i stworzyć z tego nowy, bardzo zaskakujący gatunek. Może to być nie tylko taka gra jak na przykład, nie wiem, FPS, który myślę, że dosyć naturalnie by się można połączyć z horrorem, no bo tutaj atakujemy po prostu potwory, ale można też horror połączyć z cozy grą. Albo nawet można horror połączyć z grą dla dzieci. Jak ja uważam, że robi to Luigi's Mansion od studia Nintendo, ponieważ jest to gra, w której ta estetyka horrorowa tego właśnie nawiedzonego domu, mimo że jest w grze dla dzieci, no to jednak ma tutaj przywoływać jakieś, prawda, odczucia i myślę, że akurat dla dziecięcego odbiorcy może być dosyć straszna.
7: Zależnie od sytuacji, zawsze Nintendo musi się pojawić. W każdym razie, odnośnie tego, co powiedzieliście na temat horroru i cozy gierki, ostatnio natrafiłem na taką produkcję jak Neverway. Należałem tylko wersję demonstracyjną, krótki prolog, trwający około 20-30 minut. Natomiast to, co jest ciekawe w tej grze, to fakt, że w formie finalnej Neverway ma być niczym więcej jak symulatorem życia i symulatorem budowania wioski. Coś w stylu Stardew Valley, idąc raczej w tym kierunku. Ciekawe jest jednak to, że jest, że to gra na wskroś horrorowa i ten prolog jest naprawdę nabudowany grozą i może z pozoru wydaje się zwykłym symulatorem życia. Od bohaterka wstaje z łóżka, musi zrobić sobie jedzenie, musi przeżyć właściwie dzień, bo jest pogorszona w stanie absolutnej depresji. I ta produkcja na wielu etapach, to już to, co pokazuje w wersji demonstracyjnej, mówi, że ja cię będę straszyć. Nie patrz na te gameplay, nie daj się zwieść tej otoczce zwykłego symulatora. Ta gra będzie grą grozy. I to pokazuje właśnie, jak czasami łatwo ten horror da się wpasować w gatunek, który po prostu tylko zupełnie nie pasuje. Mamy chociażby jeszcze pierwsze gry Pokémon i ta legendarna kraina, żeby na w jakim dokładnie tytule.
8: Lavender Town.
7: Lavender Town, dokładnie, gdzie wchodzimy niby w grze, która nie powinna mieć nic związanego z horrorem. Mamy całkowity klimat grozy. Właściwie niezależnie od typu gier, jakiego nie wybierzemy, horror zawsze da się tam wpasować, a mimo to i tak da się robić z tym połączenie oczywiste, jak właśnie gra dla dzieci, czy gry cozy.
8: Tak, dodatkowo jeszcze, jak już mówimy o takich właśnie bardzo niestandardowych połączeniach, no to myślę, że bardzo bym sobie wytknął, gdybym nie wspomniał o Doki Doki Literature Club, które jest jedną z moich ulubionych połączeń gier z horrorami, ponieważ jest to połączenie nie tylko visual novelki, ale też gry romansowej, która przez dobrą pierwszą godzinę w sumie nie daje sobie zupełnie poznać, że jest grą horrorową. Stąd właśnie ten taki bardzo duży efekt zaskoczenia, bo po godzinie grania w grę romansową nagle wszystko zaczyna się glitchować, zaczynają wchodzić jakieś bardzo straszne wątki. No i końcówki już nie będę zdradzać, ale powiem tylko, bardzo, bardzo polecam.
7: Zagrajmy w to wszyscy i teraz myślę, możemy pójść dalej, a to już po przerwie powiemy trochę o bardziej absurdalnych połączeniach gatunkowych.

0: Słuchasz Radia Meteor.
1: Zatem przechodząc już do naszej ostatniej kategorii tych najbardziej absurdalnych połączeń gatunkowych, zważywszy na to, że przed chwilą leciało nam Paper Boat z Transistora, Jacku, opowiedz coś nam o tej grze.
2: Transistor to oczywiście gra słynnego, z uwagi na ich późniejszą produkcję, czyli Hades, studia Supergiant Games z 2014 roku. I teoretycznie można by powiedzieć, że Transistor nie jest jakimś absurdalnym połączeniem. Natomiast będę bronić tezy, że ich połączenie konwencji nie jest tak bardzo oczywiste. Transistor bowiem jest dynamiczną grą akcji, systemem turowym, a właściwie taką możliwością uczynienia aktywnej pauzy. Walczyć w Transistorze, gdzie budujemy sobie wcześniej to własne buildy, możemy w każdej chwili zatrzymać rozgrywkę, aby następnie zależeć od ilości naszych punktów akcji, wykonać jakieś właśnie poszczególne czynności naszą postacią, zapanować sobie całą walkę, innymi słowy. Jest to ciekawe o tyle, że przypomina to właśnie bardzo mocno system turowy w grze, która jest nastawiona jednak na tą akcję i jednak na aktywną walkę. I nagle dodanie tej dodatkowej pauzy sprawia, że całkowicie zmienia się dynamika starć, dynamika walki. Jest na tyle połączenie nietypowe, że mi samemu przynajmniej dość długo zajęło przyzwyczajenie się do tej walki. Oczywiście ostatecznie nauczyłem się, ponieważ jest ona zrobiona jak najbardziej poprawnie, bardzo dobrze bym wręcz powiedział. Natomiast to połączenie jest właściwie niespotykane. By w tak dynamicznej grze dać właściwie możliwość całkowitego zatrzymania gry w środku walki po to, by panować naszą strategię.
1: To jest faktycznie bardzo zmieniające dynamikę rozgrywki. Ja z kolei pójdę trochę innym

0: kierunku, bo opowiem ci o trochę bardziej śmiesznych połączeniach. Nie wiem, czy wiesz, ale odkryłem ostatnio zadziwiający nowy gatunek gier. I są to gry fliperowe. Moją pierwszą grą, o której chcę wspomnieć, jest gra Odama od studia Vivarium z roku 2006. Ona była wydana na GameCube'a. I jest to połączenie flipera z, nigdy mi w to nie uwierzysz, grą wojenną. Cała gra prezentuje się tak, że mamy mapę, którą możemy obracać tak w lewo, w prawo, generalnie przechylać ją w różnym stopniu. Na środku mapy jest wielka kamienna kula. I za pomocą tych takich dolnych części flipera wysyłamy ją w wojska naszego przeciwnika. I w ten sposób po prostu rozjeżdżamy każdego żołnierza ze strony przeciwnej, dopóki nie wygramy bitwy. Ja uważam, że jest to pomysł po prostu wybitny. Ta gra wygląda przekomicznie, ale jak już właśnie wspomniałem, nie jest to jedyna gra fliperowa. Ponieważ w 2018 roku Villa Gorilla wydało grę Yoku's Island Express i jest to platformówka pinballowa z kolei. Tutaj już nie mamy jakby takiej jednej określonej pozycji tych, nie wiem w sumie jak się nazywa ta część flipera, ale chodzi mi o te takie dolne części, które odbijają piłkę. Raczej po prostu właśnie mamy tunele, po których piłka się przemieszcza i w niektórych miejscach tych tuneli są właśnie te takie rzeczy do odbijania piłki. I my musimy po prostu robić to w odpowiednim momencie, żeby kulka mogła poruszać się po torze dalej, zbierać pieniążki i tak dalej. No jest to, wygląda to estetycznie, ja uważam, że bardzo jak Rayman, generalnie ma to taki właśnie vibe leśny. I jest to po prostu dla mnie fascynujące, że nie dość, że te gry zostały połączone z fliperem, to że jest ich tak dużo. Ja się naprawdę nie spodziewałem, że będzie więcej niż jedna. Ale jest to dla mnie absolutny fenomen.
1: Innymi słowy, przykład Flipper Games pokazuje, że czasami warto wrócić do genezy gier.
0: Tak.
1: I trochę pobawić się tak tamtymi formami. Mówiliśmy już o pokerze, mówiliśmy już o szachach, teraz mamy pinballa. Jest to przykład dość ciekawy. Natomiast musimy już pójść dalej. I za chwilę powiemy jeszcze o naszych własnych polecajkach, a także zakończymy audycję.

0: wracamy do naszej audycji, będziemy powoli kończyć, natomiast na sam koniec nasze własne polecajki. I może zacznę od jednej gry, mianowicie Dredge od Black Salt Games 23 roku. Dredge jest grą rybacką, symulatorem rybaka w klimatach lovecraftowskich. Wydaje mi się, że już sam ten opis wystarczy, żeby zachęcić dość dużą część naszych słuchaczy, ponieważ ta gra czym dalej w las, tym bardziej przestaje być zwykłym symulatorem łowienia ryb, a staje się kosmic horrorem o wielkich bytach uwięzionych w oceanie, przerażających wielkością i wykraczających ponad ludzki rozum.
1: Jeśli ja z kolei miałabym powiedzieć o jakiejś mojej polecajce, to z gier, o których już dzisiaj mówiliśmy, to musi być Blueprints od Dogu Bomb z 2025 roku. Jak już wspominaliśmy, jest to połączenie roguelike'a i gry logicznej z świetną historią i genialnym połączeniem właśnie tych dwóch gatunków. Nie mógłbym go bardziej polecić, a jeśli miałbym wspomnieć o grze, o której jeszcze nie mówiliśmy, no to byłaby to Who's Lila od Garage Hidden z 2022 roku, która jest... To jest bardzo trudne do opisania, ale powiedzmy, że jest to point and click połączony z horrorem psychologicznym, połączony z jeszcze innymi rzeczami, ale to już by wchodziło powoli w spoilery, więc zostawię to na tym i powiem tylko naprawdę, naprawdę warto. I na tym właśnie będziemy już kończyć niestety naszą dzisiejszą audycję. Byli dla was Elian Osiński,
0: Jacek Adamczak.
1: Realizowała nas Alicja Rychlewicz. Dziękujemy bardzo.

0: Magazyn muzyczny.
1: Dobry wieczór. Bardzo miło jest mi się z wami słyszeć w dzisiejszym magazynie muzycznym. Z tej strony Agnieszka Tułacz. Realizuje mnie wspaniała, niezastąpiona Zuzanna Oleszczak, jak zwykle. Dzisiaj porozmawiamy troszeczkę o tym, co ostatnio w muzyce oraz o tym, co w muzyce nas czeka. To jest ostatni soundcheck tego semestru. Wobec tego muszę was troszeczkę przygotować na to, co dzieje się koncertowo w Poznaniu w najbliższym czasie, ale tym bardziej muszę przygotować was na to, co dzieje się koncertowo w całej Polsce przez całe wakacje. Nowości nie będzie zbyt wiele. Musimy też omówić sobie pewne przepiękne wydarzenie, które ostatnio odbywało się w Poznaniu, czyli festiwal Etnoport w Centrum Kultury Zamek. Przygotowana dla nas relacja przez Julię Cichą oraz Stanisława Mazurczaka troszeczkę opowie o tym, co działo się na Etnoporcie. Mamy także wywiady z artystami, ale to wszystko już za chwilkę. Może zacznę od tego, czym ten Etnoport jest, czym się odznaczał. Z organizatorką Bożeną Szotą miał okazję porozmawiać właśnie nasz reporter Stanisław Mazurczak. Usłyszycie za chwilę zapowiedzi wszystkich koncertów, które miały miejsce w zamku, ale zanim to także krótki fragment występu hiszpańskiego zespołu Vigela.

Możemy zobaczyć koncerty, które będą wydźwiękiem kultur różnych narodów, różnych części świata, różnych regionów. To jest 17 dużych koncertów na scenach w Sali Wielkiej na Dziedzińcu Zamkowym w Parku Adama Mickiewicza. Również mini koncerty, międzypokoleniowy chór Poznańskie Senioritki na otwartym dziedzińcu przed zamkiem, albo dziewczyńska grupa bębniarska. To są dziewczynki z doświadczeniem uchodźczym z Czeczenii, mieszkające w ośrodkach dla uchodźców. Też zaprezentują się na otwartym dziedzińcu. A ponadto koncerty, no, z, tak jak wspomniałam, bardzo bogata scena polska, na przykład awangardowa Alameda z towarzyszeniem Nusa Dembele z Burkina Faso, kujawski ensemble, Hajda Banda, Swada i Nichos, klub festiwalowy na dziedzińcu zamkowym codziennie w piątek, sobotę i niedzielę z setami DJ-skimi. Na otwarciu zagra dziś Kimmo Pohjonen, wirtuos i wizjoner akordeonu z Finlandii wraz z orkiestrą kameralną Polskiego Radia Amadeus. To będą również koncerty zespołu Viguela z Hiszpanii, zespołu Stringed Compass, to jest duet syryjsko-kolumbijski. Każdy może coś sobie wybrać. Nie mamy headlinerów, chociaż mamy naprawdę wybitne nazwiska i grupy. Nie stosujemy tego rodzaju określeń jak gwiazda czy headliner. Jesteśmy festiwalem społecznym, międzypokoleniowym, rodzinnym, ale przede wszystkim muzycznym. I każdy artysta i artystka, który występuje na festiwalu, jest dla nas równie ważny. Każdego chcę przywitać, kiedy przyjeżdża do Poznania, każdego chcę pożegnać. Publiczność reaguje podobnie na wszystkie proponowane zespoły. Ta najwierniejsza publiczność kupuje karnety w ciemno, w ogóle nie interesując się wcześniej zespołami, które zapraszamy, bo chcą być zaskoczeni, chcą odkryć coś nowego i przede wszystkim na żywo, a nie z kanałów internetowych czy radia.

0: Występem otwierającym Etnoport był koncert fińskiego akordeonisty Kimmo Pohjonena. Finn w swojej karierze występował u boku artystów z całego świata. Wśród nich nie zabrakło takich nazwisk jak, uwaga, na przykład David Bowie. Sam koncert był dla niego powrotem do Etnoportu po 19 latach, gdyż występował na pierwszej edycji festiwalu. Tutaj w ramach pewnego, może nie eksperymentu, ale połączenia kultur i scen wystąpiła z nim Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus. W rozmowie z Julią Cichą Kimmo wypowiedział się na temat wrażeń z koncertu.
1: I have good memories from that concert.
2: Mam dobre wspomnienia z występu sprzed 19 lat i super było tu wrócić, zwłaszcza, że znam organizatorkę panią Bożenę Szotę. Mam również przyjaciół w Polsce. Było wspaniale tu wrócić z nowym projektem i zagrać go z lokalną orkiestrą. Mamy dobrą energię na scenie. O to chodzi, by stworzyć atmosferę i przekazać ją tłumowi. Tłum z kolei oddaje tą energię artystom na scenie, co jest świetne. Kierowaliśmy się wieloma inspiracjami. 70 minut muzyki, jest tam sporo motywów, wojna, zmiany klimatu, człowieczeństwo, to długa historia. Niedługo w Lublinie gram wspólnie z szalonym saksofonistą, Matsem Gustafsson ze Szwecji. Kocham z nim
1: Mats Gustafsson from Sweden and he's crazy. I love to play with him.
0: Chętni dalszych wrażeń mogą udać się na jego występ do Lublina z Gustafssonem, który odbędzie się w lipcu. Jazzman Gustafsson, który jest nie tylko jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci ze Szwecji, w tym gatunku oczywiście, również niedawno dołączył do zespołu Back in Grillen wraz z członkami zespołu Refused, więc tutaj no, na pewno niezła gratka. No teraz posłuchajmy.

0: Wracamy do Etnoportu. Jednym z najbardziej charakterystycznych momentów na pewno był koncert polskiego zespołu eksperymentalnego a la Meda. Do bydgoskiego składu dołączył burkiński wykonawca Nums Dembele. Cały występ orbitował wokół muzyki Mandingo, tradycyjnej muzyki ludów Mandinka z Afryki Zachodniej. Gwoździem programu była kora, czyli instrument pochodzący z Burkina Faso, ale Alameda słynie również z innego aspektu, nie tylko tego, że tak eksperymentują, jak można by założyć jako, no właśnie, zespół eksperymentalny. Zespół zaczynał jako mieszanka shoegaze'owców, folkowego zacięcia Kuby Ziołka, jego projektu Stara Rzeka oraz postpunkowych korzeni Jacka Bula z zespołu Wariet. Po jakimś czasie udali się w industrialne brzmienia Czomu z RPA oraz Batidy z Angoli, więc tutaj naprawdę mamy wiele zmian brzmienia, zmian kierunku i eksperymentu. W rozmowie z Julą Cichą Kuba Ziołek, Łukasz Jędrzejczak i Rafał Iwański przedstawili swój punkt widzenia dotyczący zmiany brzmień.
1: Zmiana trochę się, jądrem zmiany była tak naprawdę kora, no to jest jakby instrument, wokół którego trochę musieliśmy wymyślić swoją tożsamość na nowo. No jest to bardzo specyficzny rodzaj grania, używania instrumentu, też bardzo specyficzny rodzaj brzmienia, więc było dość dla nas oczywiste, że no nie możemy jakby po prostu przełożyć Alamedy 1:1 z ostatnich płyt i po prostu tylko dołożyć kory do tego, bo to wtedy będzie, byłoby to takie sklejone niepotrzebnie i na siłę, i chcieliśmy trochę jakby też potraktowaliśmy to jako taką możliwość dla rozwoju nas właśnie pójścia w trochę inną stronę, może bardziej ambientową, bardziej, jeżeli nazwałeś to pozytywną, no to może faktycznie pozytywną, trochę bardziej uspokojoną, może bardziej taką, nie wiem, refleksyjną, przecież to jest beznadziejne słowo, ale potraktowaliśmy tak po prostu możliwość, żeby się rozwinąć trochę muzycznie w inną stronę. I ta kora właśnie i Nums, jakby, który, no wiadomo, jest jakby wirtuozem tego instrumentu, jakby nam to super umożliwił. I trochę właśnie też oczekiwaliśmy, poza tym, że będziemy mieli jakby cały czas tą Alamedę taką klubową, bardziej taneczną, to właśnie oczekiwaliśmy może jakiegoś takiego impulsu, żeby trochę poszukać w innych rejonach, no i akurat tak się super złożyło.
2: Mamy dużo szczęścia, że słuchamy muzyki świata od wielu lat i fascynuje nas. No ja osobiście, już pomijając fakt, że mam wykształcenie etnologiczne, to najwięcej się uczę, szczerze mówiąc, słuchając muzyki etnicznej z różnych rejonów świata, a sam fakt grania z muzykami chociażby z Afryki czy z innych miejsc jest czymś, co chciałem zawsze robić, także tyle mogę powiedzieć w tym temacie. My eksplorujemy te rytmy globalnego południa, Orientu, uczymy się ich, ale przetwarzamy na własny sposób. W Alamedzie dzieje się to w sposób bardziej taki intensywny, industrialny, klubowy, jakkolwiek to zwać. Bardzo nas to bawi, lubimy to robić, kochamy wręcz. Wczoraj graliśmy taki koncert intensywny właśnie, taneczny, a możliwość grania z muzykiem, który kontynuuje tradycję swojego regionu Afryki, z Burkina Faso, jak Nums, jest dla nas po prostu wyróżnieniem i czujemy, że jest tutaj duża dobra energia, dużo dobrej energii i potencjał, który możemy naprawdę rozwijać. Ja muszę powiedzieć szczerze, że to jest zaskoczenie, to co się dzieje tak naprawdę dla nas, i wiele rzeczy mogliśmy sobie planować, ale wiele rzeczy dzieje się jakby samoczynnie, są napędzane przez nasze osobowości, ale też no, muzykę, która trwa wieki, także dużo radości.
3: Myślę, że ten taki etniczny element, taki w czym muzyki takiej globalnego południa zaczął się w ogóle na samym początku Alamedy, kiedy Rafał naszedł do naszego składu i zaproponował instrumentarium, na którym grałem, perkusjonalia, nie wiem, konga. No tak, ale jakby, no, że sam fakt, że w ogóle zaczęliśmy, że ten projekt miał już w sobie to brzmienie właśnie kong, dżemby, no to już jakby sugeruje takie tropikalne jakby koneksje trochę, i potem to rozwijaliśmy i ja osobiście miałem coś takiego, że Sublime Frequencies to był takie odkrycie, i ta wytwórnia, i to, że można w ogóle mieć dostęp do takiej ilości muzyki ze świata i z lat, z różnych epok też, więc no i tak zgłębiamy to. Potem przyszła takie objawienie, że muzyka klubowa z takich krajów jak Angola, czy z RPA, z Ugandy, wytwórnie takie jak Niege Niege, czy Hakuna Kulala, czy China Bot na przykład. To jest chiński label, to jest brytyjski, ale oni wydają właśnie z Chin, nieważne, czy Navi Records na przykład z Meksyku. I ta muzyka klubowa gdzieś tam jest, cały czas nam towarzyszy, też inspiruje nas w Alamedzie. No i też takim naszym objawieniem było chyba zobaczenie Nihilo Xiki na żywo w Warszawie, nie? I Arsenal Mikebe, poznanie w ogóle tych zespołów, które łączą...

0: Ale to buja, co? Buja, dlatego jeszcze z Alamedą się nie rozstajemy. Posłuchajmy dalej w rozmowie z Julią Cichą, o czym wypowiedzieli się, w które rejony świata następnie także chcieliby się wybrać.
1: Żebyśmy, znaczy dałem takie marzenie trochę, żeby zrobić coś bajfunkowego, żeby bajfunk bardziej może wpleść w Alamedę. To jest takie moje osobiste marzonko.
2: No ja obecnie nie ukrywam, że chciałbym się znaleźć w Brazylii i przejść ostry trening candomblé. Może się to
1: może
2: uda, bo... muzyki rytualnej, która jest taką spadkobierczynią niewolnictwa, no w skrócie, no, związana z religią synkretyczną, no ale granie muzyka oparta na rytmach bardzo konkretnych i też wymagająco studiowania. Ale z drugiej strony no, jest Maroko, które mnie fascynuje, tam jeżdżę, teraz lecę znowuż i jest to kraj naprawdę multikulti, bardzo bogaty, tak jak Brazylia. No może właśnie interesują mnie głównie takie
1: bogate kraje,
2: tak, takie miejsca świata, gdzie ścierają się różne kultury od wieków i przenikają i tworzą się nowe hybrydy. No a my jako Alameda też jesteśmy taką hybrydą, może to właśnie tak to mogę powiedzieć najprościej.
3: Ja tutaj się podłączę tutaj do życzeń kolegi, bo też Brazylia myślę, że jest takim miejscem, którego bym najchętniej, najczęściej wracał też muzycznie, ale też po prostu jako bardzo interesujące miejsce do życia i zwiedzania. Dość nieodkrytą dla mnie jeszcze rzeczą jest Azja. Byłem raz w Tadżykistanie i tam też współpracowałem z muzykami i to było też strasznie rozwijające i bardzo dużo mi dało. Ale jeszcze no, nigdy nie byłem, tak naprawdę nie śledziłem za bardzo też tak na żywo, doświadczeniowo właśnie muzyki na przykład z Tajlandii czy z Chin to w ogóle. Więc myślę, że to by było takie najbardziej dziwne i pewnie nieodkryte dla mnie. Ale myślę, że Brazylia i Afryka to są jednak te dwa kontynenty, do których mnie tak czuję, że najmocniej ciągnie, też tak po prostu wewnętrznie i z jakiegoś takiego potrzeby serca. I myślę, że to jakby to jest takie bogactwo różnych stylów muzycznych, bogactwo kultur, że to po prostu no, życia by nie starczyło, żeby tak naprawdę poznać 5% tego, więc cieszę się, że właśnie takie dzięki takim współpracom jak z NUMS-em też jakby ten trochę pierwiastek tego możemy tutaj w Polsce mieć i trochę jakby też się nauczyć, bo ja też bardzo dużo jakby się uczę właśnie też dzięki słuchając temu, co NUMS gra i też musieć jakoś się wobec tego określić, to są takie właśnie wyzwania, które bardzo lubię, a których po prostu nie mógłbym mieć, gdyby właśnie nie...

0: Tak, Ala Meda dalej buja i poleca się dalszej uwadze. Na pewno ja będę śledzić kolejne ich ruchy. Mam nadzieję, że wy po tym, co usłyszeliśmy tutaj, również. Ale my lecimy dalej. I powiem tak, choć na początku organizatorka Bożena Szota powiedziała, że nie ma headlinerów, nie ma takich gwiazd wieczoru na tym festiwalu, że to jest festiwal społeczny, w którym wszyscy łączymy się w tej muzyce, to nie można zaprzeczyć, że najgorętszym zespołem, który wystąpił w tym roku na Etnoport, byli Swada i Nichos, którzy w swojej muzyce zwanej Podlasie Bounce używają swojego rodzimego podlaskiego języka i techniki białego śpiewu, by naprawdę, naprawdę rozruszać parkiety w całym kraju. Formuła się sprawdza ewidentnie, gdyż na przykład w tym roku będą koncertować na Openerze oraz na Off Festiwalu. W zeszłym roku prawie wygrali polskie preselekcje do Eurowizji. Zespół podzielił się z Radiem Meteor przemyśleniami dotyczącymi swojego rozwoju, a na temat festiwalów i zwłaszcza tych festiwali, na których Swada i Nichos zresztą wystąpią, powiem więcej za chwilę.
1: No to jest, może zacznę od tego, że to jest taka współpraca, której ja się na pewno nie spodziewałam i że po pierwsze można łączyć takie rzeczy, jakoś przyszło to właściwie dosyć naturalnie i tak staramy się łączyć te światy cały czas, czy to świadomie, czy może mniej świadomie, na pewno lubimy śpiewy podlaskie. To na pewno jest coś takiego, co staramy się łączyć właśnie z taką muzą taneczną, żeby jednak poruszyć do tańca i to też lubimy na koncertach właśnie operować z jednym strony takim szaleństwem i żeby totalnie każdy się czuł swobodnie i jechał jak czuje, a z drugiej strony trochę takiej magii, trochę takiego rytuału, że można się zatopić w takich dźwiękach i białego śpiewu, więc takie dwie rzeczy bym powiedziała, że staramy się łączyć.
2: My cały czas jeszcze przed Eurowizją robiliśmy nasz projekt, więc dość długo i cały czas oczywiście gramy, natomiast specjalnych planów jakichś nie wiążemy z konkursem na razie. Nie mówimy nigdy, nigdy nie mówimy nigdy pewnie, ale na razie nie mamy planów.
1: Mamy i tak dużo, mamy mnóstwo planów, jakby co jeszcze możemy zrobić i czasu wolnego nie za bardzo, więc ciężko byłoby też wcisnąć to jeszcze.

pełnym deszczu na początku jesieni, na Great September w zeszłym roku i nie mogę doczekać się, aż zobaczę ich na festiwalach tego lata. Tutaj to połączenie bounce'u, ale z tym rodzimym sznytem jest fascynujące, wzruszające i naprawdę buja. Ja będę to powtarzać chyba dzisiaj do końca audycji, że coś buja. No i właśnie, festiwale. Spada i Niczos wystąpią na Ofie oraz na Openerze. I ja o tych festiwalach muszę troszeczkę pomówić. Zaczniemy troszeczkę od końca. Najpierw powiem o festiwalu, który odbywa się jako prawdopodobnie jeden z ostatnich, tych letnich, już typowo letnich, bo 3era, który odbywa się na ulicy Elektryków w Gdańsku od 28 do 30 sierpnia, czyli ostatni weekend sierpnia, który upłynie pod znakiem może hip-hopu, zwłaszcza hip-hopu, ale nie tylko hip-hopu, bo mamy także składy punkowe, mamy składy eksperymentalne, składy jazzowe i alternatywne. I mimo, że naprawdę ogromna większość całego line-upu festiwalu 3era to jest właśnie hip-hop i oni robią to pod szyldem od ziomali, dla ziomali, dla ziomalów i wszystko jest ziomalskie, to nie tylko tym hip-hopem 3era będzie stała. Także teraz minutka z jednym z reprezentantów ich punkowej strony, z Jadem.

Ja mówiłam, że minutkę, to było Na straży kłamstw jadu. Wszystkie ich piosenki są takie krótkie, bo wszystkie koncerty muszą, wiecie, z mocnym uderzeniem być. Na pewno polecam ten skład, ale polecam w zasadzie każdy. Ja będę na 3R-ze i sama nie wiem, na co zamierzam się wybrać, w jakiej kolejności, jakie, jeśli cokolwiek będzie ze sobą kolidowało, to jakie koncerty wybiorę. Ten line-up to jest naprawdę duża chrapka dla wszystkich, którzy troszkę siedzą w tym, no nazwijmy to, undergroundzie, czy rapowym, czy nie tylko. Wystąpią na przykład Cichoń, Drabuszejka, ale także Eaps, czyli skład jazzowy. Wystąpi Hubert Kropka, wszystkim nam znany, raper Karuzelka, raper Kaiser z Poznania, którego także uwielbiamy. Także Korekcja Linii, ale także Kosma Król, ale także Korus, który jest postpunkowym duo z Poznania, PGR, czy Sfera, czy Spazma. Między innymi także Małpa, który wystąpi z swoim chyba w całości najbardziej legendarnym, myślę, albumem. Kilka numerów o czymś. Tego nad tym nie może nas zabraknąć. Wraca także Szczyl z tajemniczo nazwanym projektem Przedwczoraj, Dzisiaj, Pojutrze. Na pewno możemy spodziewać się od Szczyla pewnych niespodzianek, bo on od kilku lat jako artysta właśnie głównie zaskakuje. Oprócz tego także Franek Warzywa i Młody Budda, którzy w line-upie nie są podpisani jako vegetables.pl, co bardzo mnie ciekawi, czy oni wystąpią po raz postostatni ze swoim starym repertuarem, czy przedstawią coś jeszcze nowego. Nie wiem, zobaczymy. Wiem, że ja za Frankiem Warzywą i Młodym Buddą sprzed vegetables.pl czasami tęsknię, więc teraz posłuchajmy. Komputer.

0: ready, fight. Komputer kocham cię, czyli myślę, że spokojnie można nazwać to, bo nie dość, że byli pierwsi, spokojnie można nazwać to polską wersją I Love My Computer Nina Girachi, ponieważ czasami dla kogoś, kto wouldn't know better, brzmi całkiem podobnie, ale także, no co, opowiada o tym samym i wyszło wcześniej i jest, no, polską warzywną wersją tej, tego fantastycznego albumu Nina Girachi. Także, jeśli nie wybieracie się na OFA, nie możecie, nie chcecie, nie interesuje was to, albo po prostu nie dacie rady, ale dacie radę zarezerwować sobie ostatni weekend sierpnia na parę troszkę muzycznych wrażeń, no to poleca się komputer Franka Warzyła i Młodego Buddy na 3Erze. No bo właśnie Nina Girachi wystąpi na OFF Festiwalu, także jeśli kochacie swoje komputery, to przez dwa weekendy w sierpniu możecie celebrować to za każdym razem z inną muzyką. Ten OFF Festiwal chciałabym troszeczkę bardziej omówić, no ale OFF Festiwalu to akurat przez cały rok mówiliśmy w magazynie muzycznym, mówiąc o tym, jak świetnie bawiliśmy się, odgadując wszystkie te zagadki na temat line-upu, które dawali nam organizatorzy. Także teraz po prostu polecam, żebyście line-up zobaczyli sobie sami, bo my już, ja na pewno, powiedzieliśmy wszystko, co mieliśmy powiedzieć na ten temat. Powiem natomiast coś na temat jednego z artystów, który wystąpi na festiwalu. Ostatnio związanym, może nie z pewną kontrowersją, ale jakąś niechęcią, supportował w zamian za Netspenda, który miał to robić, supportował koncert Limp Bizkit w Polsce. Nie spodobało się to publiczności, to na pewno. Trochę nie wiedzieli, co się przed nimi dzieje na tej scenie, a w tym roku wystąpi na każdym z trzech festiwali, o których dzisiaj mówię i powiem, czyli na 3Erze, na OFF Festiwalu oraz na Openerze. Czyli ktoś, kogo trudno zdefiniować, czyli ktoś, o kogo też w magazynie muzycznym, niektórzy może nie lubią, ale głównie kochamy. No, może mówię tylko za siebie, no nie wiem, może nie będę bluźnić. Czyli Drabuszejka. Oh my god. Słuchajcie, to jest jedna z moich ostatnich audycji w tym semestrze, także pozwolę sobie na to tutaj takie guilty pleasure i poleci teraz Drabuszejka z Shafterem i Moon Dance.
1: Many

To nie jest Moondance, to była Anomalia. To też jest drabuszejka z Szafterem i nie tylko. Według niektórych, jak właśnie usłyszałam od koleżanki z redakcji, to ta lepsza piosenka drabuszejki z Szafterem, ale niech będzie. Powiem tak, Szafter, choć nie wystąpi na tych największych festiwalach w tym roku, występował ostatnio na juwenaliach tu i tam w Polsce. Zobaczymy go także na Great September i z tego, jejku, bardzo się cieszę. Szafter to dla wielu na pewno taka ksywa w polskiej muzyce, z którą mamy po prostu bardzo wiele emocji. Mamy też na pewno długą historię. Szafter zaczynał swoją karierę, kiedy miał 15 lat. Pamiętam to dokładnie, bo sama miałam też 15 lat. Pamiętam, jak słuchałam go po raz pierwszy na YouTubie. Ostatnio wrócił po trudnych przejściach, po różnych przeżyciach. Wrócił z albumem, który nie każdemu się spodobał, ale teraz zaczyna koncertować z troszeczkę różnym repertuarem, zaczyna eksperymentować z różnymi innymi artystami. Pojawia się na fitach, pojawia się tu i tam, no i pojawi się także na Great September. O tym też na pewno zdążymy jeszcze usłyszeć w magazynie muzycznym, bo ja, wiecie co, ja, jeśli chodzi o takie koncerty, to zawsze będę przypominać. A teraz zobaczmy, czy to poleci Moondance.

No co, fajna piosenka. Ja nie wiem, dlaczego fani Limp Bizkit tak bardzo ją krytykowali. No ale okej. Nie każdemu smakuje najlepsza restauracja, że tak powiem. Ja już się będę z wami powoli żegnać. Zostawiam was malutką, ale mam nadzieję w miarę spójną wyprawką na letnie festiwale. No i zaczynałam od końca, więc teraz powiem o takim, który czeka nas najszybciej, czyli o openerze. Openerze, który ma otwierać nam tak już naprawdę oficjalnie wakacje i otwierać nam ten sezon letnich plenerów. Na festiwalu będą kurczę wszyscy. Będzie tamten Drabuszejka, ale będzie też Pink Panthers, będzie Nick Cave. Ostatnio ogłosili Slowdive, Peggy Gou i masę polskich artystów i będzie także Zara Larsson. Teraz tematycznie pasuje, bo po pierwsze pogoda trochę letnia, lata dzisiaj nie przypomina. Po drugie, Zara Larsson jest ze Szwecji, więc tutaj za chwilkę będzie Jula Cicha ze swoimi letnimi szwedzkimi liniami lotniczymi. Dzisiaj Zara Larsson też, także słyszałam, że usłyszycie u niej. No a co, mówię o Zara Larsson, żeby nam tę pogodę troszkę odczarowała. No i co? Potańczymy do niej na gdyńskim lotnisku już niedługo, już na samym początku lipca. A ja żegnam się, żebym tutaj nie zabierała Julii czasu. Polecam jeszcze przez ostatnie, te najbliższe dwie godzinki Radia Meteor posłuchać. To była Aga Tułacz, realizowała mnie Zuzanna Oleszczak, a przed nami Zara Larsson.

Dobry wieczór, z tej strony Julia Cicha. Zapraszam serdecznie, właściwie powinna powiedzieć welkomen. Zapraszam serdecznie na ostatnie w tym roku regulaminowe linie lotnicze Meteor. Tak jak już wspomniałem, kapitan Julia Cicha melduje się na pokładzie. Czy mamy drugiego pilota na pokładzie? Będzie tak jakby? Na chwilę się pojawi na jakimś międzylądowaniu, na podwózkę zahaczy się z nami drugi pilot. Gościem specjalnym dzisiaj będzie Weatherday, czyli jedna z moich ulubionych, jeden z moich ulubionych projektów muzycznych, który pochodzi ze Szwecji i troszkę rozpoczął bardzo dużą nową falę muzyki emo na świecie, ale o tym troszkę później. No i technikiem pokładowym dzisiaj osobą realizującą jest Zuzanna Oleszczak, za co bardzo dziękuję. Dolatujemy do portu lotniczego Sztokholm-Arlanda, położonego kilkadziesiąt kilometrów na północ od Sztokholmu, w połowie drogi do Uppsali. Pogoda obecnie jest taka, no, cienka bym powiedziała, 12 stopni, 11 km na godzinę, więc lądowanie raczej nie powinno być ciężkie. Szansa opadów to 47% i w najbliższych dniach pogoda nie będzie za dobra, także na razie Sztokholm odrzucam jako propozycję wakacyjną, ale mam nadzieję, że się rozpogodzi, bo Sztokholm jest piękny. Sam w Sztokholmie niedawno byłam i troszkę tego doświadczenia zdobyłam, o czym chcę wam powiedzieć, o czym chcę wam przekazać, zaczynając od inspiracji jazzowych, bo ten jazz zawsze na liniach lotniczych Meteor się pojawia całkiem wcześnie, to będzie Jan Johansson, piosenka nawiązująca do Polski.

To był Ludwig Göransson, Can You Hear the Music, piosenkę, którą pewnie znacie z filmu Oppenheimer o Robercie Oppenheimerze, słynnym naukowcu, który sam ten film zdobył bardzo dużo statuetek, a myślę, że ścieżka dźwiękowa Ludwiga Göranssona, jednego ze słynniejszych szwedzkich kompozytorów muzyki filmowej, wielu osobom zapadła w pamięć, ale myślę, że możemy jak najbardziej Szwecję kojarzyć troszkę z dziedzictwem muzyki klasycznej. Jest taki kompozytor jak Hugo Alfvén, który jest bardzo dobrze wspominany w Szwecji. On jest twórcą szwedzkiej rapsodii, jednej z takich najbardziej słynnych szwedzkich kompozycji klasycznych. Ale wracając jeszcze do tego jazzu, usłyszeliście Jana Johanssona, który w latach 60. wydał album Jazz po svenska, który był takim wprowadzeniem kultury jazzu do Skandynawii, do Szwecji, i bardzo mocno się on zasłużył. Szwecja później wykształciła swój własny styl, u boku zresztą polskich jazzmenów, zwany jazzem ECM, od wydawnictwa, od firmy, która wydawała albumy jazzowe właśnie w takim charakterystycznym, dość właśnie takim antymelancholijnym. Był dość apatyczny ten styl, troszkę taki mechaniczny. Liczyła się bardziej techniczna umiejętność muzyka, aniżeli odgrywanie konkretnych emocji. W stylu ECM grywał na przykład Krzysztof Komeda oraz Tomasz Stańko przez całe swoje życie. Polska jest bardzo zasłużona w tym nurcie, ale jednak narodził się on w Szwecji, więc warto to docenić. Lecimy dalej z kolejnymi utworami. Dzisiaj na muzyce klasycznej, jazzie i na folku nie skupiliśmy się za bardzo, bo od razu wchodzimy pop, z którego Szwecja słynie. Zaczynamy oczywiście od chyba najsłynniejszego szwedzkiego zespołu wszechczasów, czyli ABBY, Gimme Gimme Gimme.

Tak, to była ABBA, jeden z najsłynniejszych szwedzkich eksportów muzycznych, z którego Szwedzi są bardzo dumni. Mają bardzo wielu artystów, którzy na świecie stali się bardzo popularni i będziemy oczywiście to eksplorować. Ale tak jak ABBA stała się takim symbolem Szwecji, nawet jeżeli po szwedzku nie nagrywa, przyzwyczaiła do swoich międzynarodowych, tanecznych, europopowych hitów, tak jest zdecydowanie więcej artystów, którzy wybili się oczywiście przez Eurowizję, na której Szwecja tradycyjnie jest jednym z najbardziej sukcesywnych państw, takich, które odnoszą regularnie sukcesy, również z automatu kwalifikuje się do finałów, ale często nie chce tego robić i jednak przechodzi przez półfinały, żeby może troszkę tak podszkodzić, szkolić się, sprawdzić, czy te piosenki faktycznie są warte zachodu i najczęściej są warte zachodu i osiągają tam bardzo dobre wyniki. Nie bez powodu. W ostatnich latach Szwecja podzieliła się z nami takimi kawałkami jak Euphoria, Loreen, która również mogłaby się znaleźć na tej audycji, ale jednak jesteśmy tak napakowani, że musimy lecieć dalej, czy też Måns Zelmerlöw, Heroes, które swego czasu również otrzymywało bardzo dużo tego tak zwanego airplaya w rozgłośniach radiowych. Ale my się na ABBA nie zatrzymujemy, bo mamy znacznie więcej kawałków do posłuchania. Teraz na chwilę przeniesiemy się niby do Wielkiej Brytanii, ale do Wielkiej Brytanii przeniesiemy się wraz ze Szwedką Zarą Larsson.

to też był banger, który potrafi rozruszać niejedną imprezę i często to robi, bo sam Dr. Alban jest w Polsce częstym gościem, czy to na jakichś sylwestrach, czy, no nie wiem, czy dniach gminy, ale może dniach powiatu, to na taką skalę to Dr. Alban często wpadnie i sobie zagra klasyk, który nie tylko rozgrzał sceny eurodance'owe, ale również zagrzał na stałe w Polsce. Ta Szwecja naprawdę potrafi popowe utwory robić, wynika to z ich historii tworzenia muzyki, tam jest dużo artystów, którzy to robią, ale wracając jeszcze tak do historii Szwecji ogółem, Szwecja już od naprawdę setek lat jest monarchią, jedną z ostatnich w Europie, rządzoną przez króla, rządzoną obecnie przez króla, do dzisiaj można odwiedzić Pałac Królewski w samym Sztokholmie, natomiast niewielu wie, że dynastia Wazów, która rządziła w Polsce w XVII oraz XVI wieku, również pochodzi ze Szwecji i Wazowie w sumie tak na skalę światową są znacznie bardziej znani z tego, że właśnie oni byli gospodarzami Szwecji. Do tego stopnia, że istniał pewien okręt. Swego czasu Szwedzi byli bardzo dobrzy w tworzeniu okrętów, mieli bardzo silną marynarkę wojenną, najbardziej silną, najsilniejszą na całym Morzu Bałtyckim i postanowili uhonorować to, że Wazowie rządzą tym krajem, stworzyli największy okręt obecnie wtedy na ziemi. Został on nazwany na cześć samej dynastii Waza i miał być chlubą, perłą w koronie króla, natomiast sam okręt światła dziennego no tak za bardzo nie zobaczył. Po kilkanaście minut po wypłynięciu z portu zatonął u brzegu Sztokholmu z powodu błędów w projektowaniu i sam okręt przez długie, długie lata spoczywał u ujścia rzeki przepływającej przez Sztokholm, aż w latach 60. postanowiono go wyłowić. Obecnie jest w jednym z największych muzeów na świecie dedykowanych okrętowi, który został uratowany i można go zwiedzać. Natomiast sami Wazowie zapisali się w historii nie tylko jako mądrzy władcy Szwecji, którzy zresztą też najechali na Polskę w trakcie potopu, ale również przez to, że zatopili ogromny okręt. Oby ten okręt powietrzny, statek powietrzny się nie zatopił, linie lotnicze się nie zatrzymują. Przechodzimy do progresywnego rocka pochodzącego ze Szwecji, ponieważ był to tam gatunek bardzo popularny w latach 70. Troszkę dzisiaj zapomniany, ale Szwedzi mieli bardzo rozbudowaną scenę muzyki progresywnej i chyba takim najsłynniejszym zespołem był National Theatre.

To było The Final Countdown Europe i jeszcze usłyszeliśmy Listen to Your Heart od Roxette. To są takie dwa ogromnego rozmiaru zespoły rockowe ze Szwecji, które zawładnęły listami przebojów w latach 80. Ja osobiście uważam, że nic dziwnego. Idealnie wpisują się w tamte czasy. Stały się troszkę symboliczne dla lat 80., dla tamtejszej muzyki rockowej, a nie wiem, czy każdy wie, że właśnie pochodzą ze Szwecji, zwłaszcza zespół Europe, który troszkę został zapamiętany jako taki one hit wonder. Jeżeli ktoś się w nich wkręci, to na pewno ich muzyka mu się spodoba, ponieważ grali właśnie taki arena rock bardzo nastawiony na popowe melodie. Bardzo przystępne melodie, a Roxette stał się bardziej symboliczny przez ich całą dyskografię, ale jednak gdzieś tam ta wiedza o tym, że są Szwedami, nie do każdego dotarła, więc oto tu jestem, żeby poinformować. Mam nadzieję, że ktoś się czegoś dowiedział. I a propos dowiedzenia się, następny zespół będzie zespołem indie rockowym, której nazwy no może wiele osób nie słyszało. Będzie to zespół Scissors z utworem Jerk It Out, ale z kolei bardzo dużo osób już zna tą melodię.

To było z kolei Perdor od zespołu Kent. Pokusiłabym się o stwierdzenie, że jest to najsłynniejszy zespół szwedzki, który nagrywa tylko w języku szwedzkim. Grali oni Britpop już od lat 90. Porównałabym ich tak do... może coś w stylu szwedzkiego odpowiednika Mysłowic. W bardzo podobnym stylu zaczynali, łącząc Britpop najpierw z shoegazem, a później kierując się w stronę takich bardziej radiowych, alternatywno-rockowych brzmień. I to właśnie usłyszeliśmy na tym albumie z 2001 roku Wapen, Ok, Amunition, czyli Broń i Amunicja. Bardzo polecam ten album. Dużo chwytliwych melodii, jeżeli ktoś lubi troszkę podumać do muzyki, to na pewno ten album mu się spodoba. Sam frontman zespołu Kent, Joachim Berg, do dzisiaj, pomimo tego, że zespół już nie istnieje, został rozwiązany, ma bardzo dużą prezencję w szwedzkiej muzyce, również koncertuje, wydaje albumy, jest jednym z największych wokalistów obecnie w samej Szwecji. Lecimy dalej do kolejnego bardzo ważnego artysty na mapie szwedzkiego rocka, będzie to Håkan Hellström.

Dietkomer Oldrick, Va Over For Me. Mam wrażenie, że gdyby ta piosenka została wypuszczona po polsku w Polsce, to podbiłaby niejedną listę przebojów i została klasykiem na najbliższe parę lat. A to jest po prostu nowy album Håkana Hellströma, który jest jedną z najbardziej ikonicznych postaci na szwedzkiej scenie alternatywnej. Dlaczego? Skąd on się wziął? To porozmawiamy sobie o tym jeszcze za chwilę. Natomiast sam Håkan Hellström mocno się reklamuje. Sama ja go poznałam przez plakaty reklamujące jego najnowszą trasę koncertową, na którym na każdym koncercie zaprasza inną wschodzącą gwiazdę w muzyki alternatywnej ze Szwecji. Na przykład zespół Terra, który reklamuje się takim nowofalowym, całkiem nietuzinkowym podejściem do indie rockowej muzyki. Ale również mamy na liście osób, które go wspierają. Zespół Dina Egan, który skupia się na bardziej muzyce akustycznej z gitarą, takiej do kontemplacji. Håkan Hellström w tym nowym wydaniu naprawdę łączy dużo nurtów i jest w stanie przyciągnąć masy. Tak samo jak masy jest w stanie przyciągnąć zespół Ghost. Nie wiem, czy metalowy, na pewno na paru płytach już w mocny metal szli. Natomiast ich najpopularniejsza piosenka totalnie o metal nie zahacza. Wręcz jest rockowa. Posłuchajmy Mary on a Cross.

Mary on a Cross. Zastanawiam się, jak doszło do tej piosenki, skoro zespół Ghost idzie w takich heavy metalowe rzeczy na co dzień. Może to nie jest najcięższy metal ever, ale no dobra, to jest zespół metalowy. A wypuścili oni w 2019 roku taki oto singiel dość psychodeliczny, popowo-rockowy, coś w tym stylu, w tej kwestii. Gdyby ktoś mi powiedział, że Tame Impala jest jakoś zamieszany w ten utwór, absolutnie bym się nie zdziwiła. Bardzo mi to przypomina jego styl, choć z bardziej rockowym, gitarowym zacięciem. A tu proszę, parę lat później, w 2021, ta piosenka wybiła się między innymi na TikToku i już ruszyła do przodu. Jest klasykiem i najbardziej znaną piosenką Ghosta, chociaż może trochę fani się do niej nie przyznają, ale oczywiście, że Ghost to nie jest jedyny zespół metalowy ze Szwecji, bo jest ich bardzo dużo. Skandynawia generalnie słynie z zespołów metalowych i zależy, w jaką stronę spojrzeć, jest bardzo dużo zespołów, które mogą znaczyć się statusem pioniera w dziedzinie metalu. Oczywiście mamy zespół Bathory, który był, no mówi się, że jest pierwszym zespołem black metalowym w dziejach, już to robili w latach 80. i zaraz posłuchamy ich piosenki, ale na liście mamy również zespół Meshuggah, który jest oceniany jako jeden z pierwszych, który wprowadził na świat dżen. Z tego miejsca pozdrawiam Adama Leśniewicza, który naszego członka redakcji, który bardzo w dżencie się lubuje. Mam również Opet, który przypisał sobie zasługi w rejonie symfonicznego metalu oraz progresywnego metalu oraz już tak odchodząc od zespołów z zasługami, a przechodząc do zespołów z popularnością, ze Szwecji oczywiście zespół Sabaton, który myślę, że dla wielu osób, zwłaszcza w młodym wieku, był jakimś tam takim wprowadzeniem do takiej bardziej hardkorowej muzyki. Ale jak już zapowiedziałam zespół Bathory, no to posłuchajmy sobie Necromancy.

Necromancy, zespół Batory, to właśnie było na antenie Radia Meteor, a my przechodzimy z jednej skrajności do kolejnej skrajności. Był już metal, to będzie punk. O punku szwedzkim trochę mniej się mówi, ale w samej Szwecji punkowcy są bardzo rozpoznawalni. Najpierw zaczniemy od takiego starego klasyka, będzie to zespół z lat 80. Ebba Gren, kawałek Stop.

Ja nadal jestem w szoku, że ta piosenka wyszła w latach 80. Gdy pierwszy raz ją usłyszałam, to pierwsza moja myśl była taka, że okej, to jest zespół, który gra w stylu retro, ale musiała ta piosenka wyjść parę lat temu, może dwa, może trzy. Nie, to jest 80. To są lata 80. Jest to jeden z klasyków post-punku, zespół Ebba Gren. I jest więcej zespołów post-punkowych, które rozpopularyzowały się w Szwecji. Z nowszych przykładów mamy oczywiście The Radio Department, który poszli troszkę bardziej w indie rock. Już troszkę mniej o nich słychać, ale na przełomie lat 2000 i 10 bardzo mocno królowali na słuchawkach wszystkich indie headów. Oraz mamy zespół Viagra Boys, który z kolei w tym roku jest całkiem rozchwytywany. Nie dość, że po premierze swojego zeszłorocznego albumu Viagra Boys tytułowego, to jeszcze wystąpi w tym roku na Openerze. Rok temu wystąpił na Bittersweetie. Co prawda ich wokalista pochodzi ze Stanów Zjednoczonych, ale cała reszta zespołu jest ze Szwecji i sam zespół powstał też w Sztokholmie. Teraz przejdźmy do klasyka hardcore punku i do takiego nie tylko szwedzkiego, ale międzynarodowego. Będzie to zespół Refused.

to było New Noise od zespołu Refused, album The Shape of Punk to Come. W sumie jedyny album, z którego warto znać Refused. Myślę, że wiele osób, które jest fanem tego gatunku, czyli post-hardcore'u, tak powie. Sam zespół Refused zaczął w mieście Umeå na północy Szwecji, który wykształcił swoją własną scenę hardcore punkową. Refused było najbardziej znanym zespołem z tamtej sceny, odwoływali się mocno do estetyki oraz ruchu straight edge i wydali w 98 roku właśnie ten album The Shape of Punk to Come, który całkowicie rozbił bank oraz wypaczył wszelkie zasady, jakie wtedy mogły obowiązywać w muzyce nie tylko hardcore punkowej, a także post-hardkorowej. Wprowadzili nie tylko inspiracje gatunkami, które raczej nie były czerpane często w muzyce hardkorowej, ale wprowadzili tam jazz, techno, granie na przykład na kontrabasie, normalnie, bez większych problemów. Postanowili inkorporować takie różnorakie brzmienia i ten album był naprawdę bardzo wpływowy, pokazywał, ile jeszcze można w tym gatunku zdziałać. Wielu osobom się wydawało, że hardcore popada mocno w monotematykę, a sam zespół Refused później nie wydał żadnego albumu aż do 2019 roku wraz z albumem War Music. Natomiast w 2020, przy okazji wydawania gry Cyberpunk 2077, oczywiście polskiego studia CD Projekt Red, został skontaktowany przez właśnie twórców i jeżeli kojarzycie tą grę, jeżeli kiedykolwiek nią graliście, to możecie kojarzyć zespół Samurai, który jest jednym z głównych takich rzeczy, które tam się pojawiają, i główny wokalista jest jednym z głównych postaci w samej grze. Zespół Samurai jest odgrywany, grany właśnie przez członków Refused, którzy napisali piosenki na rzecz gry. Taka ciekawostka dla was. Przechodzimy dalej do muzyki emo, do utworu Pull Out Weather Day.

0: To był kawałek Płyka od Weather Day, jak już przedstawiłam na samym początku. Weather Day to projekt emo, piątej fali emo, który mocno rozpopularyzował emo na świecie, może jeszcze nie tak mainstreamowo, ale gdzieś tam ci artyści się pojawiają na świecie, którzy czerpią mocne inspiracje, zwłaszcza z debiutanckiego albumu Skomyn z 2019 roku, a ta piosenka jest z nowszego albumu z 2025, Hornet Disaster, jedyna piosenka w dyskografii Weather Day, która jest napisana po szwedzku i jest po prostu o jeździe na sankach, ale to nie jest jedyny zespół emo, który ze Szwecji pochodzi, jest również, są również takie zespoły jak Far Apart, którzy co prawda wydali w czasie swojego życia raptem 3 piosenki, bardzo mało, ale jednak one gdzieś tam pozostały w pamięci słuchaczy i są takim troszkę cult classic, zapadły po prostu bardzo mocno w pamięć, oraz nowszy zespół w tym roku wydał album Feels Like Heaven. Natomiast od samych Weather Day mamy polecajki albumów, które możemy posłuchać jako takie wybory artysty ze Szwecji, który chce polecić muzykę ze swojego kraju dla naszych słuchaczy. Udało mi się zdobyć te rekomendacje przy okazji wywiadu, który udało mi się przeprowadzić miesiąc temu. Posłuchajmy.
1: For Swedish bands, I'm personally very into obviously The Knife and Bob Hund also. It's like, in English it would be Bob Dog. they're really, really good. They're like indie rock legends. And I'm also into Broder Daniel, which in English would be Brother Daniel. I like there's this like subculture that used to be very popular in Sweden that it's still around, but it's like not in the same way. It's kind of like how scene kids like were, they had their like peak at one point, and they're still around, but like in a different way. So it's like a kind of encapsulated in time thing, but it lives on. It's called Poppare. I think that like the bands that are associated with that subculture are really, really good.
0: To było kilka rekomendacji, niestety po angielsku, no ale cóż, nie dało się przeprowadzić tego wywiadu po polsku z osobą, która pochodzi ze Szwecji, ale przejdźmy sobie przez te rekomendacje jedna po drugiej. Najpierw od zespołu Bob Hund.

To był zespół Bob Hund, piosenka o bardzo długim tytule, gdyż jest to sam zespół, który no, ma bardzo intrygującą estetykę. Sam ich debiutancki album to są Ludziki z Plasteliny, ale już ich następny album ma bardzo wdzięczny tytuł Omslag Martin Kahn, czyli okładka Martin Kahn. Jest to po prostu znajomy zespołu, który tworzy im, przez cały czas trwania zespołu tworzył im okładki, dał swoją twarz na okładkę i postanowił się je tam podpisać, zespół się na to zgodził. Zespół mocno dąży do takich właśnie inspiracji muzyką emo, muzyką lo-fi ze Stanów Zjednoczonych. Wprowadził indie rock w ogóle po pierwsze do Szwecji, a po drugie na nowe wyżyny. Stał się trochę właśnie takim klasykiem tej muzyki bardziej niszowej, ale Bob Hund później, w późniejszych latach swojego trwania, również poszedł w coś bardziej mainstreamowego. Główny wokalista zespołu Bob Hund, znany ze swojego skandyjskiego akcentu, czyli akcentu z południa Szwecji, bliżej Danii, z tych regionów pochodzi, bardzo zasłynął z tego akcentu, ale później stał się producentem i produkował materiał na przykład do zespołu The Hives, który również jest jednym z najpopularniejszych zespołów w Szwecji. Natomiast zespół Bob Hund troszkę pozostał właśnie w tej swojej własnej niszy, ale jak mogliśmy się dowiedzieć, są nadal artyści, którzy bardzo mocno się nimi inspirują. Lecimy dalej do kolejnego zespołu, który był już wspomniany, oraz do wokalisty, który był już wspomniany. Będzie to Brother Daniel oraz Håkan Hellström.

Brother Danie, zespół, który zapadł w pamięć fanom alternatywnego rocka w Szwecji, ponieważ stworzył swój własny movement. Tak jak za granicą mogliśmy mówić o tak zwanym scenie, bardzo wdzięcznie nazwanej, ale była to grupa zespołów idących troszkę w emo, w pop-punk, które wykształciły się w latach 2000, zwłaszcza na początku lat 2000. Zespoły takie jak Paramore, My Chemical Romance, Fall Out Boy, Panic at the Disco, wszystkie rozpopularyzowały się bardzo mocno, stworzyły trzecią falę emo, były popularne na całym świecie. Do Polski to przyszło trochę spóźnione, tak pod koniec lat 2000, a w Szwecji wykształciło się to na początku lat 90, taki lokalny odpowiednik scene. Nazywano go, do dzisiaj się go nazywa poppare. Nie ma żadnego związku z polskimi poppersami, zupełnie inna rzecz, mimo iż pochodząca z podobnego okresu. Były to zespoły takie jak... Tak jak właśnie Brother Danie, czy też Circus Miramar, które bardzo mocno dążyły do pewnej wspólnej, spójnej estetyki łączącej zarówno gotyk lat 80., jak i takie inspiracje DIY. Ludzie, którzy byli w scenie poppare, musieli mieć bardzo określony wygląd. Dzielili się oni, ta subkultura dzieliła się na kolejne subkultury. Byli ludzie Håkon Poppare, mocno inspirowani Håkonem Hellströmem, który był właśnie wokalistą zespołu Brother Daniel, oraz tak zwane pandy, które były najpopularniejszymi odmianami, że tak to ujmę, poppare. Poppare do dzisiaj jest gdzieś tam popularne w Szwecji. Tak jak my w Polsce możemy takie osoby o alternatywnym wyglądzie nazywać alternatywkami, tak tam nazywa się po prostu poppare i jest to bardzo popularne stwierdzenie. Lecimy dalej do kolejnej propozycji. Będzie to zespół chyba najpopularniejszy z tych polecajek, zespół The Knife.

The Knife to też zespół bardzo zasłużony, tym razem dla elektropopu. Przechodzimy powoli do sekcji elektronicznej. Oni już w 2002 roku nagrywali elektropop i to w takim stylu, jaki nagrywano już w 2005, 2008. Bardzo to wszystko takie przystępne, troszkę odchodzące od estetyki synth-popu lat 80. Oraz tej wykorzystywanej w latach 90. Na tym albumie jeszcze Deep Cuts, jeszcze byli w takim bardzo pozytywnym wydaniu, ale już z kolei Silent Shout z 2005 roku całkowicie od tego odchodził, wprowadził więcej inspiracji muzyką techno, bardzo mrocznymi klimatami, już nie mówiąc o ich pożegnalnym albumie z 2013 roku, Shaking the Habitual, które faktycznie zatrzęsło tym, co znane, tym, co przyjęte jako pewna norma. Jak sam tytuł głosi, było tam bardzo dużo muzyki industrialnej, eksperymentalnej. Jeżeli chcecie się zagłębić w zespół The Knife i tą podróż, jaką przebyli od bardzo przystępnych rzeczy do tych znacznie bardziej eksperymentalnych, to serdecznie ten zespół polecam. A sama Karin Dreyer, która jest wokalistką zespołu The Knife, później rozpoczęła karierę jako Fever Ray i do dzisiaj wydaje albumy. Kolejnym wykonawcą elektronicznym, którym również możecie znać i chyba takim jedynym, który może w popularności rywalizować z ABBA, jest Avicii.

to było Wake Me Up Avicii, piosenka mojego dzieciństwa, ale nie tylko mojego. Kto urodzony tak w latach 2002, 2005, 2006, 2007 w sumie, powiedzmy szerzej, taka po prostu generacja urodzona w latach 2000, generacja 2000, tak ją nazwijmy, słyszał Aviciego w radiu tak na początku lat 2010, to naprawdę musiał się zakochiwać, to jest muzyka, którą dzieciaki uwielbiali, ale też pokochał ją cały świat się zakochał w Aviciim. Niestety Tim Bergling zmarł parę lat później z powodu samobójstwa. Jego historia była bardzo smutna, bo zmagał się całe życie z depresją. Pomimo jego sukcesu niestety nie potrafił ze swoimi demonami wygrać, ale pamięć po nim pozostała. Nadal jest upamiętniony przez swoją własną fundację, którą założył, oraz w Sztokholmie postawiono mu własny stadion. Jeżeli ktoś kiedyś udawał się na jakieś bardzo duże eventy muzyczne, to mógł właśnie spotkać się z Avicii Areną położoną w dzielnicy Södermalm. Tam właśnie odbywają się największe formatowo koncerty w Szwecji. Ostatnią sekcją na dzisiejszych liniach lotniczych w tym roku kalendarzowym, nie kalendarzowym, akademickim, będzie szwedzki rap. No i tutaj oczywiście nie da się nie wspomnieć o Drain Gangu, który osiągnął międzynarodową sławę. Jest to skład Echo2K, Blade oraz Tyboy Digital. No i mimo iż oficjalnie do Drain Gangu nie należy, to bardzo częstym gościem na ich utworach jest Young Lean, który być może osiągnął nawet największą popularność z nich wszystkich. Usłyszycie teraz Young Leana, Echo2K w kawałku z Fake Minkiem oraz coś bardziej lokalnego, rap po szwedzku, który również jest tam całkiem popularny. Będzie to Deki Alem z kawałkiem Fun. A ja się żegnam. Jeżeli mnie usłyszycie jeszcze w wakacje, a raczej mnie usłyszycie w dniach lotniczych, to będzie to tak zwany charter wynajęty na ostatnią chwilę, żeby polecieć w jakieś egzotyczne miejsce. Natomiast z regulaminowym rozkładem wracamy w październiku. Bardzo długa rozłąka, ale czasami od podróży trzeba odpocząć, zaszyć się w miejscu. Bardzo dziękuję Zuzie Oleszczak, technik pokładowy tego rejsu dzisiaj. Dziękuję za realizację i dziękuję Weather Day za polecajki, które mogliście usłyszeć dzisiaj na antenie, bo były to takie troszkę Elite Ball Knowledge szwedzkiej muzyki. Z tej strony kapitan Julia Cicha. Raz jeszcze w tym roku akademickim się żegnam. Szybko to strasznie minęło. Dziękuję. Cześć. Trzymajcie się. Young Lean, do shouty. Emotional Boys 2001.

0: Linie lotnicze Meteor.
1: Radio Meteor. Audycja tylko dla dorosłych. Może zawierać wulgaryzmy.

0: promocja.
1: To ten Henryk VIII serio miał aż 6 żon? Nie wierzę w to. Chyba muszę posłuchać wehikułu czasu.
2: Gdybym tylko wiedział, kiedy było powstanie tapingów. Muszę posłuchać wehikułu czasu.
3: Witam, to ja, Dominik Maćkowiak, autor wehikułu czasu. Czy wiedzieliście, że wojna stuletnia tak naprawdę trwała 116 lat? Albo że niemieckie działo kolejowe Schwerer Gustav ważyło 1300 ton? Nie? To dowiecie się o tym i nie tylko o tym co środę o 11.30 w Radiu Meteor.
4: Przysuń się bliżej. Dobrze, że jesteś. Właśnie zaparzyłam herbatkę i mam ci tyle do opowiedzenia, że aż nie wiem od czego zacząć. Widziałam dzisiaj, że jeden znany piosenkarz był znowu z tą aktorką, z którą podobno miał się już nie spotykać, a jego ex już lajkuje zdjęcia jego nowej. A to dopiero początek. Bo kiedy siadamy przy stole z przyjaciółką do herbatki, zaczynają się najlepsze historie. Jula Hasiuk zaprasza was na Tea Time. Audycję, w której nie tylko parzymy herbatę, ale też ją rozlewamy. W co drugi poniedziałek o 17 na antenie Radia Meteor.
5: Autopromocja.
6: Cześć, tu Cold The Sun. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Meteor.
7: Tutaj nie grozi nam blackout. Elektrownia. Nieskończone źródło energii. Teraz w Radiu Meteor.

Tutaj nie grozi nam blackout. Elektrownia. Nieskończone źródło energii. Teraz w Radiu Meteor.

0: Chcesz czasem posłuchać czegoś innego? Czegoś innego? Mam na myśli coś naprawdę innego. Takie rzeczy usłyszysz tylko w katalogach Pod Ziemią. Audycji o zapomnianych kartach muzycznej historii, niedocenianych artystach i najciekawszej muzyce undergroundu i awangardy. Ja, Ania Gil, zapraszam Was na katalogi Pod Ziemią. Co drugi piątek o 21:00. Do usłyszenia.
1: Hej, patrz jaki nowy kawałek znalazłam.
2: Posłuchaj tego, to jest lepsze.
1: Co ty włączasz? Patera. Tego i tamtego posłuchasz w magazynie muzycznym o godzinie 20 od poniedziałku do piątku w Radiu Meteor.
3: Cześć, tu Fismul, słuchacie Radia Meteor.

0: Wybiła północ w Radiu Meteor.
1: Radio Meteor. Audycja tylko dla dorosłych. Może zawierać wulgaryzmy.

0: Słuchasz Radia Meteor.
1: Autopromocja. Masz dość notowania na zajęciach?
2: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
1: Notatki z Poznania. We wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 17 w Radio Meteor.
3: J. Cole jest beznadziejny.
4: Sentino wyprzedził swoją epokę.
3: Ocenzurowali nas.
4: Polska niegotowa.
3: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
4: Drake się zaczął na Skorpionie.
3: You know Miles Goat. On zrobi graduation.
4: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
0: Autopromocja.
5: Cześć, pozdrawiamy słuchaczy Radia Meteor i zapraszamy Was już 20 czerwca do Chojnic na 11. edycję Intertone Festival. Zagrają Madball, Hamulec, Czerń, Meluzyna i inni. Zaczynamy o 14.30, czekamy na Was.

same klocki, to samo Lego na ly, te same zgłoski. To samo ego jak nikt, te same wnioski. Ten sam telefon 5G, w nim same fotki. Jestem z tego co my, wiesz, jednostki. Niektóre wiedzą jak żyć, żeby nie pościć. Niektóre jedzą jak psy, lubią być pod kimś.

czuł. W kurzce free mamy z tym taki luz, jak ma Julie Litr. Na tym świecie jest wszystko, łącznie z czarną magią. Można zamawiać sobie klątwy za banknot. Nie pytaj mnie, mędziu, czy można numery totka, bo z dokładnie tego względu wciąż nie ma do nich dojścia. Na tym świecie jest wszystko, wszystko można. Jesteś z tego, co on, z tego, co chce ci oddać. To znaczy, że jesteś też z tego, co szczęście. I se kiedyś nie wybaczysz, że olałeś tę część. 2022

chcemy zmieniać nic w sobie. Szukamy ocieplenia, reszta jest po budowie. Jestem z tego co ty, te same klocki. To samo Lego na ly, te same zgłoski. To samo ego jak nikt, te same wnioski.

0: it like this.
1: Słuchasz Radia Meteor.

0: Dzień dobry, z tej strony kapitan Julia Cicha. Znajdujemy się na pokładzie linii lotniczych Meteor. Naszym celem jest odkrycie muzyki z najróżniejszych zakątków świata. Argentyna, Tanzania, Chiny czy Indonezja. Odlatujemy co 2 tygodnie w poniedziałki o godzinie 21. Życzymy słuchaczom miłej podróży.
1: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania w jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
2: Autopromocja.
3: Siema, słuchacie Radia Meteor. Zapraszam na Intertony Festival w Chojnicach już 20 czerwca.
4: Słuchasz Radia Meteor.
5: Gruby czarny kot wlazł na płot i mruga. Gruby czarny kot, będzie to bajeczka niedługa.

Radio Meteor.

0: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże Wam zasnąć.
1: Audycja tylko dla dorosłych. Może zawierać wulgaryzmy.

0: Autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania. W jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
4: Autopromocja.
5: Cześć, tu Ola Filipek z Radia RMF FM. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Meteor.

0: Autopromocja.
1: Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor.
2: Chcesz odkrywać nową muzykę? Być zawsze na bieżąco z ostatnimi premierami? Co tydzień w Radiu Meteor przedstawiamy tylko najświeższe wydania, starannie wyselekcjonowane przez naszą redakcję. Płyta tygodnia magazynu muzycznego. Każdy piątek o 11.30.
0: Autopromocja.
3: Witamy.
4: Tu zespół Dog in the Fog.
5: I słuchacie Radia Meteor.

0: I jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.
1: Audycja tylko dla dorosłych. Może zawierać wulgaryzmy.

to zaskoczyło drogowców. Przepocili swetry w wielkomiejskim korku. Lato zaskoczyło trochę w stylu zimy. Przepocili swetry, no i przepocili dżiny. Lato zaskoczyło drogowców. Przepocili swetry w wielkomiejskim korku. Lato zaskoczyło trochę w stylu zimy. Przepocili swetry, no i przepocili dżiny. A ja mam dziwny problem. Zawsze pisałem słowa, gdy nękały stany podłe. A za widownię miałem smutek, więc nie za wygodnie mi w tym miłym letnim stanie. Pogubiłem słowa wzniosłe. To dosyć dziwny problem, szczególnie, że ostatnio płytkie szczęście dosyć modne. Szczególnie, że mi dobrze, gdy nieśmiało patrzy słońce na mnie i drogowców, którzy pocą się pełzając z korkiem. Nogi niosą nad Wisłę, tam cię spotkam, wierząc, że swą płynną mową zabłysnę. Jest to mocno naiwne, wiedząc, jak wyglądasz latem, a więc stojąc za winklem piszę słowo dość płytkie, no bo skoro mam milczeć, wolę już przeczytać tani wiersz. Z Wisłą wpadło już do morza zbyt wiele zamyśleń. Chowam wieczne pióro do plecaka, idę dalej, już 14 po 14, a więc się spóźniłem dla niej. Mówi miłe cześć, pyta o pogodę, jak mija mi dzień i czy jej coś opowiem. Czemu znowu